than what I'm told. From the latest hit

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto ma uszy, niechaj słucha. Ile razy w życiu słyszeliśmy już te słowa Jezusa? A ile razy do nich się zastosowaliśmy? No właśnie, bo dar słuchania wykracza daleko poza fakt posiadania uszu. Słuchanie to bowiem predyspozycja duszy, a nie ciała.

0: Tych do tej misji wcale nie było wielu, bo też zadanie było trudne i społecznie, i organizacyjnie. Tak trudne, że ksiądz Filip Smaldone chciał nawet wszystko rzucić i zostać zwyczajnym misjonarzem pośród zwyczajnych dzikich, a nie tym, który mozolnie i wbrew wszystkim świetnie słyszącym i widzącym pokonuje bariery dzielące go od głuchych, niemych i niewidomych. Na szczęście usłyszał wtedy w konfesjonale od swojego duchowego kierownika, że to on ma pozostać głuchy i ślepy, ale na te właśnie pokusy i robić dalej swoje. Co też do 4 czerwca roku 1923 ksiądz Filip Smaldone robił, formując przez cały ten czas ludzkie serca, by słuchały tego, co uszom umyka, i widziały to, czego wzrok nie ogarnia. Rzecz niełatwa, przyznajmy. Dlatego wspominamy go dzisiaj jako świętego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Zbawieniem jest otwarcie się na Jezusa i On nas zbawia. Jeśli jesteśmy grzesznikami, a wszyscy jesteśmy grzesznikami, prosimy Go o przebaczenie. Jeśli idziemy do Niego z pragnieniem, by dobrze postępować, Pan nam przebacza. Lecz w tym celu musimy otworzyć się na miłość Jezusa, która jest silniejsza od wszystkich innych rzeczy. Miłość Jezusa jest wielka. Miłość Jezusa jest miłosierna. Miłość Jezusa przebacza. Lecz ty musisz się otworzyć. A otworzyć się znaczy okazać skruchę, wyznać, co zrobiliśmy niedobrego.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tajemnica miłującej obecności. Lanciano.
1: Od cudów Lanciano minęło już ponad 12 wieków. Cud ten wydarzył się podczas sprawowania Eucharystii przez mnicha, który, jak można przeczytać na tablicach kamiennych z 1636 roku, przeżywał kryzys wiary i powątpiewał w realność prawd, które są uobecniane podczas każdej mszy świętej. Mnich prosił więc Boga, by ten zdjął z niego akt niewiary, który się w nim zrodził. Został wysłuchany. W czasie konsekracji wino fizycznie zamieniło się w krew, a hostia w mięsień. Zachowane ciało i krew Chrystusa poddano odpowiednim badaniom mikrobiologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zachowany mięsień i krew należą do człowieka. Zarówno serce, jak i krew mają tę samą grupę, AB, która częściej jest spotykana u ludzi zamieszkujących Środkowy Wschód, szczególnie tereny Izraela i Palestyny. W krwi znaleziono także białko oraz składniki mineralne, takie jak fosfor, chlorki, potas, sód, wapń i magnez. To nie pozostawia wątpliwości, że materiał pochodzi od osoby, której ciało nie uległo rozkładowi. Nie znaleziono natomiast żadnych środków konserwujących, czy też substancji używanych wówczas do mumifikacji. Mnisi w trosce o jak najlepsze zachowanie materiału przybili ciało gwoździami, by w ten sposób zachowało swój kolisty kształt hostii. Widoczna jest dzięki temu cieniutka błonka łącząca dwie komory serca, lewą i prawą. Skrzepnięta krew zaś zachowała się w pięciu nieregularnych grudkach, będących symbolem pięciu ran Pana Jezusa. W wyniku upływu czasu i procesu utleniania stała się twarda i ma ziemisty kolor. Krew o takim składzie znajduje się na Całunie Turyńskim czy w Sokółce. Cud z Lanciano został zatwierdzony w 1574 roku. Choć cud w Lanciano wydarzył się ponad 12 wieków temu, to i dziś pozwala nam uświadomić sobie realną obecność Jezusa w ofierze eucharystycznej i aktualność Jego słów, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata i nie pozostawi nas sierotami. Jego miłosierna obecność przemienia nas i sprawia, że Kościół nie jest pustym domem, ale miejscem, w którym stale ktoś czuwa i jest przy nas. To tajemnica miłującej obecności.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tajemnica miłującej obecności Bolsena i Orvieto.
1: Bolsena i Orvieto to dwa prześliczne, niewielkie miasteczka w środkowej Italii. Chociaż znajdują się o odległości około 20 km od siebie, granica regionów przebiega akurat pomiędzy nimi. Oba malowniczo położone, Bolsena nad jeziorem o tej samej nazwie, Orvieto na ogromnym masywie tufu. I to właśnie tym miejscom i wydarzeniom, które tam się rozegrały pod koniec XIII wieku, Kościół zawdzięcza święto i procesję Bożego Ciała. Jest rok 1263. Pewien ksiądz z Pragi, któremu tradycja nadała imię Piotr, wyrusza na pielgrzymkę do Rzymu. Chce wzmocnić swoją słabą wiarę i wątpliwość, że Pan Jezus rzeczywiście obecny jest w Najświętszym Sakramencie. Podróżuje wzdłuż tak zwanej Drogi Francuskiej, głównej trasy pielgrzymkowej do grobów świętego Piotra i świętego Pawła. Przy trasie tej zlokalizowane są różne sanktuaria, gdzie pielgrzymi mogą odpocząć, ale przede wszystkim pomodlić się nad grobami świętych. Tak czeski Piotr trafia do Bolseny, aby odprawić mszę świętą nad grobem świętej Krystyny, męczennicy wczesnochrześcijańskiej, której ciało złożono w katakumbach pod kościołem. Podczas przeistoczenia, gdy podnosi w górę hostię, niespodziewanie zaczynają kapać z niej krople krwi. Wstrząśnięty kapłan nie wie,

i Orvieto znajdują się we władaniu państwa papieskiego, a papieże nie pozostawali ciągle w Rzymie. Nie jest więc niczym dziwnym, że papież Urban IV przebywa akurat w Orvieto, gdzie znajduje się jeden z papieskich pałacy. Natychmiast zostaje powiadomiony o cudownych wydarzeniach w pobliskiej Bolsenie i wysyła tam swoich zaufanych teologów, Tomasza z Akwinu i Bonaventurę. Przybyli na miejsce, wypytali świadków i z pełnym przekonaniem potwierdzili, że w Bolsenie wydarzył się najprawdziwszy cud eucharystyczny. Pan Jezus pozostawił ślady swojej krwi, abyśmy jeszcze mocniej uwierzyli w prawdziwość istnienia Jego ciała i krwi pod postacią chleba i wina. Tomasz i Bonaventura przenoszą cudowną hostię oraz korporał oznaczony śladami krwi Chrystusa do papieża. Dołącza do nich biskup Orvieto i wspólnie z wiernymi wyruszają z Bolseny do Orvieto. Papież Urban IV z klerem i przedstawicielami miasta oczekuje na moście zwanym dzisiaj Mostem Słońca. W pozycji klęczącej przyjmuje relikwie, a następnie w bardzo uroczystej procesji przenosi je do orwietańskiej katedry. I można powiedzieć, że to właśnie wtedy odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała. Ten sam papież 11 sierpnia 1264 roku specjalną bullą wprowadza święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli dzisiejsze święto Bożego Ciała. W 1290 roku w Orvieto rozpoczęto budowę nowej katedry, aby złożyć tam cudowny korporał naznaczony śladami krwi Chrystusa. Jest to jedna z najpiękniejszych katedr gotyckich we Włoszech. W bocznej kaplicy, przepięknie ozdobionej freskami, w marmurowym tabernakulum, wystawiony jest korporał. I z łatwością i dzisiaj, po ponad 700 latach, można zauważyć ślady krwi. 25 plam krwi Chrystusa. Samotność nigdy nie jest wtedy, kiedy ludzie ode mnie odchodzą, ale wtedy, kiedy ja odchodzę od ludzi i od Boga. Od takiej samotności trzeba uciekać. Obecność Jezusa w Kościele jest zupełnym zaprzeczeniem samotności. To tajemnica miłującej obecności.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tajemnica miłującej obecności. Turyn.
1: Rok 1453 był jednym z przełomowych w dziejach ludzkości. Najpierw w marcu całun turyński dostał się w ręce książęcej rodziny z Turynu. W maju muzułmańscy najeźdźcy zajęli i ograbili Konstantynopol, a w czerwcu w Turynie miał miejsce cud Słońca Sprawiedliwości. W maju 1453 roku armia tytularnego króla Neapolu i Jerozolimy Renata I Andegaweńskiego, przygotowująca się do połączenia z siłami Franciszka Sforcy, księcia Mediolanu, przed próbą dotarcia do i zdobycia Neapolu, po przekroczeniu Alp starła się z wojskami księcia Ludwika I Sabauckiego. Szala zwycięstwa przechylała się to w tę, to w tamtą stronę, a wraz z nią i miasto Exiles przechodziło z rąk do rąk. Znakomita okazja do rabunku dla każdej ze stron. Gdy miasto zajęli żołnierze Ludwika, rozpoczęło się plądrowanie. Nie ominęło ono i kościoła Santa Maria. Jeden z rabujących, historia nie zanotowała jego godności, rozbił tabernakulum i zabrał monstrancję z konsekrowaną hostią. Łupy z monstrancją i hostią wrzucił do worka i na mulicy udał się do Turynu. Tam były znacznie większe szanse na spieniężenie zdobyczy. 6 czerwca 1453 roku w oktawie Bożego Ciała pojawił się w Turynie. Na głównym placu, przed kościołem świętego Sylwestra, na bruku, mulica potknęła się, uklękła i przewróciła. Worek z łupami otworzył się, a zawartość rozsypała, ściągając ciekawskich. I nagle spośród rozrzuconych precjozów, ku zdziwieniu licznych świadków, w górę, ponad okoliczne domy, uniosła się otoczona świetlistym promieniem monstrancja z konsekrowaną hostią. Było około 17. Na miejsce przybył biskup miejsca. Padł na kolana i modlił się słowami uczniów z Emaus: "Zostań z nami, Panie." Rozpoczął suplikacje, w których brali udział wszyscy zgromadzeni. Po jakimś czasie, niespodziewanie dla uczestników, monstrancja spadła na ziemię. Ale Najświętszy Sakrament pozostał zawieszony, świecąc jaskrawo, niczym drugie słońce. Wtedy biskup uniósł przyniesiony przez siebie kielich i hostia powoli opadła do niego. Wśród radości i oznak entuzjazmu biskup zaniósł kielich z cudowną hostią do starej katedry świętego Jana Chrzciciela. Tam pobłogosławił nią zebrany tłum i złożył w tabernakulum. Możemy zapytać, co to znaczy oddawać wszystko Panu Bogu. To znaczy dawać ludziom z miłości dla nich, ale zawsze z myślą o Panu Bogu. Ten, kto przyjmuje i naprawdę oddaje innym, żyje Bogiem i Jego ofiarą. To tajemnica miłującej obecności.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Zbawieniem jest otwarcie się na Jezusa i On nas zbawia. Jeśli jesteśmy grzesznikami, a wszyscy jesteśmy grzesznikami, prosimy Go o przebaczenie. Jeśli idziemy do Niego z pragnieniem, by dobrze postępować, Pan nam przebacza. Lecz w tym celu musimy otworzyć się na miłość Jezusa, która jest silniejsza od wszystkich innych rzeczy. Miłość Jezusa jest wielka. Miłość Jezusa jest miłosierna. Miłość Jezusa przebacza. Lecz ty musisz się otworzyć. A otworzyć się znaczy okazać skruchę, wyznać, co zrobiliśmy niedobrego.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła godzina 8:00, z tej strony Julia Szymańska. Zaskoczeni? Ja też. Niezmiennie, trochę dziwnie, ale bardzo miło jest mi być tutaj w studiu emisyjnym Radia Emaus również w tygodniu. Rozpoczynamy Boże Ciało z Radiem Emaus i w związku z tym w dzisiejszej ramówce czeka nas dużo zmian. Między innymi o 10:45, a nie o 11:45 odbędziemy muzyczną podróż w czasie, a co ważne o godzinie 13:00 dzisiaj transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. No ale to o godzinie 13:00, a teraz na dobry początek dnia w Radiu Emaus, gdy mi Ciebie zabraknie, od Ludmiły Jakubczak.

0: Radio Emaus.
1: Wspomniałam, że dzisiaj z okazji Bożego Ciała w Radiu Emaus odbędzie się o godzinie 13 transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry, ale nieco wcześniej, około godziny 12.30, będziemy też transmitować homilię na zakończenie procesji Bożego Ciała sprzed poznańskiej katedry właśnie. Dzisiaj centralna procesja wyruszy z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała na rogu ulic Krakowskiej i Strzeleckiej po mszy świętej o godzinie 10. Będzie to msza odprawiona przez arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego, który jest nuncjuszem apostolskim w Polsce, i w tej mszy będą też uczestniczyć księża biskupi i księża neoprezbiterzy. Co ważne, trasa procesji to ulice Krakowska, Garbary, Wielka, Chwaliszewo i Ostrów Tumski. Właśnie tamtędy przejdzie procesja. Co ważne, kazania przy trzech ołtarzach wygłosi ksiądz dr Piotr Szymański.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
2: Karmić się czymś oznacza przekształcać to w siebie. Budujemy i regenerujemy nasze ciało, przemieniając w nie to, co spożywamy. Chrystus przyjmuje, ale nieco modyfikuje ten obraz. Spożywamy Chrystusa tak, że trwa On w nas, ale jednocześnie my trwamy w Nim. Jemy ten pokarm, przemieniając go w siebie, ale jednocześnie jak żaden inny pokarm, to On przemienia nas w siebie. Kto spożywa Chrystusa, staje się Chrystusem, a to jest życie wieczne. Pomyśl, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Eucharystia?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Radio Emaus na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Boże Ciało to święto, które ma długą i bogatą historię. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tego święta dzisiejszego były widzenia świętej Julianny z Cornillon, która była przeoryszą klasztoru augustynek w Mont-Corlion w pobliżu Liège. Od 1208 roku Julianna cyklicznie przeżywała widzenia. Były to widzenia świetlistej tarczy, podobnej do tarczy księżyca, a lśnienie tej tarczy było zaburzane przez ciemną plamę. Julianna z Cornillon interpretowała te widzenia jako obraz kościoła, który był przysłaniany przez plamę, a plamę tą rozumiała jako brak kościelnych świąt, czy wśród kościelnych świąt, uroczystości, która byłaby poświęcona wyłącznie Najświętszemu Sakramentowi. Od samego początku pojawienia się tych objawień wyznawała je Julianna spowiednikowi, jednak on dopiero po 20 latach je ujawnił. I w związku z tym widzenia te zostały przedstawione Komisji Miejscowych Teologów, w skład której to komisji wchodził późniejszy papież Urban IV. Nie zmienia to faktu, że wtedy lokalny biskup nie był zainteresowany tą sprawą i nie podjął rozstrzygnięcia o tym, co robić z tymi widzeniami dalej. Jednak jego następca, biskup Robert Sturot, ustanowił w czerwcu w 1246 lub rok później, że uroczystość Bożego Ciała będzie miała miejsce dla diecezji Liège na czwartek po oktawie Trójcy Świętej i biskup ten wtedy osobiście przewodniczył właśnie na pierwszej mszy dla ustanowionego święta. Wtedy jeszcze było to święto bardzo lokalne, a o tym, jak się rozprzestrzeniło na cały świat ostatecznie, porozmawiamy sobie nieco później.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Święto Bożego Ciała było obchodzone pierwszy raz w 1246 roku i początkowo było to święto lokalne, ponieważ msza z okazji Bożego Ciała miała wtedy miejsce jedynie w diecezji Liège, jest to miasto w Belgii. Msza ta odbyła się w czwartek po oktawie Trójcy Świętej i osobiście przewodniczył jej ówczesny biskup Robert Sturot. Co ważne, około 5 lat później ówczesny kardynał nakazał rozszerzenie obchodów święta Bożego Ciała na ten całej podległej mu prowincji. Wtedy była to południowa Germania. Zaś dokładnie w 1264 roku papież Urban IV nakazał wprowadzenie święta Bożego Ciała w całym kościele. Święto to miało stanowić, i tutaj cytuję, zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków i uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie mogła być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Losy święta Bożego Ciała nie były wcale takie proste, bo mimo tego, że papież Urban IV w 1264 roku wprowadził to święto w całym kościele, to było ono zaniedbywane, między innymi najprawdopodobniej w samym Lierz, z którego pochodzi. Na pewno nie było ono obchodzone w Rzymie, a napomnienie o tym, żeby je obchodzić, znalazło się między innymi w dekrecie z 1288 roku. Obecnie rok 1317 uznaje się za oficjalną datę, kiedy to święto Bożego Ciała było obchodzone w całym kościele, a to za sprawą tego, że właśnie w tym roku papież Urban IV napisał bullę ponownie nawołującą do tego. Później było już nieco lepiej, ponieważ papież Urban VI zaliczył to święto do świąt głównych, a Bonifacy IX prawie w XV wieku, bo w 1391 roku nakazał wprowadzić to święto wszędzie tam, gdzie dotychczas nie było ono obchodzone. Jednakże dopiero sobór w Konstancji, który przypominam, był między 1414 a 1418 rokiem, przyczynił się do tego, że święto Bożego Ciała, które znamy dziś, ostatecznie rozpowszechniło i ugruntowało się w kościele na całym świecie. No, sobór z Konstancji to był sobór nie byle jaki. Wzięło w tym soborze wielu kardynałów, biskupów i teologów, między innymi z Paryża, Kolonii czy Wiednia.

Słuchacie dobrego Radia Emaus, na zegarach 8:49, trwa Boże Ciało i o tym Bożym Ciele powiedzmy jeszcze kilka słów. No, jest to święto, na które określenia bardzo się zmieniały w zależności od okoliczności, od miejscowości i od trwających lat. Między innymi w Niemczech używano określenia, i tutaj proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, określenia Heiliger Blutstag czy określenia Fronleichnam. W pierwszym przypadku nazwa ta oznacza Święty Dzień Krwi, a ta druga nazwa można ją przetłumaczyć jako Ciało Pańskie. Zaś we Francji, tutaj powiem tylko polskie tłumaczenie, oszczędzę nam tego, Święto Bożego Ciała nazywano Świętem Zbawiciela albo Świętem Boga. Samo święto w Polsce było obchodzone od XIV wieku i jako pierwszy tę uroczystość wprowadził biskup Nanker dokładnie w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Dokładnie 100 lat później na synodzie gnieźnieńskim uznano tę uroczystość za powszechną. Wiadomo też, że pod koniec XIV wieku święto to było obchodzone we wszystkich polskich diecezjach i było zaliczane do świąt głównych. Wiemy również, że Święto Bożego Ciała musiało być znane w Poznaniu w XIV wieku, ponieważ dokładnie w 1399 roku z fundacji Władysława Jagieły powstał w Poznaniu właśnie kościół pod wezwaniem Bożego Ciała.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

0: brioszowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dzień Bożego Ciała trwa dokładnie 16 godzin i 31 minut. Słońce wzeszło o 4:18, zajdzie o 20:50. Przysłowie na dzisiaj brzmi: jaki dzień w Boże Ciało, takich dni potem mało. No, drugie przysłowie to: jeśli w Boże Ciało deszcz pada, to pierwsze żniwa będą deszczowe. Ale ja chciałam o tym pierwszym, ponieważ jeśli kierować się tym przysłowiem, że jaki dzień w Boże Ciało, takich dni potem nie mało, no to słuchajcie, jest bardzo dobrze, ponieważ temperatura dzisiaj w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce iście letnia. Obecnie temperatura w Poznaniu wynosi 17 stopni Celsjusza, ale maksymalna wyniesie aż 26 stopni i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Obecnie synoptycy zapowiadają, że najchłodniej będzie m.in. w Pile, Złotowie, Gnieźnie czy Kępnie, ale słowo najchłodniej biorę tutaj w cudzysłów, ponieważ maksymalna temperatura w tych miejscowościach wyniesie 25 stopni Celsjusza, a więc wszędzie dzisiaj będzie naprawdę ciepło i przyjemnie. Zapowiadane są przelotne, drobne opady, jednakże obecnie w Poznaniu wieje słaby południowo-zachodni wiatr, dokładnie z prędkością 13 km na godzinę. Jest również niskie ciśnienie atmosferyczne, wynosi ono dokładnie 1009 hektopaskali.
1: Radio Emaus.

na dobry dzień. Dzisiaj o godzinie 16 Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka organizuje międzykulturowe spotkanie taneczno-integracyjne. W ramach tego spotkania wszystkich uczestników czeka poczęstunek, wspólne tańce i śpiewanie oraz poznawanie kultury muzycznej Ukrainy i Polski. Spotkanie to odbędzie się na ulicy Świętego Wincentego 6 i wystąpią podczas niego takie zespoły jak Kumakum. Jest to zespół, który wykonuje utwory po polsku, angielsku i ukraińsku, ale wystąpi też chór Harmonia, który działa przy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Poznań. Przypominam, dzisiaj o godzinie 16 spotkanie międzykulturowe organizowane przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dzisiaj o godzinie 11 rusza akcja charytatywna Fundacji Kejtersi o nazwie Zasiej Psu Dom. Jest to fundacja, która powstała przede wszystkim z myślą o psach wycofanych, zlęknionych i starszych, dla których przebywanie w schronisku to szczególnie trudna walka. Co więcej, akcja ta powstała z myślą o domach tymczasowych, ponieważ to właśnie dom tymczasowy według organizatorów akcji i nie tylko jest prawdziwym ratunkiem dla każdego psa, a szczególnie dla takiego, który się wyjątkowo boi lub jest po prostu już starszy i łatwiej się męczy. No i akcja charytatywna Zasiej Psu Dom powstała z myślą o tym, żeby wolontariusze prowadzący domy tymczasowe mogli swoim podopiecznym zapewnić pełne miski, zdrowie i całkowity spokój. W związku z tym Fundacja Kejtersi zachęca do wpłacania każdej złotówki na Fundusz Domów Tymczasowych i co ważne, po uiszczeniu takiej wpłaty każdy może odebrać nasionkową kartkę, którą następnie może zasadzić i patrzeć, jak rośnie. Tutaj organizatorzy twierdzą, że jest to symbol pomocy każdego, kto zdecyduje się taką złotówkę wpłacić. Nasionkową kartkę można odebrać w wybranym lokalu, ale jakie to są lokale, to jeszcze nie wiadomo. Lista miejsc, w których można odebrać nasionkową kartkę, pojawi się już wkrótce. Tak czy siak, myślę, warto wspierać Fundację Kejtersi i pracować wspólnie na to, żeby często doświadczone pieski miały jak najbardziej komfortowe warunki w domach tymczasowych.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlone.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słuchacie nas 4 czerwca, obchodzimy dzisiaj Święto Bożego Ciała, ale warto wspomnieć, że dzisiaj obchodzimy również Dzień Drukarza, Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji oraz Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. 4 czerwca to też dzień, w którym imieniny obchodzą Karol, Franciszek, ale też Dacjan, Saturnina, Kwiryna, Kwiryn i Pacyfik. No i skoro już o imieninach mowa, to oczywiście przypominam o koncercie życzeń, który tradycyjnie w niedzielę o godzinie 13:15 w Radiu Emaus będzie miał miejsce. Jest to audycja poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom, pozdrowieniom, tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Wiadomości mailowe wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków, a komentarze zostawiajcie pod postem o koncercie życzeń na stronie Radia Emaus na Facebooku. Tutaj polecam szukać najświeższego posta na ten temat, który w każdą niedzielę jest publikowany. No i start najbliższa niedziela o godzinie 13:15, ale my przez cały tydzień z wielką niecierpliwością czekamy na wszystkie Wasze wiadomości, czy to mailowe, czy to SMS-owe, czy to w formie komentarzy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słuchacie dobrego radia Emaus. Z tej strony Julia Szymańska. Skoro jestem przy mikrofonie, no to muszę coś powiedzieć o rajdach rowerowych. No muszę, bo się uduszę. Tak się składa, że nasz sportowy Firtel organizuje tak zwaną czerwcówkę. Sportowy Firtel współpracuje z miastem Poznań i dosyć regularnie organizuje rajdy rowerowe dla mieszkańców różnych dzielnic Poznania. A jeśli chodzi o czerwcówkę, to śpieszę powiedzieć, że możecie wybrać się na rajd już dzisiaj o godzinie 12:45. Start tego rajdu jest w Parku Sołackim. Co więcej, kolejny rajd odbędzie się jutro o godzinie 19:30 i również będzie miał swój start w Sołackim Parku. Dzisiejszy rajd za 15 pierwsza to dziecięcy rajd rowerowy, a jutrzejszy, jak sama pora sugeruje, jest rajdem wieczornym. Imprezy te, czy też rajdy, są, jak już wspomniałam, dla osób z wybranych dzielnic Poznania. No i tych rajdów są różne rodzaje. Jeśli chodzi o rajd dziecięcy, to warto zaznaczyć, że jest to rajd dla rodziców i dzieci w każdym wieku. Jedyny wymóg zakwalifikowania się młodszych rowerzystów to to, żeby umieli się poruszać na rowerze dwukołowym i żeby potrafili dłużej jeździć bez konieczności zatrzymywania się co 50 metrów. Jak uczestniczyć w tegorocznej czerwcówce? Po pierwsze, należy wypełnić formularz, który znajdziecie na stronie sportowyfirtel.pl, a do tego odpowiednio się wyposażyć. Organizatorzy apelują, żeby uczestnicy rajdów brali ze sobą zapasową dętkę i narzędzia niezbędne do jej wymiany. Kask, stałe światło przednie i tylnie, przy czym tylnie jest tutaj konieczne w przypadku udziału w rajdzie wieczornym. No i oczywiście konieczny jest też dokument tożsamości. Jeśli chodzi o czerwcówkę, to w niej mogą uczestniczyć mieszkańcy m.in. takich firtlów jak Winogrady, Kielcz, Krzyżowniki, Podolany, Piątkowo, Głuszyna, Minikowo, Marlewo, Grunwald, Stare Miasto, Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec, Fabianowo, Kotowo, Górczyn, Junikowo czy Antoninek.
2: Cause you don't care.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Temperatura rośnie, obecnie w Poznaniu wynosi ona 19 stopni Celsjusza. W stolicy Wielkopolski dzisiaj maksymalna temperatura wyniesie 26 stopni. Tak samo będzie m.in. w Środzie Wielkopolskiej, Lesznie czy Wągrowcu. W Gnieźnie, Międzychodzie, Szamotułach czy Złotowie nieco dzisiaj chłodniej, chociaż chłodniej to nieodpowiednie słowo do końca, bo w tych miejscach maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 25 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają wzrastające prawdopodobieństwo przelotnych opadów oraz burz. Dzisiejszy poranek, szczególnie na Pomorzu i w okolicach Górnego Śląska, rozpoczął się pochmurno i deszczowo, ale wraz z upływającym czasem ta tendencja będzie się przemieszczać w zachodnie oraz wschodnie rejony Polski, w tym w rejony Wielkopolski. Warto przygotować się na to, że mogą pojawić się dzisiaj burze i dosyć silne opady, nawet do 20 mm, zaś wiatr może osiągnąć w porywach dzisiaj nawet do 70 km na godzinę. No obecnie się na to nie zanosi, ale myślę, warto być gotowym. Ciśnienie atmosferyczne niskie wynosi 1009 hektopaskali, obecnie wieje południowo-zachodni słaby wiatr.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Rozpoczęła się czerwcówka organizowana przez miasto Poznań i inicjatywę Nasz Sportowy Fyrtel. W ramach tej czerwcówki dzisiaj możecie wybrać się na dziecięcy rajd rowerowy, start w Parku Sołackim o 12:45. Czy jutro również w Parku Sołackim odbędzie się w ramach tej inicjatywy rajd rowerowy wieczorny, start godzina 19:30. Dziecięcy rajd rowerowy nie jest tylko i wyłącznie dla dzieci, oczywiście. Organizatorzy zapraszają tutaj opiekunów z dziećmi, które są czy mogą być w każdym wieku. Jedynym warunkiem kwalifikacji na taki rajd rowerowy jest umiejętność jazdy na dwukołowym rowerze i umiejętność jazdy dłuższej bez zatrzymywania się co 50 metrów. Organizatorzy zaznaczają, że podczas trasy, a może po niej, wszystkich uczestników czeka ciepły posiłek. Jeśli chcecie uczestniczyć w takim rajdzie, a nie są to dwa jedyne, ponieważ czerwcówka będzie trwała aż do 7 czerwca. Ostatni rajd w ramach tej czerwcówki wystartuje z Kładek Berdychowskich o 12:45 i będzie to też dziecięcy rajd rowerowy. No więc jeśli chcecie w takiej czerwcówce uczestniczyć, to wysyłajcie swoje zgłoszenia przez formularz, który znajduje się na stronie sportowyfyrtel.pl. No i odpowiednio się wyposażcie. Potrzebna jest zapasowa dętka i narzędzia niezbędne do jej wymiany w razie czego. Kaskę, stałe przednie światło i stałe światło tylne, przy czym tutaj ono jest potrzebne tylko przy rajdzie wieczornym. No i oczywiście potrzebny jest dokument tożsamości. Jeśli chodzi właśnie o tą czerwcówkę, to tutaj uczestniczyć w niej mogą mieszkańcy takich osiedli jak Winogrady, Kieksz, Krzyżowniki, Smochowice, Piątkowo, Głuszyna, Grunwald, Stare Miasto, Wilda, Zielony Dębiec, Świerczewo, Górczyn, Junikowo, Główna, Antoninek czy Zawady. To tyle, jeśli chodzi o rowerową czerwcówkę. Powiem jeszcze o bardzo ciekawym filmie, który dzisiaj o godzinie 17:30 poleci w kinie pałacowym w Centrum Kultury Zamek. Jest to film pod tytułem Milcząca Przyjaciółka, Silent Friend, który odpowiada, a być może nie odpowiada, na pytanie, czy z drzewem można się zaprzyjaźnić i dzięki temu zmienić swoje życie. Milcząca Przyjaciółka jest to film bardzo spokojny, wręcz medytacyjny, który opowiada o tym, jak ludzie potrafią nawiązać głębokie relacje z naturą i się z nią komunikować bez użycia słów. Dzisiaj o 17:30 w Centrum Kultury Zamek ten film poleci, ale warto wspomnieć też, że pół godziny później

Później również w kinie pałacowym odbędzie się projekcja tego seansu w ramach Kina Bez Barier, w związku z czym ten seans poleci z polskimi osobami dla osób niesłyszących i z polską audiodeskrypcją.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Na zegarach 10:20 rozpoczęła się msza święta w poznańskiej katedrze. To właśnie po tej mszy wyruszy procesja. Msza ta jest odprawiana przez arcybiskupa Antonio Guido Filipacciego. A jeśli chodzi o procesję, przejdzie ona ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, przez Chwaliszewo i przez Ostrów Tumski. Kazania przy trzech ołtarzach wygłosi ksiądz dr Piotr Szymański, a przy czwartym ołtarzu przed katedrą na Ostrowie Tumskim kazanie wygłosi właśnie arcybiskup Antonio Guido Filipacci. Po błogosławieństwie metropolita poznański przedstawi nowo wyświęconych księży i na zakończenie uroczystości też w katedrze poznańskiej zostanie odprawiona msza święta. No i właśnie o godzinie 12:30 będziemy transmitowali homilię na zakończenie procesji Bożego Ciała sprzed poznańskiej katedry, a niedługo potem około godziny 13:00 czeka nas transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry właśnie. I to dzisiaj właśnie do takich godzin popołudniowych, ale warto wspomnieć jeszcze o tym, że dzisiaj o 20:00 w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu odbędzie się wieczór adoracji i uwielbienia. Jest to parafia znajdująca się na poznańskiej Starołęce, start godzina 20:00, ale to nie wszystko, ponieważ również o 20:00 dzisiaj odbędzie się wieczór uwielbienia na Łacinie, który to, jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w parafii Łacina.

0: Reklama. Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

informuje, że ruszyły zapisy na poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę 2026. Możecie się na tą pielgrzymkę zarejestrować internetowo do 30 czerwca. Start z Poznania to 7 lipca. Wejście na Jasną Górę z kolei odbędzie się 15 lipca. Jeśli chcecie zapisać się online, wejdźcie na stronę pielgrzymka.archpoznan.pl. Tam w zakładce zapisy na pielgrzymkę 2026 znajdziecie link do odpowiedniego formularza. Ale co ważne, można się też zapisać w dniu rozpoczęcia pielgrzymki bezpośrednio w grupie, z którą planuje się iść. Wystarczy mieć przy sobie wszystkie potrzebne dokumenty oraz opłatę.

Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 3 lipca z Czarnkowa, 5 lipca z Buką, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego, 6 lipca z Poznania i dzień później z Leszna. Wejście na Jasną Górę odbędzie się 15 lipca. Zapisy na tę pielgrzymkę są już otwarte. Do końca czerwca możecie zapisać się online na stronie pielgrzymka.archpoznan.pl. Wybyła godzina 10:41. Słuchajcie oczywiście dobrego Radia Emaus i zostańcie z nami, bo już za chwilę, dzisiaj wyjątkowo z okazji Bożego Ciała, muzyczna podróż w czasie o godzinie 10:45.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: Co wydarzyło się na rynku muzycznym na przestrzeni wielu, czasami wielu lat? Zacznijmy dzisiaj od mocno polskich akcentów, bo tak się składa, że dokładnie 154 lata temu, 4 czerwca, zmarł Stanisław Moniuszko, oczywiście kompozytor i dyrygent. Zmarł on w wieku 53 lat. Wiele, wiele lat później, w 1983 roku, w wieku 32 lat, zmarł Ryszard Skibiński, założyciel i członek zespołu Kasa Chorych. W dzisiejszej muzycznej podróży w czasie królują lata 80. Tak się składa, że 4 czerwca w 1984 roku na sklepowe półki trafił album Bruce'a Springsteena zatytułowany Born in the USA. Do dzisiaj jest to najbardziej udany komercyjnie album Bruce'a Springsteena w całej jego karierze. Między innymi dlatego, że aż 7 singli z tej płyty dotarło do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów. Czerwca rok później w Pszczynie na świat przyszła Alicja Janosz, laureatka takich programów jak Szansa na sukces czy Idol. Po wygraniu pierwszej edycji tego drugiego programu wydała debiutancką płytę zatytułowaną po prostu Ala Janosz. Od tamtego czasu nagrała m.in. piosenkę Przyjaciel Dobra Rzecz, która promowała film Księga Dżungli 2. Potem zniknęła na długi czas z rynku muzycznego, ale pojawiła się ponownie w 2011 roku z płytą pod tytułem Vintage. 4 czerwca 2002 roku swoją premierę miała płyta Let Go od kanadyjskiej wokalistki Avril Lavigne. Jest to album, który wielokrotnie pokrył się platyną w Australii i w Stanach Zjednoczonych, a w Kanadzie został uhonorowany diamentową płytą. 11 lat później tego dnia, w wieku 43 lat, zmarł Marcin Szyszko, były perkusista zespołu Wilki, z którymi nagrał takie płyty jak Przedmieścia, 4 czy Watra. A dzisiejszą muzyczną podróż w czasie zakończymy też w latach 80., bo 4 czerwca w 1983 roku The Police wypuścili na pierwsze miejsca list przebojów piosenkę Every Breath You Take. I właśnie od tej piosenki zaczniemy dzisiejszą muzyczną podróż z bohaterami muzycznej podróży w czasie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Temperatura rośnie, obecnie w Poznaniu wynosi ona 21 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w Lesznie, tam 20 stopni i chłodniej też w Śremie, obecnie tam stopni 18. Jednakże najchłodniej obecnie w Nowym Tomyślu, tam temperatura sięga 17 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura w Wielkopolsce wyniesie dzisiaj około 25 stopni, nieco cieplej w Poznaniu, Rawiczu czy Wągrowcu oraz Koninie. Tam maksymalna temperatura może wynieść nawet 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, ale nieco wzrosło. Obecnie wynosi 1008 hektopaskali. Wieje łagodny południowo-zachodni wiatr. Jeśli chodzi o indeks UV, jest on na poziomie średnim, a warunki drogowe oraz do biegania obecnie plasują się na poziomie dobrym. Synoptycy zapowiadają, że w zachodnich oraz wschodnich rejonach Polski w ciągu dnia mogą pojawić się burze i opady. Te zachodnie rejony obejmują również Wielkopolskę. Warto przygotować się na to, że gdzieniegdzie mogą pojawić się gwałtowne burze i mocne opady, nawet do 20 mm, a wiatr może osiągnąć nawet prędkość 70 km na godzinę. No zobaczymy, co dzień przyniesie. Na ten moment jest bardzo słonecznie i spokojnie. Przypominam, temperatura w Poznaniu to 21 stopni Celsjusza.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz pyta, dlaczego mówi się Szkoła Główna Handlowa czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego? Skąd rzeczownik szkoła przed przymiotnikiem główna? Przecież mówi się na przykład zielona trawa, gęsty las, otwarte okno, a nie odwrotnie. No tu jest trochę inna sprawa, bo można by przecież powiedzieć główna szkoła handlowa albo główna szkoła gospodarstwa wiejskiego. Tak, żeby po obu stronach rzeczownika były przydawki, na przykład przymiotnik, jak główna szkoła handlowa. Przed wojną były takie nazwy, które w podobny sposób porządkowały wyrazy, a więc na przykład Bank Gospodarczy Krajowy. Dziś powiedzielibyśmy raczej Gospodarczy Bank Krajowy, czyli przydawki przymiotne byłyby z obu stron rzeczownika. Ale w tym, co pan pisze, jest założenie, że zawsze powinno być tak, że najpierw przymiotnik, potem rzeczownik. Kiedy mówimy o sprawach codziennych, kiedy przydajemy jakąś cechę jakiejś rzeczy czy instytucji na przykład, to istotnie tak jest. Mówimy zielona trawa, nie trawa zielona. Ale możliwe byłoby trawa zielona, gdyby to był na przykład artykuł handlowy. I gdyby taką trawę sprzedawano, to wtedy być może mielibyśmy takie napisy: trawa zielona sztuk 1, albo na przykład sztuk 1, to ten dziwnie brzmi, albo na przykład kilogram. Trawa zielona. Bo tak jest, że kiedy coś jest terminem albo artykułem, to właśnie nazywamy go w ten sposób. Najpierw rzeczownik, potem przymiotnik. Dla nas po niebie płyną kłębiaste chmury na przykład, ale dla meteorologa to chmury kłębiaste. I tak jest ze wszystkim. Święta Ziemia różni się od Ziemi Świętej. Ziemia Święta to termin. Żeby cię Święta Ziemia nie nosiła, oczywiście to jest cecha tej ziemi, która może być święta. I tak dalej, i tak dalej. W domu mamy szafy dwudrzwiowe? Nie, dwudrzwiowe szafy. W sklepie są szafy dwudrzwiowe. Stąd też tutaj szkoła główna by nie raziło. Główna szkoła, gdyby to był tylko jeden przymiotnik, raziłoby bardzo. Główna szkoła, chodzę do głównej szkoły. Nie, raczej nie, do szkoły głównej. Albo do szkoły handlowej właśnie, a nie do handlowej szkoły. Ale jeśli dwa przymiotniki występują dziś, raczej skłonni jesteśmy je umieszczać po obu stronach rzeczownika, nawet w nazwach.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

4 czerwca 154 lat temu zmarł w wieku 53 lat Stanisław Moniuszko, oczywiście polski kompozytor i dyrygent, autor ponad 268 pieśni oraz wielu oper. Tutaj najsłynniejsze to oczywiście Halka czy Straszny Dwór. Poza tym Stanisław Moniuszko stworzył wiele operetek, baletów i utworów muzyki kościelnej. Jak pewnie wiecie, tworzył muzykę, która była narodowo nacechowana. Wplatał w swoje kompozycje bardzo wyraźne elementy polskiego folkloru, m.in. melodie ludowe, a do tego wykorzystywał utwory polskich poetów, m.in. Jana Kochanowskiego czy Adama Mickiewicza. Czerpał również jednak z szeroko pojętej kultury wschodniosłowiańskiej i z kultur, które były obecne wtedy na kresach dawnej Rzeczypospolitej. Dzisiaj oczywiście jest nazywany ojcem polskiej opery narodowej. Jego muzyczne początki miały miejsce w domu, ponieważ w muzycznym kierunku kształciła go matka Elżbieta z domu Madżarska, między innymi grając Stanisławowi śpiewy historyczne Juliana Niemcewicza. 2019 rok, tutaj przeskoczymy nieco w czasie, był w Polsce rokiem Stanisława Moniuszki i w związku z tym na światło dzienne wyszło naprawdę wyjątkowe wydawnictwo. Mam tutaj na myśli płytę Moniuszko 200, na której możecie usłyszeć Katarzynę Moś na wokalu, a oprócz tego orkiestrę kameralną miasta Tychy pod batutą Marka Łosia. I to właśnie pani Katarzyna, Marka Mosia, przepraszam. I to właśnie pani Katarzyna oraz orkiestra kameralna miasta Tychy wykonali utwory autorstwa Moniuszki w bardzo szczególnych aranżacjach. Ale zanim jeszcze o tym powiem, to warto wspomnieć, że oprócz Kasi Moś oraz oprócz orkiestry za aranżację tutaj odpowiedzialni byli Mateusz Kołakowski, który grał na klawiszach i na fortepianie, Mateusz Moś, który udzielał się na wokalu i grał na skrzypcach, Maciej Magnuski, który grał na gitarze basowej oraz na syntezatorze i Tomasz Mądzielewski, który grał na perkusji. No i właśnie ci wszyscy ludzie stworzyli bardzo wyjątkowe interpretacje utworów Stanisława Moniuszki. Wyjątkowe dlatego, że były one podane w bardzo nowoczesnej aranżacji. Jak już wspomniałam tutaj, do wykonania tych moniuszkowskich utworów na żywo były wykorzystywane syntezatory, ale również elektryczne skrzypce, a wykonawcy nie obawiali się czasami skręcać do klimatów, do aranżacji hinduskich, czy wplatać właśnie wyraźne elektroniczne elementy. Jeśli chodzi o inspiracje w tworzeniu tych nowych, nowoczesnych aranżacji, to tutaj artyści wskazują na twórczość Stinga czy Alicia Keys. No i właśnie, skoro już o Stanisławie Moniuszce mowa, tutaj może pan Bralczyk miałby coś do powiedzenia na temat tej odmiany, to posłuchajmy sobie teraz w Radiu Emaus nowoczesnej, moim zdaniem przejmującej aranżacji utworu pod tytułem Prząśniczka.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus.

Dokładnie 4 czerwca 24 lata temu na światło dzienne wyszedł debiutancki album Avril Lavigne, kanadyjskiej piosenkarki, który to album nosił tytuł Let Go. Został on ostatecznie wydany przez wytwórnię Arista Records, a jego proces powstawania był długi i nie pozbawiony przeszkód, ponieważ Avril Lavigne, wówczas 16-letnia, przeprowadziła się do Nowego Jorku w listopadzie 2000 roku i właśnie wtedy i właśnie tam rozpoczęła pracę nad debiutanckim krążkiem. Wtedy ściśle współpracowała z Anthonym Reedem, który z kolei bardzo stanowczo reprezentował wytwórnie. No i tak się składa, że Reed początkowo był zainteresowany tym, aby Avril nagrała bardziej piosenki folkowe, bardziej w stylu ballad country, ale artystka nie była tym zainteresowana, co doprowadziło do wielu komplikacji oraz sprzeczek. Ostatecznie artystka podjęła współpracę z zespołem producenckim, który pracował przy filmie The Matrix, i oni zrozumieli wizję jej płyty, która była to wizją bardziej ciężkiego grania. No, ciężko je nazwać graniem ciężkim, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, co jest grane w mainstreamie do dzisiaj, to myślę, ma to jakiś sens. No i po tych skomplikowanych różnych przygodach i nieprzygodach w 2002 roku artystka wydała singiel Complicated, czyli Skomplikowane. Był to pierwszy i najbardziej popularny chyba do dzisiaj singiel promujący to wydawnictwo. Oprócz tego promowały album Let Go takie utwory jak Skater Boy czy ballada I'm With You. Rok później artystka wydała 2 kolejne single Losing Grip, według niej dużo bardziej autorski niż poprzednie, oraz single Mobile, które niestety jednak nie powtórzyły sukcesów poprzedników. Myślę, że warto było trzymać się swego i obstawić przy bardziej ciężkim brzmieniu, ponieważ jak już wspomniałam, płyta Let Go pokryła się wielokrotną platyną w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych, a w rodzimej Kanadzie krążek ten został uhonorowany diamentową płytą. I wszystko było dobrze, jednak tym, co mocno zwracało uwagę wielu krytyków w tamtym czasie, była jakość tekstów Avril Lavigne. Wielu krytyków mówiło, że artystka ciągle musi dorosnąć, by tworzyć teksty, zaś utwór Skater Boy, a raczej słowa do niego, zostały określone jako ujmująco naiwne. Proponuję, żebyśmy posłuchali sobie utworu z tego debiutanckiego krążka Avril Lavigne, ale może odejdziemy trochę od najbardziej znanych piosenek i posłuchamy utworu Anything But Ordinary, gdzie artystka śpiewa, że chce być każda, ale tylko nieprzeciętna.

Długi weekend w Poznaniu. Co to może oznaczać? No oczywiście zmiany w kursowaniu autobusów i tramwaji. Myślę, że dotyczy to nie tylko Poznania oczywiście, ale wszystkich miast, szczególnie tych większych. Zmiany pojawią się 4 i 5 czerwca, a więc dzisiaj i jutro. W czwartek, dzisiaj, obowiązuje świąteczny rozkład jazdy, zaś jutro na liniach miejskich będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Jeśli zaś chodzi o linie podmiejskie, to będzie na nich obowiązywał odpowiednio sobotni albo roboczy rozkład jazdy ze zmianami. Co ważne, nie będą przez cały czas kursować autobusy linii numer 513, 715, 728, 805, 822, 825, 826, 881 i 888. No skoro to już wszystko jasne, to przed nami Lighthouse Family z piosenką Question of Faith.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Według relacji synoptyków powiem tak, sparafrazuję ją i rzeknę, że korzystajcie z pogody, ponieważ zbliżają się wielkimi krokami gwałtowne burze i możliwość intensywnych opadów. Temperatura w Poznaniu obecnie to 22 stopnie Celsjusza. Jednym słowem, zostało nam niewiele do osiągnięcia temperatury maksymalnej. Ta właśnie w Poznaniu, czy w Koninie, w Środzie Wielkopolskiej albo w Wągrowcu i Rawiczu wyniesie dzisiaj 26 stopni. Nieco mniej, bo 25 stopni dzisiaj m.in. w Szamotułach, Międzychodzie czy Gnieźnie. Obecnie wieje słaby południowo-zachodni wiatr, jednak powoli się rozpędza. Obecnie ma on prędkość 17 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne niskie, 1008 hektopaskali. Jak już wspomniałam, synoptycy zapowiadają coraz większe prawdopodobieństwo pojawienia się gwałtownych burz oraz ulewnych deszczów. Może się nawet miejscami pojawić grad. Te intensywne opady przejdą głównie przez województwa zachodnie i północne, w tym również przez Wielkopolskę mogą

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

0: Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
1: Karmić się czymś oznacza przekształcać to w siebie. Budujemy i regenerujemy nasze ciało, przemieniając w nie to, co spożywamy. Chrystus przyjmuje, ale nieco modyfikuje ten obraz. Spożywamy Chrystusa tak, że trwa On w nas, ale jednocześnie my trwamy w Nim. Jemy ten pokarm, przemieniając go w siebie, ale jednocześnie jak żaden inny pokarm, to On przemienia nas w siebie. Kto spożywa Chrystusa, staje się Chrystusem, a to jest życie wieczne. Pomyśl, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Eucharystia?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest taka akcja, która nazywa się Spodziewaj się listu. Jej inicjatorką jest Anna Nowak, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka w Poznaniu. Akcja ta Spodziewaj się listu jest skierowana dla rodziców i opiekunów osób, które mają tego rodzaju niepełnosprawność. Autorzy tych listów, a trafiły one już do najważniejszych instytucji państwowych, opisują w nich codzienne trudności w funkcjonowaniu i opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Co więcej, zwracają uwagę na systemowe absurdy i brak godziwego wsparcia finansowego. No i właśnie o tej akcji i o tych wszystkich wątkach, o których teraz wspomniałam, z większymi szczegółami opowiedziała właśnie Anna Nowak na antenie Radia Emaus 2 dni temu. Jeśli przegapiliście tą rozmowę, to słuchajcie, nic straconego. Wystarczy, że wejdziecie na stronę radioemaus.pl do zakładki aktualności i właśnie tam możecie na naszej stronie odsłuchać tę rozmowę w całości.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Na zegarach 12:25. Wysłuchacie oczywiście dobrego radia Emaus. Bardzo się cieszę, że spędzacie z nami święto Bożego Ciała. No i bardzo dobrze, no bo dzisiaj w związku z tym, że świętem w Emausowej ramówce dużo zmian. Już niedługo, około godziny 12:30, rozpoczyna się transmisja homilii na zakończenie procesji Bożego Ciała sprzed Katedry Poznańskiej. Niedługo potem, bo około godziny 13:00, transmitujemy mszę świętą właśnie prosto z Poznańskiej Katedry. Także zalecam czujność, ja też czujna będę. Za kilka minut rozpoczynamy bożociałową, jest takie słowo? Chyba nie, transmisję. A tymczasem Czesław Niemen z piosenką Czas jak rzeka.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy

0: 있어요.
1: Ve veženiu biezom štejko roku ve stanak zjednočonek co stanie beatifikovane biskup Fulton Sheen. Ve bitrne gloše l'evangeli ture potrafiu vekože stevač spoučesne sobie šrotki masovego šekazu. Ve jednej ze svoj katekec o mše žvientej poviežal. Niektuže môži luže múvion. Niekcen išť na mše. Nic mi to nie daje. Viete dračego. Bo nie vykladáče to nic od siebie. Na przykład niektórzy z was mają mamy, które nie interesują się pilką nocną. Mówicie, no dalej, mamo, obejrzyj w ten mecz, jest fantastyczny. Ona jednak nie znajduje w tem nic interesującego. Dlaczego? Bo nie zna się na tejże. Tak samo jest ze mszą świętą. Bracia i siostry, uczestniczymy w Eucharistii. Przyjmujemy komunię świętą, adorujemy najświętszy sakrament. Ale kluczowe pytanie brzmi, czy wiemy, kogo, a nie co, celebrujemy, przyjmujemy i adorujemy? Największym zagrożeniem jest to, že všekožíme nám še švienton, nie zadajonc sobie spravec tego, co napravden še podčas miej dokonuje. Kde tak še žije, konsekvencie son zavše podobne. Najpierš pojavia še nuda. Liturgia eukarystyczna wydaje się długa i uciążliwa. Ale problemem nie jest sama msza. Problemem jest nasze serce. Nie kochamy tego, które jest obecne. Jak napisał pewien święty, mówisz, że msza jest długa. A ja dodam, ponieważ twoja miłość jest krótka. Próbujemy więc zagłuszyć ten nuden, wypełniąc wszystko słowami, śpiewem, żałaniem. Stajemy się niespokojni, niemal niec dolni do ciszy. Ale to nie jest prawdziwe uczestnictwo, to raczej wewnętrzny niepokój. Człowiek zaczyna zajmować miejsce Boga. W końcu często nawet tego nie zauważając, dochodzimy do najpoźniejszego punktu. Zaczynamy świętować samych siebie. Msza święta staje się tułem lub piedestałem dla naszych idei, inicjatyw czy osób. Tem časem Eucharistia nie naleže do nás i to nie my jesteśmy jej centrum. Mša święta to Kristus, ktorý šeu ofierovuje. Dlatego musíme neustanie pogłębiać i šekažívať pravden o mše świętej, spéžečívajúc šeu všelikiej povieškovnosti i upoščečoniem. Mša święta nie jest tylko spomnieniem, nie jest symbolem anem zwykłym spotkaniem ludzi. Eucharystia jest największym wydarzeniem, jakie dokonuje się na ziemi. W niej naprawdę obecny jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. W niej stajemy się uczestnikami ofiary sieża, wrzożonej raz zawsze dla zbawienia świata. Nie ma nic większego, nic bardziej decydującego. Jeśli to jest prawda, a jest nią rzeczywiście, wszystko się zmienia. Święty Ojciec Pio mówił, gdyby ludzie rozumieli wartość Wszechświętej, że w każdym kościele żeba by było ustawy policjantów, aby urzymać porządek wśród tłumów. Ostatecznie wszystko rozszerzyga się tutaj, albo uznamy, to jest obecne i pozwolimy się przemienić, albo nawet to, co najświętszym utraci dla nas światło i sens. W waszym miejscu znajduje się trwały znak tej tajemnicy, Kościół Bożego Ciała. To miejsce nie jest jedynie pamiątką jakiejś idei, ale znakiem rzeczywistej obecności. Pomaga nam zrozumieć, kim jest Eucharystia i jaka powinna być nasza postawa wobec tego, którego święty Tomasz z Akwinu nazwał największym ze wszystkich sakramentów. Kościół Bożego Ciała nieustannie się pomina nam jedną prawdę. Wobec Eucharystii nie można pozostać obojętnym, ponieważ jest w niej obecny żywy Pan. Drodzy bracia i siostry w Panu, prośmy dziś o dwie łaski, które są owocem uroczystości Bożego Ciała. Pierwsza. Panie, spraw, abym zrozumiał, kim jesteś. Spraw, abym nigdy się do Ciebie nie przyzwyczaił. Spraw, abym nie zastępował Ciebie własnymi żałanami ani samymi sobą. Ukroń mnie od wykwalania siebie i swoich pomysłów. Daj mi łaskę rozpoznawania czyn i prawdziwego uwielbienia, bo Ty naprawdę tu jesteś. I druga łaska. Panie, spraw, abym potrafił pomagać tym, którzy są mi bliscy, szczególnie młodym, w poznaniu i zrozumieniu tego, kogo przyjmują w Eucharystii, albo niestety tego, kogo mogą nie przyjąć. Spraw, abym swoim życiem dwał czytelne zwiadectwo tej tajemnicy. Panie Jezu, spraw, abyśmy coraz głębiej poznawali Ciebie i coraz bardziej kochali Ciebie w najświętszym sakramencie Eucharystii. Amen.

0: Za nami przemówienie prosto z placu sprzed Katedrą Poznańską. Zostańcie z nami, bo już o godzinie 13 ciąg dalszy transmisji. Przed nami transmisja kolejnej mszy świętej prosto z Poznańskiej Katedry.
1: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
2: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój

0: 26. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: której patronują święci apostołowie Piotr i Paweł. W tym kontekście następuje szczególny moment, żeby ucieszyć się radością obecności pośród nas nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego, razem z jego pracownikami nuncjatury apostolskiej w Polsce, księdzem Pawłem Rokickim i księdzem Janem Słowińskim, tym bardziej, że ten drugi jest naszym archidiecezjaninem. Witamy na tegorocznej procesji i szczerze jesteśmy wdzięczni za obecność księdzu arcybiskupowi za wygłoszone słowo i za zachętę do jeszcze głębszego pojmowania daru Eucharystii i umiłowania tego, który nią jest, Chrystusa. Procesja z Eucharystią była trochę dłuższa niż ta msza, o której mówił arcybiskup Szyn, ale nasza miłość nie była krótsza, jak mówił o tym arcybiskup. Była równie długa jak ta procesja i ufamy głęboko, że także za sprawą homilii słów księdza arcybiskupa nuncjusza wyjdziemy do naszych domów, zajęć, pracy, urzędów, biur, umocnieni tym słowem i zachęceni do tego, by ona trwała. Jestem ogromnie wdzięczny za liczną obecność wszystkim. Pozdrowienia kieruję pod adresem biskupów poznańskich, arcybiskupa seniora Stanisława, biskupów współpracowników Grzegorza i Jana, seniorów Zdzisława i biskupa Romualda. Pozdrawiamy bardzo serdecznie przedstawicieli parlamentu i władz lokalnych, kapituły katedralnej i kolegiackiej. Cieszymy się z obecności wykładowców i pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przełożonych seminarium alumnów. Dziękujemy także za obecność Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu, Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję kapłanom pracującym w instytucjach centralnych naszej archidiecezji. W szczególny zaś sposób wdzięcznością otaczam tych, którzy w przygotowanie i przeprowadzenie tej procesji byli zaangażowani. Pozdrawiam serdecznie proboszczów parafii miasta Poznania, ciesząc się, że ta długa tradycja skłania nas wszystkich najpierw do tej centralnej procesji, tak bardzo wymownej i znaczącej, w której modlimy się o błogosławieństwo dla naszego miasta, dla naszych parafialnych wspólnot. Pozdrawiam serdecznie duchownych diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne, nowicjuszki, postulantki także, zakonnych braci, kawalerów i damy zakonu maltańskiego. Szczególne pozdrowienia i wdzięczność kieruję pod adresem księdza doktora Piotra Szymańskiego, który wygłosił tego roku homilię przy trzech ołtarzach. Wdzięczność jest tym większa, że za sprawą szwankującego nagłośnienia zmusił nas do jeszcze bardziej uważnego wsłuchania się w delikatnie, ale bardzo mądrze kierowane do nas słowa. Dziękuję za oprawę muzyczną Orkiestrze Miasta Poznania przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym wraz z kapelmistrzem panem Jarosławem Grylichem oraz chórowi katedralnemu wraz z księdzem Szymonem Bajonem. O ile ci wcześniejsi mogli usłyszeć podziękowania, zaspokoiwszy się słowami, orkiestra i chór potrzebują braw. Podziękowania pod adresem wszystkich biorących udział w procesji, szczególnie panom i paniom budującym ołtarze, odpowiedzialnym za kwiaty i dekoracje ołtarzy, niosącym baldachim, ceremoniarzom na ręce księdza Daniela trochę lepszego, asyście liturgicznej, służbie liturgicznej, ministrantom, lektorom, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, pocztom sztandarowym i niosącym feretrony, dziewczynkom i paniom z sypiącym kwiaty. Tu brawa także są potrzebne i należne. Nasze kochane bamberki i bamży kwiatów raczej nie sypią, ale niosą je na głowie. Tak pięknie wyglądając, także zasługują na wdzięczność. Zdajemy sobie sprawę, że wielkodusznie modlimy się za miasto, ale też jesteśmy świadomi tego, że jest to kosztem pewnych utrudnień. Tym bardziej do miasta dociera, że się za nie modlimy. Ale jesteśmy ogromnie wdzięczni zespołowi z Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządowi Dróg Miejskich, Służbie Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu, Policji wraz z kapelanem księdzem Grzegorzem Szafraniakiem, Straży Miejskiej, ratownikom drogowym, osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne z firmy MedWise. Bardzo dziękujemy. Jest przepięknym zwyczajem, że na zakończenie procesji Bożego Ciała rokrocznie przedstawiamy, prezentujemy społeczności Poznania nowo wyświęconych prezbiterów. To jest szczególny adres skierowany w stronę piszących o tych wydarzeniach, bo jak pamiętamy, niektóre nagłówki podawały, że był jeden wyświęcony. Będziemy się mogli przekonać, jaka jest rzetelność piszących artykuły. Otóż ksiądz neoprezbiter Wojciech Król, pochodzący z parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku. To pierwszy neoprezbiter. Zapraszamy. Już nie jest to taką sensacją, na którą czekają neoprezbiterzy, wspólnoty parafialne, ich najbliżsi, ale tutaj raz jeszcze chcemy poinformować, że został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny we Wronkach. Drugi neoprezbiter to ksiądz Rafał Matelski. Pochodzi z parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Czarnkowie. Został skierowany do parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Buku. Trzeci, mocno przebijamy artykuły, ksiądz Kamil Wawrzyniak. Pochodzi z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Krzywiniu i został posłany do posługi duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. Czwarty, ksiądz Andrzej Wodziński, pochodzi z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu, został mianowany wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Obornikach. To niezły wynik. Proroków pesymizmu przebić czterokrotnie. Cieszymy się dzisiaj z tego, że są wśród nas neoprezbiterzy, że możemy ich starym zwyczajem wieloletnim zaprezentować, ale też przy tej okazji prosimy o dar Bożego błogosławieństwa dla nich w ich posłudze w parafiach, do których się udają. Modlimy się o nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Często, jak przywołani, by już nie używać nazwy, licytują się o powołaniach, o ich ilościach, czy jest ich więcej, czy mniej. Chciejmy w tej dyskusji, ona ważna jest i pewnie na miejscu, zwłaszcza wtedy, gdy wynika z zatroskanego serca, także modlić się o te powołania. Pan Bóg nigdy nie skąpi powołań. Ważne, żeby ci, których wzywa, potrafili ten głos usłyszeć i na ten głos odpowiedzieć. I co jeszcze ważniejsze, by za tym głosem przez całe życie iść. O to się modlimy, pamiętając także dziś w tę uroczystość Bożego Ciała, że nie ma Eucharystii bez kapłańskich rąk. Drodzy siostry i bracia, gdy dobiega końca ta procesja, chcę na zakończenie przywołać, ciesząc się z obecności wśród nas, przedstawiciela Ojca Świętego, słowa papieża Leona, który w dniu wczorajszym do polskich pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra powiedział: pozdrawiając Polaków, począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. To słowa, które wraz z obecnością przedstawiciela Ojca Świętego przyjmujemy z wdzięcznością. Z wdzięcznością kierujemy pod adresem wszystkich obecnych słowa podziękowania za wspólną modlitwę i nadzieję, że to radosne świętowanie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej pomnoży w nas, jak zachęcał nas ksiądz arcybiskup Antonio Filippazzi, że zachęci nas jeszcze bardziej do życia tą wiarą na co dzień. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę i wszystkim życzę dobrego, radosnego świętowania dzisiejszej uroczystości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Papież Franciszek zawsze życzył smacznego obiadu. Możemy też to zrobić, nie narazimy się nikomu. Smacznego.
1: Za chwilę w katedrze rozpocznie się msza święta.

kazanie nuncjusza apostolskiego dotyczące mszy świętej, jakże nas przygotowało do tego spotkania z Jezusem. Realnie

obecnym w sakramencie ołtarza. Spotkajmy Go. Ta intencja mszy świętej, za świętej pamięci Henryka Polusa, o Boże miłosierdzie i radość życia wiecznego dla niego. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan Bóg twój przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu, czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym chlebem tylko żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga, światłość ze światłości. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół i oczekuję wskrzeszenia umarłych z ufnością i pokorą. Zanieśmy nasze modlitwy do Boga, aby Eucharystia, która jest manną z nieba oraz sakramentem jedności i miłości, umacniała pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących. Ciebie prosimy, aby nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów, tych, którzy składają najświętszą ofiarę i rozdają chleb aniołów Twojemu ludowi. Ciebie prosimy, aby rolnikom, ogrodnikom, sadownikom towarzyszyła sprzyjająca pogoda, pozwalająca zebrać w tym roku obfity owoc ziemi. Ciebie prosimy, aby posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, zanoszących Twoje ciało do chorych, była przyjmowana z wielką wdzięcznością. Ciebie prosimy, aby zadatek życia wiecznego, jakim jest Eucharystia, pozwolił naszym zmarłym, a przede wszystkim polecanym w tej mszy świętej Henrykowi Polusowi, oglądać Ciebie twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych w katedrze, o Boże błogosławieństwo na każdy dzień, abyśmy głęboko
przeżywali mszę świętą w swoim życiu, Ciebie prosimy. Jezu, wielbimy Cię i błogosławimy za Twoją miłość. Dziękujemy za życie wieczne, które dajesz nam. Prosimy, wysłuchaj nasze

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem, całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach. W sposób szczególny polecamy zmarłego Henryka Polusa. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i

Bóg jest naszym Ojcem. Wołajmy do Niego razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Pokój z Tobą. Pokój z Tobą.
1: Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo –

0: Módlme sa. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
0: Ogłoszenia krótkie. Gdyby ktoś pytał, jeszcze w katedrze dzisiaj msza święta o godzinie 19. Piątek, czyli jutro, msza święta z procesją w katedrze o godzinie 18. W sobotę będzie o 8.30 w kościele świętej Małgorzaty na Śródce z nabożeństwem pierwszosobotnim, a w niedzielę po sumie o godzinie 10 w katedrze. Pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy na Zawadach i Chlebowej o 9.30, spowiedź święta dla dzieci i młodzieży w katedrze od godziny 17. Jutro ksiądz arcybiskup udzielił na jutro, na piątek jutrzejszy, dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych pod zwykłymi warunkami. Modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża i jałmużna postna. I będziemy potem w niedzielę zapowiadać, jak pójdzie cała oktawa Bożego Ciała tutaj w katedrze o godzinie 18, poniedziałek, wtorek i czwartek. W środę zaś będzie procesja ze Śródki do katedry też o godzinie 18. Ponieważ mamy trochę gości z zewnątrz, serdecznie już zapraszam na odpust Piotra i Pawła, świętych apostołów, wielkie kolumny Kościoła, patronów tej katedry, 29 czerwca o godzinie 10. Eucharystia, mówi święty taki młodzieniec Carlo Acutis, to nasza autostrada do nieba, autostrada do życia wiecznego. Nigdy nie umrzesz. Bo nie umrę, bo Ty jesteś ze mną. Tak śpiewaliśmy przed chwilą w tej pięknej pieśni Chlebem Niebieskim. Jesteś, Jezu, Ty. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Za nami transmisja homilii na zakończenie procesji Bożego Ciała sprzed poznańskiej katedry, no i transmisja mszy świętej już z wnętrza katedry poznańskiej. Bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. No i żegnam się z wami niestety, w końcu na zegarach godzina 13:53 i z tego miejsca, a więc ze studia emisyjnego Radia Emaus na poznańskim Hartowie, bardzo gorąco zachęcam was do tego, żebyście spędzili z nami Boże Ciało już do samego końca, a to dlatego też między innymi, że do końca dnia, do wieczora czekają was dwa minicykle, które się co jakiś czas w Emausowym Eterze pojawiają. I mam tutaj na myśli po pierwsze cykl o nazwie Tajemnica Miłującej Obecności. Możecie jej posłuchać dzisiaj jeszcze o 14:10, 14:30 i 16:20. A drugi cykl dzisiejszy to Rozważania o Bożym Ciele. Będziecie mogli ich posłuchać o 16:30 i 17:00. Mówiła do was Julia Szymańska, kłaniam się, życzę dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, dobrego piątku oraz udanego weekendu. Do usłyszenia.

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Tajemnica miłującej obecności. Lanciano. Od cudów Lanciano minęło już ponad 12 wieków. Cud ten wydarzył się podczas sprawowania Eucharystii przez mnicha, który, jak można przeczytać na tablicach kamiennych z 1636 roku, przeżywał kryzys wiary i powątpiewał w realność prawd, które są uobecniane podczas każdej mszy świętej. Mnich prosił więc Boga, by ten zdjął z niego akt niewiary, który się w nim zrodził. Został wysłuchany. W czasie konsekracji wino fizycznie zamieniło się w krew, a hostia w mięsień. Zachowane ciało i krew Chrystusa poddano odpowiednim badaniom mikrobiologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zachowany mięsień i krew należą do człowieka. Zarówno serce, jak i krew mają tę samą grupę, AB, która częściej jest spotykana u ludzi zamieszkujących Środkowy Wschód, szczególnie tereny Izraela i Palestyny. W krwi znaleziono także białko,

mleko oraz składniki mineralne, takie jak fosfor, chlorki, potas, sód, wapń i magnez. To nie pozostawia wątpliwości, że materiał pochodzi od osoby, której ciało nie uległo rozkładowi. Nie znaleziono natomiast żadnych środków konserwujących, czy też substancji używanych wówczas do mumifikacji. Mnisi w trosce o jak najlepsze zachowanie materiału przybili ciało gwoździami, by w ten sposób zachowało swój kolisty kształt hostii. Widoczna jest dzięki temu cieniutka błąka łącząca dwie komory serca, lewą i prawą. Skrzepnięta krew zaś zachowała się w pięciu nieregularnych grudkach, będących symbolem pięciu ran Pana Jezusa. W wyniku upływu czasu i procesu utleniania stała się twarda i ma ziemisty kolor. Krew o takim składzie znajduje się na Całunie Turyńskim czy w Sokółce. Cud z Lanciano został zatwierdzony w 1574 roku. Choć cud w Lanciano wydarzył się ponad 12 wieków temu, to i dziś pozwala nam uświadomić sobie realną obecność Jezusa w ofierze eucharystycznej i aktualność Jego słów, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata i nie pozostawi nas sierotami. Jego miłosierna obecność przemienia nas i sprawia, że Kościół nie jest pustym domem, ale miejscem, w którym stale ktoś czuwa i jest przy nas. To tajemnica miłującej obecności.

0: ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Boże Ciało w Radiu Emaus.
7: Tajemnica miłującej obecności. Bolsena i Orvieto.
8: Bolsena i Orvieto to dwa prześliczne, niewielkie miasteczka w środkowej Italii. Chociaż znajdują się o odległości około 20 km od siebie, granica regionów przebiega akurat pomiędzy nimi. Oba malowniczo położone, Bolsena nad jeziorem o tej samej nazwie, Orvieto na ogromnym masywie tufu. I to właśnie tym miejscom i wydarzeniom, które tam się rozegrały pod koniec XIII wieku, Kościół zawdzięcza święto i procesję Bożego Ciała. Jest rok 1263. Pewien ksiądz z Pragi, któremu tradycja nadała imię Piotr, wyrusza na pielgrzymkę do Rzymu. Chce wzmocnić swoją słabą wiarę i wątpliwość, że Pan Jezus rzeczywiście obecny jest w Najświętszym Sakramencie. Podróżuje wzdłuż tzw. Drogi Francuskiej, głównej trasy pielgrzymkowej do grobów świętego Piotra i świętego Pawła. Przy trasie tej zlokalizowane są różne sanktuaria, gdzie pielgrzymi mogą odpocząć, ale przede wszystkim pomodlić się nad grobami świętych. Tak czeski Piotr trafia do Bolseny, aby odprawić mszę świętą nad grobem świętej Krystyny, męczennicy wczesnochrześcijańskiej, której ciało złożono w katakumbach pod kościołem. Podczas przeistoczenia, gdy podnosi w górę hostię, niespodziewanie zaczynają kapać z niej krople krwi. Wstrząśnięty kapłan nie wie, co ma zrobić. Wybiega więc z krwawiącą hostią do zachrystii. Krew zdążyła zbroczyć rozłożony na ołtarzu korporał, a następnie kilkanaście jej kropli upadło na posadzkę i pozostawiło czerwone ślady na 5 płytach marmurowej podłogi. Tutaj rola Piotra się kończy. Niczego więcej o nim nie wiemy. Mówi się jednak, iż spotkał się z przebywającym w tym czasie w pobliskim Orvieto papieżem, a następnie dokończył swoją podróż do Rzymu, wzmocniony w wierze i pozbawiony swoich wątpliwości. Koniec wieku XIII to czas, kiedy zarówno Bolsena, jak i Orvieto znajdują się we władaniu państwa papieskiego, a papieże nie pozostawali ciągle w Rzymie. Nie jest więc niczym dziwnym, że papież Urban IV przebywa akurat w Orvieto, gdzie znajduje się jeden z papieskich pałacy. Natychmiast zostaje powiadomiony o cudownych wydarzeniach w pobliskiej Bolsenie i wysyła tam swoich zaufanych teologów – Tomasza z Akwinu i Bonaventurę. Przybyli na miejsce, wypytali świadków i z pełnym przekonaniem potwierdzili, że w Bolsenie wydarzył się najprawdziwszy cud eucharystyczny. Pan Jezus pozostawił ślady swojej krwi abyśmy jeszcze mocniej uwierzyli w prawdziwość istnienia Jego ciała i krwi pod postacią chleba i wina. Tomasz i Bonaventura przenoszą cudowną hostię oraz korporał oznaczony śladami krwi Chrystusa do papieża. Dołącza do nich biskup Orvieto i wspólnie z wiernymi wyruszają z Bolsene do Orvieto. Papież Urban IV z klerem i przedstawicielami miasta oczekuje na moście zwanym dzisiaj Mostem Słońca. W pozycji klęczącej przyjmuje relikwie, a następnie w bardzo uroczystej procesji przenosi je do orwietańskiej katedry. I można powiedzieć, że to właśnie wtedy odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała. Ten sam papież 11 sierpnia 1264 roku specjalną bullą wprowadza święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli dzisiejsze święto Bożego Ciała. W 1290 roku w Orvieto rozpoczęto budowę nowej katedry, aby złożyć tam cudowny korporał naznaczony śladami krwi Chrystusa. Jest to jedna z najpiękniejszych katedr gotyckich we Włoszech. W bocznej kaplicy, przepięknie ozdobionej freskami, w marmurowym tabernakulum, wystawiony jest korporał. I z łatwością i dzisiaj, po ponad 700 latach, można zauważyć ślady krwi. 25 plam krwi Chrystusa. Samotność nigdy nie jest wtedy, kiedy ludzie ode mnie odchodzą, ale wtedy, kiedy ja odchodzę od ludzi i od Boga. Od takiej samotności trzeba uciekać. Obecność Jezusa w Kościele jest zupełnym zaprzeczeniem samotności. To tajemnica miłującej obecności.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Boże Ciało w Radiu Emaus. Godzina Miłosierdzia.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słuchajcie! Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Boże Ciało w Radiu Emaus. Boże Ciało w Radiu Emaus.
2: Witam serdecznie Państwa. Chciałem zaproponować w tym wyjątkowym dniu, dniu, kiedy czcimy Chrystusa Eucharystycznego, chciałem zaproponować kilka utworów, które nawiązują w swej treści do tego, co dziś przeżywamy. Najpierw tryptyk rzymski, fragment tego tryptyku rzymskiego, słowa według świętego Jana Pawła II Wielkiego, rozmowa ojca z synem. W tej części tryptyk rzymski zaśpiewany przez Stanisława Sojkę, zagrany przez, na gitarach przez Janusza Jainę Iwańskiego. Wspaniałe chóry, chór Afabre Continui i rzeczywiście wspaniały aparat wykonawczy, muzyczny. To warto posłuchać na początek. Tutaj ofiara, którą ma złożyć Abraham z Izaaka, nie zostaje przyjęta, bo na tej górze kto inny, inny ojciec przyjmie ofiarę innego syna, jakże wielkiego, wspaniałego syna, Jezusa Chrystusa. Do tego nawiązuje ten utwór i ta treść. A zatem na początek Stanisław Sojka, rozmowa ojca z synem.

Jesteśmy po lekturze utworu Stanisława Sojki do słów świętego Jana Pawła II Wielkiego. Rozmowa ojca z synem to fragment tryptyku rzymskiego i zmierzamy w naszej podróży muzycznej w stronę Eucharystii. New Life M, żyjemy z Ciebie. To utwór poświęcony Chrystusowi Eucharystycznemu, z którego żyjemy, dla którego żyjemy, dzięki któremu żyjemy, który jest z nami na każdy czas, który karmi nas swoim ciałem. To niesłychana i wspaniała tajemnica. Uwielbiajmy dziś Chrystusa Eucharystycznego, słuchając m.in. tego utworu. New Life M, żyjemy z Ciebie.

Był to utwór zespołu New Life M zatytułowany Żyjemy z Ciebie, poświęcony Chrystusowi Eucharystycznemu. Jeszcze coś ciekawego dla Państwa. Zespół Chillimy przypomni nam się we wspaniałym przeboju, można powiedzieć, swoim przeboju, szlagierze. Jest też fantastyczny wideoklip. Proszę sobie zajrzeć na YouTube po to, żeby zobaczyć ten klip. Niedzielny przelot. To jest piosenka, która opowiada o tym, jak powinniśmy się cieszyć, radować, wznosić w stronę nieba w dniu Eucharystii, czyli w każdą niedzielę. No dziś mamy święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. No ale właśnie te treści przyprowadzają nas do każdej niedzieli. Posłuchajmy zatem Niedzielny Przelot, czyli my.

Był to utwór zatytułowany Niedzielny przelot zespołu Chillimy. A teraz na koniec tego spotkania, muzycznego spotkania, to będzie utwór Magdy Anioł. I myślę, że bardzo warto tutaj skupić się, zwłaszcza na treści. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Ta rzecz dzieje się każdego dnia na każdym ołtarzu Kościoła rzymskokatolickiego na całym świecie. Chrystus składa się w ofierze za nas, bezkrwawej ofierze. To powtórzenie tej ofiary, która dokonała się na krzyżu, ale to też uwielbienie dla tajemnicy zmartwychwstania. Eucharystia jest chlebem na drogę do nieba. Bez tego chleba osłabniemy w drodze. A zatem kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, karmmy się Chrystusem eucharystycznym. To na koniec. Jakże ważny to utwór. Można powiedzieć koniec i początek jednocześnie. Magda Anioł, Adam Szewczyk, kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew.

0: Za nami zestaw utworów, które przygotowałem dla Państwa na dzisiejszy dzień, na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciało. Przypomnę tylko tytuły utworów i wykonawców. Stanisław Sojka, Rozmowa Ojca z Synem z tryptyku rzymskiego, New Life'em, Żyjemy z Ciebie, zespół Czyli My w utworze Niedzielny Przelot i przed chwilą Magda Anioł, jej mąż Adam Szewczyk, Kiedyś Wino i Chleb, Teraz Ciało i Krew. Dziękuję ślicznie Państwu za uwagę. Pozdrawiam i życzę wspaniałego dnia, Dnia Bożego Ciała. W sercach, w duchu i w naszym życiu. Może na co dzień, oby na co dzień. Nie tylko od święta, ale od święta koniecznie. Pozdrawiam.
1: Boże Ciało w Radiu Emaus. Boże Ciało w Radiu Emaus. Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto ma uszy, niechaj słucha. Ile razy w życiu słyszeliśmy już te słowa Jezusa? A ile razy do nich się zastosowaliśmy? No właśnie, bo dar słuchania wykracza daleko poza fakt posiadania uszu. Słuchanie to bowiem predyspozycja duszy, a nie ciała. I zaświadczył o tym dobitnie całym życiem Filip Smaldone, włoski kapłan, który zrealizował swoje powołanie służąc ludziom pozbawionym słuchu i wzroku. Jako głusi i ślepi przez innych ludzi traktowani byli jak bezrozumne zwierzęta, w najlepszym razie jak dzicy. Kto chciałby narażać się na śmieszność, podejmując próbę ich wysłuchania, że już o ewangelizowaniu nie wspomnę. I faktycznie, do momentu, gdy kompleksowo zajął się tym pod koniec XIX wieku nasz dzisiejszy patron, chętnych do tej misji wcale nie było wielu, bo też zadanie było trudne i społecznie, i organizacyjnie. Tak trudne, że ksiądz Filip Smaldone chciał nawet wszystko rzucić i zostać zwyczajnym misjonarzem pośród zwyczajnych dzikich, a nie tym, który mozolnie i wbrew wszystkim świetnie słyszącym i widzącym pokonuje bariery dzielące go od głuchych, niemych i niewidomych. Na szczęście usłyszał wtedy w konfesjonale od swojego duchowego kierownika, że to on ma pozostać głuchy i ślepy, ale na te właśnie pokusy i robić dalej swoje. Co też do 4 czerwca roku 1923 ksiądz Filip Smaldone robił, formując przez cały ten czas ludzkie serca, by słuchały tego, co uszom umyka i widziały to, czego wzrok nie ogarnia. Rzecz niełatwa, przyznajmy. Dlatego wspominamy go dzisiaj jako świętego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Tajemnica miłującej obecności. Turyn.
2: Rok 1453. Był jednym z przełomowych w dziejach ludzkości. Najpierw w marcu całun turyński dostał się w ręce książęcej rodziny z Turynu. W maju muzułmańscy najeźdźcy zajęli i ograbili Konstantynopol. A w czerwcu w Turynie miał miejsce cud Słońca Sprawiedliwości. W maju 1453 roku armia tytularnego króla Neapolu i Jerozolimy Renata I Andegaweńskiego, przygotowująca się do połączenia z siłami Franciszka Sforcy, księcia Mediolanu, przed próbą dotarcia do i zdobycia Neapolu, po przekroczeniu Alp starła się z wojskami księcia Ludwika I Sabałuckiego. Szala zwycięstwa przechylała się to w tę, to w tamtą stronę, a wraz z nią i miasto Exiles przechodziło z rąk do rąk. Znakomita okazja do rabunku dla każdej ze stron. Gdy miasto zajęli żołnierze Ludwika, rozpoczęło się plądrowanie. Nie ominęło ono i kościoła Santa Maria. Jeden z rabujących, historia nie zanotowała jego godności, rozbił tabernakulum i zabrał monstrancję z konsekrowaną hostią. Łupy z monstrancją i hostią wrzucił do worka i na mulicy udał się do Turynu. Tam były znacznie większe szanse na spieniężenie zdobyczy. 6 czerwca 1453 roku w oktawie Bożego Ciała pojawił się w Turynie. Na głównym placu, przed kościołem świętego Sylwestra, na bruku, mulica potknęła się, uklękła i przewróciła. Worek z łupami otworzył się, a zawartość rozsypała, ściągając ciekawskich. I nagle spośród rozrzuconych precjozów, ku zdziwieniu licznych świadków, w górę, ponad okoliczne domy, uniosła się otoczona świetlistym promieniem monstrancja z konsekrowaną hostią. Było około 17. Na miejsce przybył biskup miejsca. Padł na kolana i modlił się słowami uczniów z Emaus: zostań z nami, Panie. Rozpoczął suplikacje, w których brali udział wszyscy zgromadzeni. Po jakimś czasie, niespodziewanie dla uczestników, monstrancja spadła na ziemię. Ale Najświętszy Sakrament pozostał zawieszony, świecąc jaskrawo, niczym drugie słońce. Wtedy biskup uniósł przyniesiony przez siebie kielich i hostia powoli opadła do niego. Wśród radości i oznak entuzjazmu biskup zaniósł kielich z cudowną hostią do starej katedry świętego Jana Chrzciciela. Tam pobłogosławił nią zebrany tłum i złożył w tabernakulum. Możemy zapytać, co to znaczy oddawać wszystko Panu Bogu. To znaczy dawać ludziom z miłości dla nich, ale zawsze z myślą o Panu Bogu. Ten, kto przyjmuje i naprawdę oddaje innym, żyje Bogiem i Jego ofiarą. To tajemnica miłującej obecności.

0: tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Boże Ciało w Radiu Emaus.
6: Ksiądz Wojciech Nowicki, witam serdecznie w to czwartkowe popołudnie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem. W to świąteczne popołudnie rozmawiamy z dominikaninem Tomaszem Grabowskim, jak rozumieć obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nie jest to dla nas symbol ani znak, ale realna obecność.
7: Realna, prawdziwa obecność, ale w sposób sakramentalny, to znaczy tajemniczy, dostępna dla nas. Proszę sobie to uzmysłowić, że bierzemy do ręki hostię i przed przeistoczeniem to jest po prostu chleb, który jakoś smakuje, jakoś pachnie. Natomiast po przeistoczeniu to już nie jest chleb. Mimo, że nam się jawi jako chleb, to już
6: choć
7: nie jest
6: tak
7: chleb.
6: Tak samo smakuje, pachnie.
7: Tak samo smakuje, tak samo pachnie, ale to już nie jest chleb. I to nie jest tylko chleb dlatego, że my tak się umówiliśmy, ale w samym jakimś fundamencie rzeczy, w samej fundamencie tego chleba, w jego istocie, dokonana została przemiana eucharystyczna, tak zwana transsubstancjacja. Takim terminem się posługuje Sobór Trydencki, ale też zaznacza, że można używać innych terminów, jeśli wyrażają tą samą treść. A treść jest taka, że w samej istocie ten chleb został zmieniony. I mimo iż się jawi jak chleb, to już chlebem nie jest. Podobnie działo się w Wieczerniku, kiedy Chrystus, dając apostołom chleb, mówi, to jest ciało moje. On nie mówi, ten chleb to jest ciało moje, ten chleb jest jak ciało moje, tylko mówi, to jest ciało moje. Czyli to, co wam daję, to jestem ja. Bo trzeba wiedzieć, że w Starym Testamencie, ale w ogóle w kulturze hebrajskiej i w językach semickich nie ma takiego sposobu mówienia abstrakcyjnego. Osoba to jest pojęcie abstrakcyjne. Kiedy Hebrajczyk chce powiedzieć osoba, to mówi Adam albo mówi ciało. Czyli właśnie kiedy Chrystus mówi ciało moje, to mówi to ja jestem. To, co wam daję, to ja jestem. To nie jest chleb, to nie jest coś zwykłego, to ja jestem. I Pan Jezus potrafił powiedzieć różne rzeczy symbolicznie. Pamiętamy wiele takich momentów w Ewangelii, kiedy Chrystus mówi, jestem dobrym pasterzem, albo jestem bramą owiec, albo jestem winnym krzewem. Czyli mówi o sobie w sposób alegoryczny, w sposób symboliczny. To coś, o czym mówię, przypomina mnie, albo ja jestem taki jak ten winny krzew, dobry pasterz czy brama owiec. Tutaj nie używa tego sposobu mówienia. Tutaj to jest jedyne takie zdanie w Ewangelii, mówi to coś to jestem ja. I teraz oczywiście nie mieści nam to się w głowie, ponieważ musimy powiedzieć, no żeby Chrystus Pan był sobą, to znaczy, że On musi mieć konkretne linie papilarne. On musi mieć konkretny kolor oczu. Musi mieć swój wzrost, prawda? Swój genotyp, powiedzielibyśmy. Musi być tym konkretnym człowiekiem. A tutaj widzę coś, co się przedstawia jako chleb, czyli jak to może być Pan? No to jest tajemnica Bożego działania, że Chrystus Pan może stać się dla nas dostępny w dowolnej postaci. On się może pojawić jako anioł w Starym Testamencie, ale może się dać nam do ręki, do ust pod postacią chleba. czy pod postacią wina. I to nie zmienia faktu, że to właśnie on cały jest zawarty, czy cały jest obecny w każdej cząstce tego chleba, czy w każdej kropli tego wina, czy tego, co się jawi jako chleb, czy tego, co się jawi jako wino, ale nie jest to sposób obecności taki lokalny, czyli taki pomniejszony Pan Jezus, tylko właśnie sakramentalny, czyli tajemniczy. Jakby nie mamy dostępu do tych cech fizycznych Pana Jezusa, mimo iż one są ukryte wraz z Nim pod tą postacią.

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Idźmy w takim razie właśnie do historii święta, bo tam była mowa też między innymi, że pojawiły się wątpliwości albo nawet błędne nauki co do właśnie Eucharystii. Myśmy wyjaśnili przed chwilą, co to znaczy, że Jezus jest obecny w tych sakramentalnych znakach. Czy to w takim razie potrzeba jeszcze dzisiaj też takiego święta? Są wątpliwości?
2: Ciekawe jest to, że kiedy myślimy o przeszłości, a w szczególności jeżeli myślimy o takiej odległej przeszłości jak wieki średnia, tutaj będziemy zainteresowani początkiem wieku XIII, to bardzo często czas nam się skraca i myślimy sobie, no skoro w XI wieku Berengariusz wystąpił z herezją, która mówiła nie mniej, nie więcej, tylko tyle mniej więcej, co później różne wersje protestantyzmu, że to, co mamy dostępnego w Eucharystii, to tylko symbol, a nie sakrament. Co ciekawe, wszyscy badacze, czyli wszyscy państwo, którzy sięgniecie na przykład do takiej książki Breviarium Fidei i przeczytacie wyznanie wiary, które dano Berengariuszowi, żeby jednak złożył poprawne wyznanie wiary, a nie trwał w błędzie, to się okaże, że tam jest inaczej używany, jest inny sens słów sakrament i symbol. Ale przekładając na współczesną mowę, faktycznie chodziło o to, że Berengariusz mówił, to nie jest prawdziwy Chrystus, to jest tylko znak Jego obecności, to jest tylko taka mocniejsza relikwia. Ale to było w wieku XI, a my mówimy o wieku XIII. I kiedy właśnie mówimy o średniowieczu, to wydaje nam się, że ten XI czy XIII wiek to tak niedaleko, prawda? Tylko 100 lat, ewentualnie tam 200 lat minęło. No ale proszę Państwa, jest 200 lat, tak? Tak byśmy mówili dzisiaj o tym, co się działo w czasach napoleońskich. No, naprawdę to przekonanie, że święto Bożego Ciała powstało dlatego, że były w tym czasie średniowiecza jakieś spory o sakrament Eucharystii, jest przekonaniem błędnym. Ono jakiś może minimalny wpływ miało, ale Chrystus Pan zupełnie inaczej to święto ustanowił w Kościele niż właśnie takie święto, bym powiedział, polemiczne, czy takie, które miały uzasadnić jakąś prawdę wiary, jakiś dogmat. Tu mamy historię inną, mianowicie taką, że na terenach współczesnej Belgii, w okolicach Liège, ale wtedy to się nazywało w Brabancji, żyła sobie pobożna zakonnica, zresztą wcześniej do zakonu oddana, ponieważ po śmierci rodziców w wieku lat 15 już trafiła do zakonu. Na imię miała Julianna z Cornillon. I ona, żyjąc w tym zakonie, bardzo wcześnie otrzymała objawienie, dokładnie w 1209 roku. I to objawienie było bardzo dziwne, mianowicie widziała księżyc, który miał jedną kwartę zasłoniętą, była ciemna. Ewentualnie w innych tłumaczeniach można się spotkać z takim wyjaśnieniem, że to nie tyle była jedna kwarta księżyca zasłonięta, co na księżycu znajdowała się jakaś czarna plama albo kreska. I ona nie była pewna, Julianna nie była pewna, czy to objawienie jest prawdziwe, pochodzi od Boga, czy też po prostu jest jakimś wytworem jej wyobraźni. Nie była pewna, czy to w ogóle ma coś z tym robić, czy nie robić, ale to objawienie, ta wizja się ponawiały i ponawiała. Wielokrotnie się jej taki właśnie krąg, księżyc z przesuniętą częścią, czy właśnie z czarną plamą pojawiał. I ona zaczęła pytać Pana Jezusa, co to znaczy, co to jest. Ale dopiero chyba 17 lat później, albo 16, jeżeli dobrze pamiętam, w 1225 roku opowiedziała o tej wizji swojemu spowiednikowi. To był pobożny kapłan z Lozany, niejaki Jan, u którego się spowiadała i wtedy już mu powiedziała, że wie, co znaczy ta wizja.
1: A co znaczy ta wizja? Ojciec Tomasz Grabowski, dominikanin, nasz dzisiejszy gość, opowie za chwilę. Zostańcie z Radiem Emaus.

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Wracamy do opowieści o tym, jak doszło do ustanowienia uroczystości Bożego Ciała. Mówi ojciec Tomasz Grabowski.
2: Ta wizja oznaczała, że w kalendarzu liturgicznym brakuje uroczystości Bożego Ciała. I proszę Państwa, to jest fenomenalne pod względem teologicznym wyjaśnienie tej wizji. Ponieważ kiedy myślimy sobie o kalendarzu liturgicznym, to nie chodzi o byle jakie uporządkowanie świąt i przypisanie ich do konkretnych dni roku kalendarzowego. Chodzi o to, że z biegiem roku liturgicznego, z tymi obrotami roku liturgicznego, przypatrujemy się Chrystusowi i celebrujemy Jego obecność pośród nas, świętujemy Jego obecność w różnych tajemnicach Jego życia. W Jego poczęciu 25 marca, w narodzeniu 25 grudnia, w Jego obrzezaniu 1 stycznia, czy właśnie w objawieniu się mędrcom i tak dalej, w Jego chrzcie, w końcu w Jego głoszeniu i męce, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu. I czy te właśnie, jak mówiliśmy, w różnych takich aspektach Jego bóstwa i człowieczeństwa, jak w Najświętszym Sercu chociażby. I patrzymy na Niego z każdej ze stron. I teraz, jeżeli Julianna dowiaduje się, że w kalendarzu liturgicznym brakuje uroczystości Bożego Ciała, to dowiaduje się, że Kościół musi patrzeć na Chrystusa od strony Eucharystii, czy przez pryzmat Eucharystii. Bo inaczej obraz Chrystusa, jaki mamy, jest niepełny. W tajemnicy Eucharystii Chrystus dał nam dostęp do jakiejś bardzo specjalnej swojej obecności, swojego charakteru, do jakiegoś swojego działania, bez którego, jeżeli go postrzegamy, to on jest niepełny, nie widzimy go w całości, jest jakoś zasłonięty, czy jakaś czarna plama jest na jego wizerunku. Julianna wobec tego podzieliła się tą wizją i tym wyjaśnieniem z Janem z Luzanny, ale także biskupowi Lierz Robertowi i też archidiakonowi Lierz. To był taki specjalny urząd, przedstawiciel biskupa wizytował diecezję w imieniu biskupa, niejakiemu Jakubowi Pantaleon. I o tyle te postacie są ważne, że Urban IV, papież, to jest nie kto inny, a właśnie wcześniejszy archidiakon Lierz, właśnie Jakub Panteleon. I to Urban IV dopiero ogłosi to święto dla całego Kościoła. Wcześniej właśnie biskup Robert w Lierz to święto ustanawia w 1246 roku. Odbywa się uroczyste nabożeństwo, msza święta i potem procesja. Wydaje się, że już wszystko jest przesądzone, ale biskup Robert umiera, a przeciwnicy jego i też ci, którzy dochodzą do głosu, już tak w świeckie władze się zmieniają w Lierz, są bardzo przeciwni Juliannie, temu nowemu świętu. Sama Julianna musi uciekać z miasta, chowa się u cystersek. Do końca nie wiadomo, czy one ją przetrzymywały, czy ona się u niej skryła. Wiadomo jednak, że umiera koniec końców w odosobnieniu. I wydawałoby się, że całe to święto przepadnie i cała ta historia. Na szczęście tak się nie dzieje, ponieważ jedną z tych osób, której Julianna opowiedziała o swojej wizji i przekonywała do powołania tego święta, był legat papieski Hugo de Santo Caro albo Hugo Sancher. To był dominikanin, bardzo światły człowiek, erudyta, twórca pierwszej synopsy biblijnej chociażby, a też taki komentator Rytu Mszy Świętej, nauczyciel dla Dominikanów, no i prowincjał prowincji francuskiej, czyli zwierzchnik Dominikanów na tych terenach. I on jako dobry teolog zaczął właśnie, i legat papieski, zaczął propagować kult Bożego Ciała i tego nabożeństwa, tego specjalnego święta i procesji. I jakoś tam uspokaja te nastroje przeciwne temu świętu, a równolegle, tak jak wspomniałem, Jakub Pantaleon zostaje Urbanem IV i wydaje się, że już wszystko jest świetnie, możemy to święto celebrować, ale jakoś temat ucicha.
1: Słuchajcie Radia Emaus, żeby dowiedzieć się, jak potoczyły się dalej losy uroczystości Bożego Ciała. Wracamy za chwilę.
0: Radio Emaus. dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A. Mam ciebie tylko w
2: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Historię ustanowienia uroczystości Bożego Ciała opowiada dominikanin Tomasz Grabowski.
2: I dopiero po 3 latach od objęcia przez papieża Urbana IV stolicy Piotrowej w Bolsenie dokonuje się cud. To jest takie miasteczko we Włoszech i tam, jak wieść niesie, kapłan wątpiący w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, celebrując mszę świętą, dostępuje cudu, mianowicie postacie eucharystyczne stają się dosłownie krwią i jakimś fragmentem mięsa, tak się przemieniają. I dopiero ten cud jest jakby takim drugi cud, prawda? Drugie wydarzenie mistyczne. Jest takim upomnieniem się Pana Jezusa: panowie, zróbcie coś wreszcie w sprawie, którą Juliannie objawiłem i którą Juliannie przedstawiłem. Czas, żeby to święto założyć. I wtedy dopiero właśnie Urban IV w 1264 roku ogłasza tą bullę, od której zaczęliśmy, i w tej bulli nakazuje świętować Boże Ciało. No ale żeby świętować, to potrzeba mieć jakiś tekst, jakiś formularz tego święta. Jest taka legenda, nie wiem na ile prawdziwa, że Urban IV znał się dobrze ze świętym Tomaszem z Akwinu. Kolejny dominikanin w tej historii. W każdym razie Urban IV prosi świętego Tomasza z Akwinu, no wówczas oczywiście jeszcze nie świętego, żeby przygotował tekst. I legenda głosi, że równolegle poprosił franciszkanina, również świętego, Bonaventurę, również wybitnego teologa, myślę, że dużo bardziej takiego no, trudnego do pojęcia niż święty Tomasz, dlatego dominikanie raczej studiują świętego Tomasza, a nie Bonaventurę, bo Bonaventura jest po prostu zbyt skomplikowany dla dominikanów, większości dominikanów. Ja na przykład Bonaventury znam bardzo słabo. A w każdym razie Urban IV poleca tym dwóm wielkim doktorom, żeby napisali oficjum o właśnie na Boże Ciało, czyli teksty liturgiczne, które mają służyć do uczczenia Najświętszego Sakramentu właśnie w ten dzień. I święty Tomasz I przedstawiał papieżowi swój tekst, głośno go recytując, i wówczas słuchał go Bonaventura i podarł swoją kompozycję. Mówi, że nie warto, żeby jego kompozycja miała zastąpić tą, którą właśnie usłyszał, która jest dziełem świętego Tomasza. Bardziej taka prawda historyczna, bardziej pewna, mówi tyle, że święty Tomasz przygotował prawdopodobnie dwie wersje oficjum, które w dużej mierze się pokrywały, ale były też jakieś odrębności, jakieś rozbieżności. I koniec końców z tych dwóch wersji została złożona trzecia. Co ciekawe, w zasadzie nie ma zbyt wielu odpisów tych pierwszych formularzy, czy mszalnych, czy w ogóle oficjum brewiarzowego, jeżeli chodzi o Boże Ciało. Znajdują się pojedyncze odpisy i znowu mają ślady tego oficjum, które przypisuje się świętemu Tomaszowi, ale też są rozbieżne. Więc to może też być dowód na to, że to oficjum po prostu, tak jak wiele innych tekstów liturgicznych, powstawało trochę na zamówienie, a trochę z potrzeby kościoła lokalnego. Koniec końców jest jakąś kompilacją. Tutaj oczywiście można byłoby odwołać się do kogoś, kto jest specjalistą w dziedzinie, kto badał te teksty. Ja to znam raczej z omówień, więc też nie chciałbym tutaj jakoś tak się kategorycznie wypowiadać, ale wydaje się, że znacząca część tego oficjum pochodzi od świętego Tomasza, czy w całości, trudno nam w tym momencie to do końca orzec.

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Nieodłącznym elementem uroczystości Bożego Ciała jest procesja z Najświętszym Sakramentem. Jak zrodziła się ta tradycja w Kościele?
2: Procesja to jest oczywiście druga część historii, nie mniej ciekawa, no przebogata. Tylko kłopot polega na tym, że o ile jeszcze to, co dotyczy ksiąg liturgicznych, mszału, tego jak celebrowano mszę świętą czy brewiarz, jesteśmy w stanie w miarę określić, ponieważ to było jednak uporządkowane i odgórnie nakazane, i mimo już były różne warianty, to jednak trzymano się w miarę spójnych form. O tyle procesja to było zawsze działanie ludu. Zawsze, jeżeli chodzi o procesję, tą właśnie Bożego Ciała. Zawsze to była forma pobożności, która bardzo chętnie była wykorzystywana do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze w ciekawszy sposób, jeszcze intensywniej Pana Boga uczcić, a jednocześnie świętować. Nie należy sobie myśleć, chociaż można mieć takie doświadczenia procesji Bożego Ciała, że to po prostu jest taki smutny kondukt, trochę żałobny, bo i orkiestra dęta, i pieśni takie podniosłe, ale powolne, marszowe, ale niezbyt energetycznie śpiewane, no więc to się wszystko może kojarzyć z takim dosyć smutnym wydarzeniem. No zupełnie inaczej to się wydaje było celebrowane w wiekach średnich, ponieważ no procesje, w szczególności procesje takie, które były celebrowane przez lud, no to zawsze była fiesta, to zawsze było święto. I tutaj mamy na początku prawdopodobnie takie zderzenie dwóch światów. Tego świata zakonnego i kanonickiego, który często celebrował procesje, ale we własnym gronie. I to były takie procesje w formie takiej podniosłej, uporządkowanej. I tego świata, byśmy powiedzieli, ludycznego, nie tyle z nawiązaniem do ludu, co do pewnej zabawy, ludus łacińskiego. I procesje, również procesja Bożego Ciała, bardzo szybko się połączyła z inscenizacjami, z takimi elementami dramatycznymi, pewnym teatrem. Do tego stopnia, że wożono obrazy na tej procesji, albo robiono przedstawienia, takie półteatralne, prawda? To opowiadały albo historię zbawienia, albo jakieś sytuacje z życia publicznego i politycznego nawet, czy też takie historie alegoryczne. One wszystkie nawiązywały do Chrystusa eucharystycznego, ale często były pretekstem do powiedzenia czegoś więcej, czegoś wokoło. No, większość oczywiście tych pierwszych dramatów i inscenizacji związanych z procesjami była połączona z tekstami Starego Testamentu i z taką teologią i z takim sposobem myślenia, że Stary Testament zapowiada Chrystusa, ale już coś o nim mówi bardzo ciekawego. Na przykład była przedstawiana historia Abrahama i Melchizedeka, tych dwóch świętych patriarchów, których wspomina kanon rzymski, pierwsza modlitwa eucharystyczna. Abrahama jako tego, który złożył ofiarę Melchizedekowi, czyli kapłanowi Szalemu, królowi Szalemu, królowi pokoju, z dziesiątą część łupów zdobycznych na wrogach oddał temu królowi, ale co ciekawe, dał mu także chleb i wino. I to stało się od razu takim obrazem Eucharystii, a kapłan Melchizedek ofiarowuje chleb i wino Bogu. I to jest znowu nawiązanie do tego, że to jest jakaś zapowiedź Pana Jezusa, który ustanawia Eucharystię, i właśnie to jest ta ofiara właściwa dla Boga, mimo iż wszyscy wokoło najczęściej zażynali zwierzęta i je czy to spalali, czy w inny sposób ofiarowywali Bogu. Ewentualnie składali te ofiary z rolnych produktów, no ale najczęściej to były ofiary zwierzęce. A tutaj Melchizedek składa chleb i wino w ofierze Bogu Najwyższemu. I do tych właśnie wydarzeń ze Starego Testamentu nawiązywały procesje, ale to się tak działo mniej więcej do wieku XVII-XVIII. Później to już zostało bardziej, bym powiedział, uporządkowane i przez to, że ta tradycja już trwała,

0: Boże Ciało w Radiu Emaus.
1: Ostatni raz wracamy w to świąteczne popołudnie do rozmowy o tym wszystkim, co wiąże się ze świętowaniem uroczystości Bożego Ciała. Ojciec Tomasz Grabowski.
2: Były też inne powody, dla których papież ustanowił to święto i procesję z nim związaną. Ten podstawowy powód był taki, żeby przeprosić Chrystusa Pana za zniewagi, jakie okazano Świętszemu Sakramentowi. Tutaj trzeba nam pamiętać, że my jesteśmy kapłanami, to wszyscy. Nie mówię tutaj o księżach, o prezbiterach, tylko mówię o wszystkich chrześcijanach. My jesteśmy w powszechnym kapłaństwie zanurzeni, czyli każdy z nas jest powołany do tego, żeby składać Bogu ofiary. I kiedy ponosimy taki trud, że pójdziemy w tej procesji, tak, mimo upału, mimo tego, że można byłoby pewnie ciekawiej ten dzień spędzić albo przyjemniej gdzieś nad jeziorem czy na sympatycznej wycieczce. Jeżeli składam tego typu ofiarę, daję coś od siebie, no to mogę to złożyć Panu Bogu jako zadośćuczynienie za tych wszystkich, którzy nie okazują czci Najświętszemu Sakramentowi, którzy nie wierzą w Chrystusa Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie, albo wręcz dopuszczają się jakiegoś bezczeszczenia. Takie historie znamy i z Polski tutaj, i znamy też Boże przeciwdziałanie tym historiom, mianowicie cuda eucharystyczne, które się dokonały w Polsce. To są takie wyraźne znaki, że Pan Jezus domaga się czci. To są tak jak ten cud, o którym mówiliśmy przy ustanowieniu święta. No one są po to dawane, żebyśmy sobie znowu uświadomili, nie mamy do czynienia ze zwykłym chlebem, ale z ciałem i krwią Pańskim.
3: I tu akcent poznański, bo w archidiecezji poznańskiej przecież mamy sanktuarium eucharystyczne, to jedno z nielicznych w tym regionie, może jest to mało znane, ale właśnie Kościół Bożego Ciała, sięgający czasów Władysława Jagieły i miejsce kultu i pielgrzymek, niewątpliwie tak dużych jak dzisiaj pewnie Częstochowa, może tak sobie to można porównać. Mm-hmm. Na tamten czas warto może też tę historię sobie odświeżyć, przypomnieć i ten kościół odwiedzić w tym czasie.
2: Jak najbardziej, jest to jeden z tych kościołów, na temat którego mamy bardzo szybko informacje, wcześniej informacje historyczne, że tam właśnie się odbywały się procesje Bożego Ciała, więc dzisiaj w szczególny sposób może warto tam się wybrać. Ja tylko jeszcze chciałem nadmienić, że najważniejszym sposobem, w jaki mamy uczcić Najświętszą Eucharystię, to jest przyjęcie komunii w ten dzień. Papież Urban IV, kiedy ogłaszał święto, właśnie również do tego zachęcał, co o tyle było ciekawe, że w tamtych czasach, w XIII wieku, bardzo rzadko przyjmowano komunię świętą. Niemniej teraz stało się dla nas bardziej powszechne doświadczenie, bardziej bym powiedział codzienne czy coniedzielne, ale właśnie Boże Ciało jest dobrym dniem, żeby uczcić Chrystusa Pana przez przyjęcie. Pan Jezus faktycznie, mimo iż jest nam dany także do adoracji w Najświętszym Sakramencie, do uczczenia w taki sposób, no właśnie przez postawę czci, przez modlitwę, przez ofiarę, którą składamy, to przede wszystkim jest uczczony wtedy, kiedy serio traktujemy Jego polecenie z ostatniej wieczerzy. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, czyńcie to na moją pamiątkę. Czyli kiedy spełniamy Jego ostatnią, przedśmiertną prośbę o pamięć. W ten sposób, jak On tego sobie życzył, pamiętamy o Nim, przyjmując Najświętszy Sakrament. Dlaczego to jest uczczenie Chrystusa Pana w sposób najdoskonalszy, nie tylko przez posłuszeństwo, ale również dlatego, że my mamy szansę stać się monstrancją. Ta monstrancja, którą będziemy nieśli podczas procesji Bożego Ciała, no, jest ładna, złota, najczęściej ozdobiona i spełnia swoją funkcję, ale to jest tylko przedmiot, to jest martwy przedmiot. My możemy być żywą monstrancją, to znaczy przyjmując komunię świętą i upodabniając się do Jezusa Pana, stając się podobnym do Niego, żyjąc na Jego miarę, na miarę Jego wielkości, możemy w świecie faktycznie Go pokazywać. Możemy stać się właśnie monstrancjami Chrystusa Pana przez przyjmowanie komunii, a dzięki jej sile życiu według miary Chrystusowej.
1: Dziękuję słuchaczom za wspólnie spędzony czas. Naszym gościem był ojciec Tomasz Grabowski, dominikanin, a rozmawialiśmy o uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję za uwagę, ksiądz Wojciech Nowicki. Dobrego popołudnia i wieczoru koniecznie z Radiem Emaus.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
2: Ksiądz Wojciech Nowicki
3: i Piotr Jóźwik.
2: Bardzo serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem katolickim w szczególnym czasie, ponieważ jeśli słuchają nas Państwo premierowo, to w Boże Ciało, a jeśli powtórkowo, to w niedzielę. Po Bożym Ciele, dawniej byśmy powiedzieli w oktawie Bożego Ciała, a teraz w tak zwanej oktawie Bożego Ciała, ale już się nie będę pastwił nad tymi zmianami liturgicznymi po Soborze Watykańskim II. Niemniej, jeśli ktoś chciałby o Bożym Ciele i jeszcze procesjach eucharystycznych, o znaczeniu, czy to jest manifestacja wiary, czy bardziej jednak ma inny charakter, to odsyłam do poprzedniego numeru przewodnika katolickiego, a najlepiej na stronę przewodnika katolickiego, bo tam znajdziemy te i wiele innych tekstów z tej tematyki. A my dzisiaj chcemy zaprosić już do kolejnego numeru przewodnika katolickiego, czyli numeru 23 na 7 czerwca, czyli kolejną już niedzielę. Tym razem w końcu niedzielę w kolorze zielonym, jeśli dobrze kojarzę, bo mieliśmy ostatnio Trójcy Świętej, więc w białym. Potem niedziela po Bożym Ciele teoretycznie mogłaby być w zielonym, ale pewnie w wielu miejscach będzie właśnie o Eucharystii, czyli w białym. No więc tu już na pewno będzie zielona. Natomiast okładka nasza jest jednak biało-czerwona.
3: Jest i jest pęknięta, bo naszym tematem numeru uczyniliśmy temat polaryzacji, temat społecznych podziałów i wracamy do czegoś, o czym my i wiele innych mediów wielokrotnie już pisało. Ale mamy specjalny powód, żeby poruszyć ten temat. Jest nim książka Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju. Karolina Olejak, dziennikarka, publicystka, jest autorką tej książki. My w naszym temacie numeru mamy z nią rozmowę i to jest rozmowa, która, co tu dużo mówić, jest wstrząsająca, bo znajdziemy tam historię wielu osób bardzo sobie bliskich, których relacje się rozpadały, a przyczyną było różne postrzeganie rzeczywistości, różnice w poglądach politycznych, różnice w opiniach. To wszystko sprawiało, że razem ludzie, którzy do tej pory funkcjonowali chyba całkiem dobrze, dalej w takim układzie pozostawać nie mogli. No to są naprawdę jakby wstrząsające rzeczy, o których możemy w tej książce przeczytać. I rzeczy chyba typowe, bo gdy się spojrzy na to, jaka jest temperatura politycznego, społecznego sporu w Polsce, to dobrze wiemy, że tego typu dyskusje toczą się w wielu domach, no i toczą się na wielu różnych internetowych stronach, portalach i tak dalej.
2: A nawet na wielu plebaniach, bym powiedział. Masz rację, że wstrząsające jest to, że to nie jest opowieść zza biurka jakiegoś socjologa, czy nawet dziennikarza, czy w tym przypadku dziennikarki, tylko to jest życie ludzi opowiedziane właśnie przez pryzmat wysłuchania tych historii i to jest zarówno wstrząsające, jak i przerażające, jak i stanowiące największą wartość, że to nie jest właśnie język teorii, tylko język praktyki, codzienności. No i no właśnie, chyba tak jak napisaliśmy na okładce, Polska podzielona, nie wszystko stracone. To znaczy szukamy w tym jednak jakiejś nadziei, że to pęknięcie nie jest takie, że nie da się go jakoś zasypać.
3: Ja powiem tak, po prostu coś z tym tematem trzeba zrobić. I to nie jest tylko pobożne życzenie, czy taka, górnolotnie powiem teraz, misja, która dla nas, chrześcijan, wypływa wprost z nauczania Jezusa, z Ewangelii, tylko to jest taka, można powiedzieć, dziejowa, znowu górnolotne słowo, konieczność, bo jesteśmy coraz bardziej tymi podziałami zmęczeni. Szymon Bojdo w swoim artykule też odwołuje się do różnego rodzaju badań i pokazuje, że ci wszyscy, którzy tak żyją tymi emocjami, tak się nakręcają, tak im zależy, żeby tam dowalić, podsypać, podgrzać, to jest mniejszość społeczeństwa. Coraz więcej ludzi jednak mówi, oczekiwalibyśmy od polityków czegoś innego, mniej takiej sensacji, mniej odgrzewania tematów, które może nakręcają, ale są dla nas mniej istotne, czy są mniej kontrowersyjne, bo jest wiele, wiele innych ważnych spraw, które należałoby rozwiązać. No dobrze wiemy, że taki jest ten modus operandi. Według tego działa nie tylko Polska, ale też świat. Zresztą my przez te wszystkie światowe mechanizmy i polityczne, i internetowe, mam na myśli tutaj algorytmy, jesteśmy jakby nakręcani, specjalnie jeszcze dodatkowo bodźcowani do tego, żeby te podziały były coraz głębsze, coraz większe, żeby coraz więcej emocji wylewało się z tych naszych sporów. No, ale to jest droga donikąd. Coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej osób to zauważa, w tym papież Leon w swojej najnowszej encyklice. No i właśnie dlatego uważamy, że trzeba coś z tym zrobić. A jak to zrobić? O tym też piszemy w naszym temacie numeru. Tam kilka praktycznych porad, powiedzielibyśmy, wymagających z dzisiejszej perspektywy, ale w zasadzie nie są to porady jakieś nowe, wymyślone właśnie przed chwilą, bo specjalnie na potrzeby właśnie tego tematu numeru odkopaliśmy trochę krucjatę społeczną, krucjatę miłości prymasa tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w innej rzeczywistości oczywiście, bo nie było wtedy internetu, no ale był komunizm, było prześladowanie kościoła, były zdecydowanie większe napięcia społeczne. Napisał coś, co na dzisiaj pozostaje naprawdę aktualne, o szacunku do drugiego człowieka, o tym, jak należy traktować jego i jego poglądy, że nawet w kimś, kto wydaje się nam najgorszy, powinniśmy się doszukiwać dobra i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można znaleźć w naszym temacie numeru. To wszystko zostawiamy do przemyślenia i do wcielenia w życie.
2: A jak mówimy o pęknięciu, no to powiedzmy też o pęknięciu, które, no niestety, ale czeka nas w Kościele, czyli o decyzji potwierdzonej już, czyli święceniu czterech biskupów przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, czyli tradycjonalistyczne bractwo, które już raz tak uczyniło. W 1988 roku arcybiskup Marcel Lefebvre zdecydował się właśnie na taki gest wyświęcenia biskupów bez zgody papieża. Papież wtedy nawet go wzywał, aby odstąpił od tego aktu, który, jak powiedział, będzie aktem schizmatyckim. No, niestety wówczas arcybiskup Lefebvre tych sakr udzielił. Potem wiele, wiele lat później papież Benedykt XVI zniósł ekskomuniki z tychże biskupów, którzy je zaciągnęli mocą samego prawa przez sam akt właśnie tego nieposłuszeństwa. No i teraz w jakimś sensie jest to powtórka z rozrywki, chociaż z rozrywki to źle to brzmi, ale też nie do końca, dlatego że wówczas bractwo nie miało takiej struktury, jakie ma teraz. Wiemy, że z Polski wyjeżdża kilkanaście, jeśli nie więcej, autokarów na te święcenia 1 lipca. To jest poważny problem. On się może wydać wielu marginalny. Jakieś tam bractwo, a jacyś tam tradycjonaliści tam walczą o tą liturgię starą, jakieś rekonstrukcje i tak dalej, ale problem jest o wiele głębszy, na to już zwracał Benedykt XVI. Problem jest teologiczny, bo w gruncie rzeczy bractwo gromadzi wokół siebie coraz większe kręgi osób, bardzo prowadzi ekspansywną taką politykę duszpasterską, a właściwie całe swoje istnienie zasadza na negacji no samego właściwie Soboru Watykańskiego II, a w każdym razie części nauczania tegoż Soboru. I to jest problem, ponieważ w gruncie rzeczy ten akt, ta decyzja jest jakimś przypieczętowaniem no, materialnej schizmy, czyli staje się to formalną schizmą, czyli jakimś takim nie krytyką, nie dyskusją, ale wprost wypowiedzeniem, jakimś powiedzeniem.
3: Zerwaniem,
2: tak, powiedzeniem, no nie, no my uważamy lepiej niż papież, lepiej niż sobór, to u nas jest Duch Święty, a nie u was, tak? No trochę to tak, niestety, oczywiście to trochę spłycam, trochę skracam, ale zarysowuję, że naprawdę to jest problem całego Kościoła, to jest ważny, ważki problem, dlatego o nim piszemy dość dużo piórem Dawida Gospodarka, który no, zarysowuje właśnie całą historię i pokazuje, gdzie właśnie ten dramat tego podziału ma ten swój punkt zasadniczy, fundamentalny.
3: Jak tak patrzę na to wydanie przewodnika, to sporo w nim czarno-białych fotografii, ilustracji, a to dlatego, że też wracamy do różnego rodzaju tematów historycznych, które przeżywamy w tych dniach na nowo.
2: Tak, tak teraz jest, będzie taka zmiana na pozytywną treść.
3: Tak, chociaż historia no, męczeńska, tak, salezjańska dziewiątka beatyfikowana w Krakowie, ta uroczystość 6 czerwca, ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej, bo postanowili pozostać wierni swojemu powołaniu i o nich pisze tutaj Elżbieta Wiater. To historia, tak jak powiedziałem, z czasów II wojny światowej.
2: I tu dodajmy, ponieważ ich jest 9, to o 6 pisze w tym numerze, o 3 w kolejnym.
3: Tak. Natomiast Jacek Borkowicz to już historia z czasów po II wojnie światowej i z naszego, z kraju naszego południowego, ówczesnego sąsiada Czechosłowacji, księża Jan Bula i Wacław Drbola, wynoszeni na ołtarze wrogowie państwa komunistycznego, stworzeni przez reżim specjalnie po to, żeby właśnie wyeliminować ich i uderzyć w kościół. No, nikogo nie udało się złamać, obaj księża zapłacili za to swoją cenę, ale te historie na pewno warto znać, tym bardziej, że różne były polityki względem kościoła i księży w Czechosłowacji i wówczas w Polsce. A ta trzecia czarno-biała fotografia, o której chciałem tutaj powiedzieć, to historia z kolei zza Atlantyku o czarnym księdzu w kraju białych panów. Tam powstaje sanktuarium katolickiego księdza, który 150 lat temu pierwszy miał odwagę głosić Słowo Boże otwarcie i robił to jako Afroamerykanin. Nie trzeba mówić, jakie to były czasy właśnie dla ludności czarnoskórej. Warto powiedzieć, że w tym czasie żadne z amerykańskich seminariów czarnoskórych nie przyjmowało, więc jezuici wysłali go do Rzymu, ale stamtąd wrócił do swojego kraju i jako, można powiedzieć, prorok w swojej ojczyźnie mile widziany nie był. Także sporo takich historii z różnego czasu, ale myślę, że historii wartych poznania i inspirujących.
2: To ja przeskoczę do fotografii bardzo kolorowej, naprawdę bardzo kolorowej, ponieważ dotyczy gwardzistów szwajcarskich i oni tutaj są na zdjęciu. A konkretnie to jest zaprzysiężenie. Papież Leon już drugi raz jest na zaprzysiężeniu nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. I Michał Kosłowski, który z Rzymu nam o tym pisze, zwraca uwagę, że to nie jest tylko folklor. To nie jest jakaś estetyka, tak, renesansowy mundur, halabarda, tu ceremoniał precyzyjny i dyscyplina szwajcarska. No i oczywiście koniecznie fotografie pielgrzymów, którzy sobie robią zdjęcia z gwardzistami. Ale oni są naprawdę szkoleni z zakresu najnowocześniejszych zagrożeń, zwłaszcza jeśli chodzi o cyberprzestępczość. Także może to tak wyglądać bardzo niewinnie, cukierkowato, że w tych strojach, natomiast to są naprawdę ludzie, którzy odpowiadają dzisiaj na kwestie faktycznego zagrożenia. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że nadlatują drony nad plac Świętego Piotra. I co wtedy? Czy Watykan jest na to przygotowana? Ano właśnie z tego, co nam pisze Michał Kosowski, owszem, bo już nawet przekoszarowanie tychże gwardzistów, nowe koszary już wskazują na to, że tak. A co więcej, od gwardzistów też wymaga się trochę więcej niż tylko ochrony. To nie mają być ludzie, którzy jak w razie zagrożenia tam położą na glebę kogoś i skują w kajdany, tylko mają się także odznaczać uprzejmością, mają być czujni, mają być zdolni, ale przede wszystkim mają być zakorzenieni w duchowości. Bardzo ciekawe spojrzenie na to, jak wygląda, no powiedzmy sobie tak w uproszczeniu, policja w Watykanie.
3: Ja mam taką głupią może myśl, bo po tym jak tydzień temu ksiądz Artur Stopka pisał o papieskich butach, tak w tym numerze pisze o piłce nożnej.
2: Tak.
3: Aż strach pomyśleć, o
2: co
3: czym
2: będzie dalej
3: pisał. Tak.
2: A ja mogę uchylić rąbkę tajemnicy. Tygodniu. Mogę uchylić.
3: Ale to za chwilę, bo ksiądz Artur Stopka tutaj w przedmundialowej gorączce, to już tylko kilka dni zostało do startu piłkarskich mistrzostw świata, pisze właśnie o futbolu, że jest to znacznie więcej niż zabawa. No, ale czy jest to religia? O rytuałach związanych z piłką nożną, o tym, jak tworzy ona tożsamość i o tym, że sport był sprzymierzeńcem kościoła w ewangelizacji, można przeczytać w tym numerze. A w kolejnym?
2: A w kolejnym? Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że cytuję w ogóle, użyję tutaj cudzysłowie oczywiście, świętego Maradony z Neapolu, czyli mówi, że do Maradona powiedział, że piłka nożna to jest coś więcej niż sport i coś więcej niż gra, też to jest religia. Natomiast tak, w przyszłym tygodniu, no tak jak już były buty, no to teraz przyjrzymy się reszcie garderoby, a konkretnie garderobie księży.
3: A to w temat to kontrowersyjny.
2: Ciekawe, dlatego że no, są regiony, w których księdza zobaczymy zasadniczo w sutannie i są takie regiony, w których księdza zobaczymy raczej w stroju tak zwanym krótkim, czyli w koszuli, marynarce. Zobaczymy go w białym kolorze i w czarnym, a może czasami w niebieskim. Czy to jest dowolność, czy można się ubrać jak się chce? Czy są jakieś normy, czy są jakieś standardy, jakieś trendy, a jeszcze w ogóle Sacro Expo się zaczyna, więc tam też jest prezentowana moda, czy ona w ogóle się wpisuje w to, co jest istotą stroju księdza. No właśnie ten temat poruszy w następnym numerze Księstopka. Sam jestem ciekaw, jak się z nim zmierzy.
3: To było tak troszkę z przymrużeniem oka, natomiast zupełnie na serio w dziele Blisko siebie Angelika Szelongowska-Mironiuk i bagatelizowane uzależnienie. To jest taki czas, gdzie odbywają się juwenalia w wielkich akademickich miastach. No i właśnie o problemie nadużywania alkoholu przez młodych ludzi, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk. Trudno sobie wyobrazić studenckie życie właśnie bez imprezowania, bez sięgania po jakieś procentowe trunki. Czasem prowadzi to do utraty kontroli właśnie w tym okresie. I to prawda, że na drugą nóżkę mamy coraz więcej młodych ludzi, którzy w ogóle rezygnują z picia alkoholu. Niemniej jednak jest tak, że cały czas w tym okresie młodzieńczym wielu sięga po takie napoje, nierzadko tracąc nad tym kontrolę. Ale jak pisze nasza psycholożka i psychoterapeutka, zmiana podejścia studentów do alkoholu jest możliwa. Więcej o tym problemie w najnowszym numerze Przewodnika.
2: Tak, ale muszę powiedzieć, że jednak jest bardziej kolorowa strona jeszcze w Przewodniku niż ta z gwardzistami szwajcarskimi.
3: Tak, sztuka na zdrowie, rozmowa z Kamilem Michalikiem z fundacji ArtSider, która stara się wspierać artystów w ich chorobie, a tą chorobą jest schizofrenia. Jak mówi Kamil Michalik, nie przekreśla to wszystkiego, więc kilka prac i rozmowę można przeczytać też w dziale Blisko siebie.
2: Jesteśmy w radio, więc powiem to, co się zwykle mówi w radio. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale mogą zobaczyć, jeśli wejdą na stronę internetową Przewodnika www.przewodnik-katolicki.pl i tam można te kolorowe strony, które naprawdę robią wrażenie, zobaczyć, ale można oczywiście również wybrać wersję tradycyjną, papierową.
3: Gorąco polecamy obie, zostawiając Państwu możliwość wyboru. Życzymy miłego popołudnia. Piotr Jóźwik
2: i ksiądz Wojciech Nowicki.
1: Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Radio Emaus.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: Dziś Boże Ciało jest, jak przypomina Leon XIV, okazja do dawania odważnego świadectwa o swej wierze. Wojna, sztuczna inteligencja i synod to tematy najbliższej narady papieża z kardynałami. Męczennicy komunizmu uczą nas pozostać ludźmi sumienia pośród zagrożeń współczesnych ideologii, uważa postulator sprawy morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś Boże Ciało. We Włoszech uroczystość ta została przeniesiona na najbliższą niedzielę. O jej znaczeniu mówił Leon XIV na wczorajszej audiencji ogólnej.
5: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu.
4: Sytuacja na świecie, encyklika o człowieku w dobie sztucznej inteligencji i synod to główne tematy przyszłego konsystorza. Poinformował o tym kardynałów i dziekan kardynał Giovanni Battista Re. Konsystorz odbędzie się w Watykanie 26, 27 i 29 czerwca. Będzie czasem modlitwy, słuchania, wolności i szczerej wymiany zdań. Ojciec Święty liczy na wsparcie każdego z Was, napisał kardynał Re.
6: Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował, że przyszły konsystorz będzie podzielony na 4 sesje. Pierwsza będzie poświęcona sytuacji na świecie. W atmosferze modlitwy kardynałowie będą dzielić się tym, czego doświadczają w różnych częściach świata. Opowiedzą o cierpieniach swego ludu i znakach nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania. Druga i trzecia sesja będą poświęcone pierwszej encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas.
4: Konsystorz zakończy się 29 czerwca mszą w Bazylice Watykańskiej.
7: Wiadomości ze świata.
4: Kapłani, którzy pozostali wierni swemu sumieniu pomimo uwięzienia i tortur, to silne świadectwo dla naszych czasów w kontekście nowych ideologii i sztucznej inteligencji, która, jak przypomina Leon XIV, nie ma sumienia. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim postulator procesu dwóch morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych.
8: Václav Drbola i Jambula sostanzialmente.
9: Księża Jambula i Václav Drbola zostali straceni przez komunistów po pokazowym procesie. Pomimo tortur pozostali ludźmi sumienia i nie wyparli się swej wiary, mówi postulator ich sprawy Maria Cristina Bresciani. Jej zdaniem to właśnie wolne sumienie najbardziej wadziło komunistom. Morawscy kapłani byli lubiani przez wiernych i mieli silny wpływ na młodych ludzi. Władze obawiały się, że staną się wzorem dla nowych pokoleń. Pokazowy proces, w którym zostali skazani na śmierć, miał odstraszyć i upokorzyć morawskich katolików.
4: Beatyfikacja straconych w 1951 i w 1952 roku męczenników odbędzie się w przyszłą sobotę w Brnie. W imieniu papieża będzie jej przewodniczył kardynał Michael Czern.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Reklama.
10: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

0: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, kolejne spotkanie z przepięknymi tajemnicami naszych braci mniejszych. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Zapraszamy Państwa na kolejną audycję o ptakach. Ale dzisiaj się dowiedziałem, że będzie o jeżyku. Jak usłyszałem o jeżyku, to trochę zdębiałem. Przecież my tu mamy rozmawiać o ptakach. Panie Pawle, tematem dzisiejszej audycji naprawdę jest jeżyk. Czy jeżyk przez RZ, czy samorzet? No, ptak czy ssak?
2: Zdecydowanie ptak, nie odbiegamy i nie odchodzimy od formuły naszego słuchowiska. Zdecydowanie jeżyk przez RZ. Ponoć jeszcze do niedawna nasze babcie odróżniały w wymowie, czy dany wyraz, my musimy pamiętać, czy jest pisem RZ, czy z kropką. Natomiast język polski kiedyś był językiem bardziej tonalnym i ludzie potrafili odróżnić wymowę litery RZ i Z z kropką. My
1: ciekawe.
2: Już tego nie potrafimy.
1: No ciekawe, jakby to brzmiało, nie? Bo słyszę jeżyk, to albo widzę jeżyka małego chodzącego po trawie gdzieś tam z liści, tak pośród liści.
2: Albo jeżyka pływającego. I dobrze, że ksiądz zaszło może od tego jeżyka, który chodzi po trawie i po liściach, ponieważ w przeciwieństwie do tego sympatycznego ssaka, nasz jeżyk, czyli ptak pisany przez RZ, jest najbardziej oderwanym od ziemi ptakiem, jaki występuje na naszym pięknym świecie. Oderwanym wręcz dosłownie. Dlatego, że właściwie jeżyk stracił w ogóle kontakt z ziemią z jednej strony. Wskazują na to chociażby takie szczegóły anatomiczne, jak bardzo króciutkie nogi, zresztą jego nazwa łacińska mówi, że to jest ptak bez nogi. Faktycznie nie zobaczymy go spacerującego nigdy na po miejskim trotuarze. Nogi służą mu tylko do chwilowego czepiania się pionowych skał bądź budynków, w których gniazduje. Natomiast 99% swoich funkcji życiowych jeżyk zaspokaja w powietrzu. Od jedzenia. Żywi się owadami, od nich jest zależny. Zbiera również pożywienie oczywiście dla siebie i dla młodych. Budulec na gniazdo również łowi w powietrzu. Są to drobne piórka, które się unoszą na falach powietrza i drobne nasionka w takich pokrywach puchowych. Również odpoczywa w powietrzu, co jest niesamowite, o czym za chwilę powiem kilka słów więcej. Także dodatkowo jest moim ulubionym ptakiem, muszę powiedzieć, jeżyk, dlatego że praktycznie on przylatuje do Polski na 3 miesiące, czyli na okres lęgowy. I to jest okres, kiedy jest ptakiem, powiedzmy, naziemno-naniebnym. Dlatego, że właściwie jedyną czynność, jaką wypełnia na ziemi, to jest składanie jaj. Składa od dwóch do trzech jaj w odstępach 3-dniowych, czyli nawet jeżeli policzymy maksymalną ilość, to zaledwie 6 dni składa jaja. Później te jaja wysiaduje na zmianę samica i samiec przez około 19 do 20 dni, czyli tak naprawdę gdybyśmy policzyli po połowie, to jest kolejnych 10 dni powiedzmy życia naziemnego. I następnie młode są karmione przez rodziców do 56 dni w sytuacji, kiedy są bardzo niekorzystne warunki pogodowe dla jeżyka. Jeżeli jest ok, nie pada całe lato, to ten okres skraca się do 48 dni. Także gdybyśmy to podliczyli, to mamy około 60 dni, gdzie jeżyk jakby musi lądować, składając jaja, karmiąc młode i je wychowując. Natomiast całą resztę życia przepędza w powietrzu. I też jest rzeczą niesamowitą jego pojawienie się, dlatego że z jednej strony jeżyk przylatuje do Poznania bardzo regularnie w dniu 5 maja. Od 18 lat są prowadzone badania.
1: To jest dokładnie 5 maja?
2: To jest dokładnie 5 maja, przy czym są to pierwsze osobniki, które przylatują. Następnie w ciągu tygodnia przylatuje cała reszta tej rozkrzyczanej łobuzerii, niektórzy je takim mianem określają. Właściwie staje się poprzez to, że jego lot jest bardzo szybki i że wydaje bardzo takie charakterystyczne dźwięki, to właściwie

0: zawłaszcza niebo na okres 3 miesięcy i staje się taką ikoną powoli poznańskiego, czy znakiem rozpoznawczym poznańskiego nieba.
1: 5 maja, czyli już mamy obecnie te ptaki u nas od 3 tygodni. A tak wejdę w słowo, przylatują do Poznania skąd?
0: Przylatują do Poznania z Afryki subsaharyjskiej. Pojawiają się bardzo nagle, to znaczy mimo, że wiemy, że oni przylatują 5 maja, to po prostu nagle nie było ich na niebie i się pojawiają. Mimo, że istnieje 180 gatunków jeżyków na całym świecie, czy właściwie ptaków, które przynależą do tej rodziny, w Polsce występuje zaledwie nasz jeden jedyny jeżyk. Inny gatunek został zanotowany tylko jeden raz, więc właściwie nie można go zaliczać do ptaka powszedniego, którego mówiliśmy o oglądać.
1: Wiemy, kiedy można je obserwować. 3 miesiące, tak?
0: 3 miesiące,
1: czyli to
0: tak.
1: To będzie maj, czerwiec do końca lipca.
0: Lipca, tak.
1: A no, one są wszechobecne. A tak szczególnie, gdzie można je obserwować? No, powiedzieliśmy wszędzie.
0: Można je wszędzie obserwować na terenie. Znaczy, przede wszystkim jeżyk jest również ptakiem, który jest uznawany za najbardziej miejskiego ptaka. Mhm. Z czego to wynika? Otóż wynika go to z tego, że pierwotnie jego obszarem bytowania były i miejscami lęgowymi były wysokie góry, stoki i stare drzewa. Natomiast w momencie, kiedy w Europie zaczęły pojawiać się budynki, które stawały się coraz wyższe, jeżyk stopniowo zastąpił te skaliste tereny po prostu skałami w postaci wysokich budynków. W Polsce szczególnie upodobał sobie w Poznaniu tak zwaną wielką płytę, czyli budownictwo z wielkiej płyty. Dlaczego? Dlatego, że tam jest po prostu całe mnóstwo przy tych połączeniach żelbetonowych płyt, szpar, dziur i zakamarków, w których on może założyć gniazdo. Co ciekawe, jeżyk przylatuje co roku do tej samej dziurki, szparki i zakamarku, gdzie założył gniazdo w zeszłym roku. I co ciekawe jest również to fakt taki, że on się bardzo niechętnie rozstaje ze swoim gniazdem i jeśli to gniazdo zniknie, bo na przykład ktoś je zakryje, bo prowadzi remont budynku, żeby ten budynek ocieplić, to niestety jest tak, że te ptaki długo szukają kolejnego miejsca gniazdowego i czasami to trwa kilka lat i przez te kilka lat, kiedy szukają tego nowego miejsca gniazdowego, nie prowadzą lęgów. I to mogę potwierdzić jakby własnym doświadczeniem, ponieważ od 6 lat mam wywieszone budki na bloku dla jeżyków. To są 4 budki specjalnie dla jeżyków. One mają specjalny kształt, są wąskie. Mają 38 cm podstawę, 20 i 18 cm, czyli takie skrzyneczki podłużne. Mają taki dość owalny otwór w lewym bądź prawym dolnym rogu skrzynki. Chodzi o to, że tu, gdzie jest otwór wlotowy, to jakby gniazdko jeżyk buduje po przeciwnej stronie. Dzięki temu właściwie jego młode są chronione przed nawet jakimiś drapieżnikami przypadkowymi, które mogłyby się przez ten otwór lotowy dostać. Także są wierne temu miejscu, w którym się wychowały. To też jest jakby taka ich cecha charakterystyczna. Głównym pożywieniem jeżyka są owady. Czyli cała jakby ich podniebny taniec codzienny wyznaczają właśnie owady. Czyli jakby całą trajektorię lotu, całą ich aktywność jest podporządkowana owadom. Tych owadów jeżyk podczas karmienia musi nałowić niemałą liczbę, ponieważ naukowcy obliczyli, że około dziennie jeżyk może przynieść do gniazda około 20 tysięcy owadów i często są to meszki i komary, które są dla nas w mieście utrapieniem. Dlatego też jeżyk ma w Poznaniu szczególnie taki dość specyficzny, wyjątkowy status, o którym za chwilę powiem. I niektórzy mniej wprawni obserwatorzy ptaków mogą pomylić jeżyka z jaskółką, która też dość długo przebywa w powietrzu, łapiąc owady. Jednak jest zdecydowanie mniejsza od jeżyka, to pierwsza rzecz. Jeżyk ma dość dużą rozpiętość skrzydeł, bo w granicach 46-48 cm i te skrzydła mają charakterystyczny kształt taki sierpowaty, ale to, co go wyróżnia od jaskółki, to, że on inaczej uderza, macha skrzydłami, mówiąc kolokwialnym językiem, w powietrzu, ponieważ on podczas lotu nie składa skrzydeł, tylko jakby uderza w powietrzu całą powierzchnią skrzydła niezłożonego. Dzięki temu może osiągnąć, jest jednym z najszybszych latających ptaków w Europie, może osiągnąć prędkość 200 km na godzinę podczas polowania właśnie na owady, kiedy poluje na nie stadnie. Odróżnia go również od jaskółki brak w upierzeniu koloru białego. Jaskółka praktycznie całą pierś ma w kolorze białym, natomiast jaskółka dymówka ma do tego jeszcze, tylko trzeba ją odpowiednio blisko obserwować, taki bordową muszkę na podgardziu. Natomiast jeżeli usłyszymy raz chociażby w życiu głos jeżyka, to właściwie nigdy nie będziemy mieli już problemu z rozpoznawaniem tego ptaka, bo to jest tak charakterystyczny, hałaśliwy, dla niektórych mało atrakcyjny, dla innych bardzo atrakcyjny dźwięk. Tak jak mówię, jeżyk dla mnie i nie tylko dla mnie jest symbolem lata. Najgłośniej zachowują się jeżyki wieczorem, kiedy zaczynają krążyć nad swoimi terenami lęgowymi. Samice wydają głosy wyższe, samce nie.

0: To odpoczywanie w powietrzu to jest bardzo ciekawe zjawisko. Wiemy, że dzięki badaniom młodych jeżyków, które miały specjalne chipy po prostu wszczepione, że jeżyki odpoczywają w locie w nocy, po prostu unoszą się na wysokość około 2000 metrów nad poziomem morza. I teraz co ciekawe, zawisają na chwilę w powietrzu, wykonują 4 uderzenia skrzydłami na sekundę, po czym przez 3 sekundy odpoczywają, w bezlocie powiedziałbym. I później znowu przez 4 sekundy uderzają skrzydłami i znowu 3 sekundy odpoczywają. I teraz to jest po prostu coś niesamowitego, ponieważ to jest właściwie taki odpoczynek niepełny, powiedziałbym. Nie można tego nazwać pełnym snem.
1: Taki przerywany, bym powiedział.
0: Tak, jest to sen przerywany. On ma nawet swoje naukowe określenie. I polega na tym, że tak naprawdę podczas tego odpoczynku jedna półkula śpi, a druga półkula nie śpi. I to jest fenomen taki, który mają również niektóre ptaki, które odbywają regularne przeloty. Między innymi ma ten mechanizm również kaczka krzyżówka. Jeżeli poobserwujemy nawet siedzącą na brzegu kaczkę krzyżówkę, to często zauważymy, że ona ma lekko skrzywioną głowę w którąś stronę i jednym okiem patrzy na przestrzeń, a drugie ma zamknięte i to właśnie jest też ten mechanizm takiego snu jedną półkulą, który po prostu chroni ptaki, które są ptakami przylotnymi głównie przed zagrożeniem ze strony ptaków drapieżnych.
1: Czyli nie ma tutaj żadnej przypadkowości. To każde zachowanie, każde skrzydło, oka nawet się dowiadujemy w życiu ptaków ma znaczenie, coś konkretnego wyraża.
0: Tak jest. Znaczy, właśnie ptaki nie wykonują, mogłoby się wydawać, ptaki są bardzo regularne i ptaki nie robią niczego, czego by nie musiały robić. Nie latają z radości latania, tylko po prostu to jest gonitwa za pożywieniem. Nie wychowują młodych, bo mają taki kaprys, po prostu jest to ich naturalny cykl życia. Natomiast rzeczą bardzo ciekawą jest fakt taki, że niektórzy twierdzą, że wiele źródeł podaje informacje, które moim zdaniem są informacjami nieprawdziwymi, mianowicie takowe, że po okresie lęgowym, kiedy jeżyki wracają do Afryki, przez 7 miesięcy ich życie to jest życie napowietrzne i że w tym okresie nigdy nie lądują, że tylko wypoczywają podczas właśnie tego snu, o którym powiedziałem. Mhm. Wydaje mi się tutaj to mało prawdopodobne i takie trochę naciągana jest to teoria, ponieważ właśnie nie ma organizmu na świecie, który mógłby funkcjonować non-stop 7 miesięcy, a bez pamiętajmy odpoczynku. Przy tym, że lot jest po prostu bardzo energetycznym przedsięwzięciem, to znaczy ptaki spalają wtedy po prostu masę kalorii, żeby móc się utrzymywać w powietrzu, więc wydaje mi się, że to jest po prostu trudny do obronienia taki mit, który narasta wokół jeżyka i niestety, jeżeli poszperamy trochę w źródłach różnych, to tak naprawdę nie znajdziemy odpowiedzi, co jeżyk robi przez 7 miesięcy w Afryce, tak? Poza tym, że jest widoczny na niebie afrykańskim, poza tym, że pije wodę podczas deszczu, również w locie, że karmi się w locie, to właściwie nie wiemy tak naprawdę, czy faktycznie on przez te 7 miesięcy tylko i wyłącznie lata. Moim zdaniem jest to teoria nieprawdziwa, bo tak jak mówię, raczej nie jest możliwe, żeby po prostu jeżyk mógł przez 7 miesięcy nie spać albo spać półsnem i normalnie funkcjonować. Co ciekawe, chciałem też jeszcze może powiedzieć, że Poznań nie jest tylko, że jeżyk nie jest tylko moim osobistym ulubieńcem, jest również ulubieńcem miasta Poznania. Jest ptakiem chronionym w Polsce i Poznań jako pierwsze miasto w Polsce opracowało specjalny dokument poświęcony standardom ochrony ptaków i nietoperzy na terenie miasta Poznania. I ów dokument reguluje między innymi kwestie związane z inwestycjami budowlanymi i inwestycjami remontowymi związanymi właśnie często z ocieplaniem na przykład bloków, że jeżeli w danym bloku występują ptaki, które się w nim gniazdują, między innymi jeżyki, to nie można wówczas dokonywać prac remontowych. Trzeba niestety poczekać z tymi pracami albo zaplanować je w taki sposób, żeby one się rozpoczęły i kończyły bądź to przed okresem lęgowym, bądź po okresie lęgowym. Dodatkowo Urząd Miasta organizuje liczne akcje edukacyjne, ekologiczne pod hasłem Poznań liczy na jeżyki. Między innymi są to imprezy, dzięki którym można się dowiedzieć, jak powinna być zbudowana budka lęgowa dla jeżyka, jak powinna być powieszona w sposób właściwy. Można wziąć udział w liczeniu jeżyków, szczególnie na osiedlach, tych tak zwanych sypialniach, blokowiskach, gdzie one najczęściej występują. I również Urząd Miasta w Poznaniu, jakby mając świadomość, że ważną rzeczą jest kształtowanie po prostu pewnej wrażliwości u najmłodszych mieszkańców Poznania, czyli wśród dzieci pewnej wrażliwości na obecność ptaków, szczególnie tak pożytecznych jak jeżyk. Organizuje cały szereg imprez, również takich właśnie informacyjno-konkursowych, specjalnie adresowanych do dzieci, żeby ta świadomość tego, jak pożytecznym ptakiem jest jeżyk, po prostu była budowana w sposób w miarę trwały. Nie wiem, czy Państwa zainteresowałem postacią jeżyka, natomiast jest to niesamowity ptak, ponieważ tak jak mówię, praktycznie nie spotkamy go na ziemi. Niektórzy twierdzą, że jest to ptak, który jeżeli zostanie zmuszony do tego, żeby usiąść na ziemi, praktycznie nie jest w stanie się podnieść do góry. Nie jest to prawdą, ponieważ dorosły jeżyk poradzi sobie z tym. Jest mu trudno, ponieważ wyobraźmy sobie 46 cm rozpiętość skrzydeł, brak nóg, czyli właściwie taki szybowiec, który musi wystartować z ziemi. Jest mu o tyle trudno, że po prostu trudno jest machnąć skrzydłami na rozbiegu. Czyli powiedzmy wróbel nie ma żadnego problemu z tym, żeby wystartować z gałązki. Jeżyk z płaskiego terenu ma kłopot. Natomiast mogą faktycznie mieć problem ze startem młode osobniki, które jeszcze mają nie do końca rozwinięte skrzydła. Z drugiej strony, właśnie tak jak powiedziałem, jeżyk prowadzi typowo na powietrzny tryb życia, jest właściwie skrajnym gatunkiem ptaka, który właściwie większość swoich funkcji i większość czasu spędza po prostu w powietrzu. Jest niesamowicie interesującym obiektem do obserwacji. Trzeba tylko przyzwyczaić się do tego, że naprawdę bardzo szybko lata i można dostać zawrotu głowy, kiedy się go śledzi. Też bardzo ciekawym eksperymentem takim obserwacyjnym i poznawczym może być to, że jeżeli już przyzwyczajemy oko do widoku jeżyka na niebie i przyzwyczajemy ucho do hałasu, który on wydaje, to fajnie jest zamknąć oczy na chwilę, bo wtedy właściwie miasto działa jak pudło rezonansowe i słyszymy, czy ten jeżyk leci nisko w pudle zamkniętych z dwóch stron terenami zabudowanymi, czy leci wysoko, czy skręca nagle w dół, czy w górę, czy leci prosto, czy w prawo, czy ten. To jest niesamowite doświadczenie, także wszystkim zainteresowanym proponuję po prostu na chwilę zamknąć oczy i posłuchać tego lotu jeżyka, ponieważ nasza wyobraźnia szybko bardzo zbuduje sobie jakby trajektorię jego lotu.
1: Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wybrać się na spacer i poszukać, a pewnie nie będzie to trudno, żeby zaobserwować jeżyki w naszej przestrzeni i będzie to na pewno radość, że już tego ptaka poznaliśmy, a poznaliśmy go dzisiaj dzięki panu Pawłowi. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję również.
1: Panu Pawle za uwagę, kłania się również prowadzący audycję ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec i do usłyszenia już za 2 tygodnie.
0: Za 2 tygodnie spróbujemy sobie opowiedzieć coś o orle bieliku, także zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Lektura w Radiu Emaus.
2: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 27. Sakowicz po schwytaniu Brauna i obdarciu go ze skóry porozumiał się natychmiast z obersztem Hamiltonem, Anglikiem w służbie szwedzkiej i komendantem w Poniewierzu, celem wspólnego uderzenia na partię miecznika Bilewicza. Babinicz właśnie gdzieś był, zapadł w lasy i od kilkunastu dni żaden słuch o nim nie doszedł. Zresztą Sakowicz nie byłby już zważał na jego bliskość. Miał on wprawdzie mimo całej swej odwagi jakąś instynktowną obawę przed Babiniczem, ale teraz gotów był sam zginąć, byle zemsty dokonać. Od czasu ucieczki Anusinej wściekłość nie przestawała ani na chwilę targać jego duszę. Zmylone rachuby i zraniona miłość własna w szał go wprawiały, a przy tym cierpiało w nim i serce. Z początku pragnął on pojąć Anusię za żonę tylko dla majętności zapisanych jej przez pierwszego narzeczonego, pana Podbipiętę, lecz później zakochał się w niej na ślepo i na zabój, jak tylko taki człowiek mógł się zakochać. I doszło do tego, że on, który oprócz Bogusława nikogo nie bał się na świecie, on, przed którego wzrokiem samym ludzie bledli, patrzył jak pies w oczy tej dziewczyny. Ulegał jej, znosił jej wydziwiania, spełniał wszystkie chęci, starał się myśli zgadywać. Ona używała i nadużywała swego wpływu, łudząc go słowy, spojrzeniem, wysługiwała się nim jak niewolnikiem, w końcu zdradziła. Sakowicz należał do tego rodzaju ludzi, którzy za jedyne dobro i cnotę poczytują to, co dla nich dobre, za złe i winę to, co im szkodę przynosi. Więc w oczach jego Anusia popełniła najstraszliwszą zbrodnię i nie było dla niej dość wielkiej kary. Gdyby to kogo innego spotkało, pan starosta śmiałby się i drwił, lecz gdy dotknęło jego osobę, ryczał jak ranny zwierz i myślał tylko o pomście. Chciał dostać w ręce winowajczynię umarłą albo żywą. Wolałby żywą, bo mógłby naprzód kawalerską zemstę wywrzeć. Lecz choćby dziewczyna miała i polec w czasie napadu, mniejsza mu było z tym, byle się komu innemu nie dostała. Chcąc działać na pewno, posłał do miecznika przekupionego człowieka z listem niby od Babinicza, w którym oznajmiał w imieniu tego ostatniego, że w Wołmontowiczach w ciągu tygodnia stanie. Miecznik uwierzył łatwo, ufając zaś w niezwyciężoną siłę Babinicza i tajemnicy z tego nie czynił, za czym nie tylko sam zakwaterował się na dobre w Wołmontowiczach, ale poruszył przez rozgłoszenie nowiny całą prawie ludność laudańską. Resztki jej zbiegły się z lasów, raz dlatego, że to już był koniec jesieni i chłody wielkie nastały, a powtóre przez samą ciekawość widzenia wsławionego wojownika. A tymczasem od strony Poniewierza ciągnęli ku Wołmontowiczom hamiltonowscy Szwedzi. Od strony Kiejdan przekradał się Powilczemu Sakowicz. Ten ostatni jednak ani się domyślał, że za nim również Powilczemu ciągnie na krok ktoś trzeci, który lubo żadnych wezwań nie otrzymał, miał właśnie we zwyczaju zjawiać się tam, gdzie się go najmniej spodziewano. Kmicic nie wiedział zupełnie, że Oleńka znajduje się w bilewiczowskiej partii. W taurogach, które splądrował ogniem i mieczem, zasięgnął języka o tym, że uszła wraz z panną Bożobohatą, lecz przypuszczał, że uszły do Puszczy Białowieskiej, gdzie chroniła się także pani Skrzetuska i wiele innych szlachcianek. Mógł to przypuszczać tym bardziej, im wiedział, że stary miecznik od dawna miał zamiar odwiezienia do tych nieprzebytych borów synowice. Zmartwiło to pan Andrzeja niepomiernie, że jej w taurogach nie znalazł, ale z drugiej strony pocieszał się, że umknęła z rąk Sakowicza i że aż do końca wojny znajdzie bezpieczne przytulenie. Nie mogąc do puszczy zaraz po nią iść, postanowił nieprzyjaciela na żmudzi dopóty podchodzić i niszczyć, dopóki całkiem go nie zgnębi. I szczęście szło jego śladem. Od półtora miesiąca zwycięstwo następowało po zwycięstwie. Lud zbrojny sypał się do niego tak obficie, że wkrótce Czambulik stanowił ledwie czwartą część jego siły. Wreszcie wyrzenął nieprzyjaciół z całej zachodniej żmudzi, a zasłyszawszy o Sakowiczu i mając z nim dawne rachunki do załatwienia, puścił się w swe dawne strony i szedł za nim. W ten sposób dotarli obaj w pobliże Wołmontowicz. Miecznik, który poprzednio stał niedaleko, rezydował tam już od tygodnia i nawet w głowie nie postała mu myśl, jak strasznych wkrótce będzie miał gości. Aż pewnego wieczora wyrostkowie Butrymi, pasący za Wołmontowiczami konie, dali znać, że jakieś wojsko wyszło z lasów i zbliża się od południowej strony. Miecznik zbyt był jednak starym i doświadczonym żołnierzem, aby nie przedsięwziąć żadnych ostrożności. Piechotę swoją, częścią już opatrzoną przez Domaszewiczów strzelbę, umieścił w niedawno odbudowanych domach. Częścią obsadził kołowrót, sam zaś z jazdą stanął nieco z tyłu poza płotami, na obszernym pastewniku dotykającym jedną stroną rzeczki. Miecznik uczynił to głównie dlatego, żeby uzyskać pochwały Babinicza, który na dobrych rozporządzeniach znać się musiał. Ale pozycja jego istotnie była silna. Za ścianek, od czasu jak go Kmicic z zemsty za wymordowanie kompanionów spalił, odbudowywał się zwolna. Że zaś później wojna szwedzka robotę przerwała, było więc nagromadzonych w głównej ulicy mnóstwo bali, bierwion, desek, całe ich kupy wznosiły się przy kołowrocie i piechota, choćby mniej wyćwiczona, mogła się spoza nich długo bronić. W każdym razie zabezpieczała ona jazdę od pierwszego natarcia. Miecznik tak dalece pragnął popisać się ze swoją znajomością żołnierki przed Babiniczem, że nawet podjeździk wysłał na zwiady. Jakież było jego zdumienie, a w pierwszej chwili przerażenie, gdy z dala, z zaborku, doszedł go odgłos strzałów. Następnie podjazd ukazał się na drodze, ale idący w skok i z chmurą nieprzyjaciół na karku. Miecznik skoczył natychmiast do piechoty, aby ostatnie rozkazy wydać, a tymczasem z borku poczęły się wysypywać gęstsze zastępy nieprzyjaciół i szły jak szarańcza ku Wołmontowiczom, świecąc w zachodzącym słońcu bronią. Borek był blisko, więc podjechawszy nieco jazdowa puściła zaraz w skok konie, pragnąc jednym zamachem przedostać się przez kołowrót, lecz nagły ogień piechoty osadził ją na miejscu. Pierwsze szeregi cofnęły się nawet dość bezładnie i tylko kilkunastu dotarło piersiami końskimi do zasieków. Miecznik też ochłonął tymczasem i skoczywszy do jazdy kazał wszystkim, którzy mieli pistolety lub strzelby, iść na posiłek piechocie. Nieprzyjaciel był widocznie również zaopatrzony w muszkiety, bo zaraz po pierwszym natarciu rozpoczął ogień bardzo gwałtowny, chociaż nieregularny. Więc z obu stron poczęło grzmieć to szybciej, to powolniej. Kule świszcząc dolatywały aż do jazdy. Stukały po domach, płocie, kupach belek, dym rozciągał się nad Wołmontowiczami. Zapach prochu napełnił ulicę. Anusia zatem miała to, czego chciała, to jest bitwę. Obie panny zaraz w pierwszej chwili dosiadły z rozkazu miecznika podjezdków, aby w danym razie, gdyby siły nieprzyjacielskie okazały się zbyt wielkie, mogły uchodzić razem z partią. Pomieszczono je więc w tylnych szeregach jazdy. Lecz Anusi, mimo że szabelkę miała przy boku i kołpaczek rysi na głowie, dusza zaraz z początku uciekła na ramię. Ona, która tak dobrze umiała sobie radzić w pokoju z oficerami, nie znalazła ani szczypty energii, gdy przyszło stanąć jej oko w oko synom Bellony w polu. Świst i stukanie kul przerażało ją. Zamęt, bieganie ordynansów, huk muszkietów i jęki rannych odejmowały jej przytomność, a zapach prochu przytłumiał oddech w piersiach. Uczyniło jej się mdło i słabo. Twarz zbladła jak chusta i poczęła wić się, a piszczeć jak dziecko, aż jeden z towarzyszów, młody pan Olesza Askiemnar, musiał uchwycić ją w ramiona. Trzymał zaś mocno, mocniej aniżeli trzeba było. I gotów był trzymać tak do końca świata, lecz

farbie. Rozdęte jej nozdrza wciągały jakby z lubością zapach prochu, że zaś dym czynił się wedle kołowrotu coraz większy i widok bardzo przysłaniał, więc odważna panna, widząc, że oficerowie wyjeżdżają naprzód, aby dokładniej przebieg bitwy śledzić, poruszyła się wraz z nimi, nie myśląc nawet o tym, co czyni. A w gęstwie jazdy podniósł się szmer pochwalny. O, to krew! To żona dla żołnierza! To słuszny wolontarzyk! Wiwat Bilewiczówna! Popiszmy się, mości panowie, bo przed takimi oczyma warto. I Amazonki lepiej przeciw muszkietom nie stawały, krzyknął któryś z młodych towarzyszów, zapominając w zapale, że Amazonki żyły przed wynalezieniem prochu.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Come on.

0: Afryka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
3: Witam, dzień dobry.
2: No i jak zawsze mamy wyjątkowego gościa.
3: Wyjątkowa gościnie i wyjątkowy temat. Porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie, o działaniach Straży Miejskiej. Witamy panią Annę Nowaczyk, Straż Miejska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No i porozmawiamy nie tylko o działalności straży, o szerokim zakresie aktywności, ale również o takim spuentowaniu przedletnim działania Straży Miejskiej, czyli wyjątkowej konferencji.
4: Tak, wyjątkowa konferencja skierowana do naszych seniorek i seniorów, którzy mieszkają na co dzień w Poznaniu, których chcielibyśmy już teraz serdecznie zaprosić do udziału w tej konferencji, ponieważ będzie to takie spięcie wszystkich tematów, które dotykają, które są ważne dla osób starszych, z którymi na co dzień, z tematami, z którymi na co dzień wybieramy się do seniorów, z którymi rozmawiamy, a tutaj podczas konferencji będziemy mieli takie ładne spięcie, podczas które myślę na co dzień bardzo pomogą w codziennym funkcjonowaniu osób starszych.
2: To dlaczego warto wziąć udział w tej konferencji?
4: No myślę, że ze względu na to, co dookoła otacza seniorów, mamy osoby, które są same, może nie samotne, ale które na co dzień funkcjonują same w swojej okolicy, a my wychodzimy z inicjatywą, żeby przekazać im takie informacje, o których mogli nie słyszeć, albo słyszeli gdzieś coś, podsłyszeli, ale nie do końca też wiedzą, z czym, co dobrać do tego, żeby po prostu funkcjonowało im się lepiej.
2: Ta konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne. To powiedzmy może właśnie, jaki będzie przebieg, o czym będzie mowa przede wszystkim.
4: Tak, przede wszystkim będziemy mówić, tytuł konferencji to Senior aktywny i bezpieczny. Chcemy zaktywizować seniorów do tego, aby korzystali z szerokiej oferty miasta, ale też, żeby czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Rozpoczniemy konferencję od tematu pod tytułem Zdrowo i energetycznie. Ten blok będzie poprowadzony przez między innymi dietetyka, fizjoterapeuta, ale też przez prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu, pana Mateusza Szamałka, który opowie o tym, jak bezpiecznie łączyć, a także jak zażywać odpowiednie leki. O tym, jaka dieta, która doda nam energii, która doda energii seniorom, opowie pani Marta Lewandowicz-Czarnecka. To jest pani doktor nauk medycznych, która świetnie dogaduje się z seniorami, która tworzy odpowiednie diety. O tym też warto wspomnieć i także o tym, jak zachęcić albo jak bezpiecznie funkcjonować, jak używać aktywności fizycznej po 60 roku życia, bo aktywność aktywnością, ale dla osób starszych no też trzeba umieć ćwiczyć.
3: Więc tu mamy może trochę zaskoczenie. Straż Miejska to nie tylko takie typowe bezpieczeństwo, ale również działania profilaktycznie. I nie ukrywajmy, że biorąc pod uwagę różne inicjatywy, które są w mieście, te z zakresu właśnie profilaktyki zdrowia, dbania o siebie, cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem, więc zachęcam wszystkich, bo wykładowcy są fantastyczni, aby uczestniczyli w tej pierwszej części, czyli związanej z aktywnością, profilaktyką zdrowotną, no ale i oczywiście ta druga część, ten panel jest niezwykle ważna.
4: Tak, to prawo i bezpieczeństwo. Tutaj jednym z wykładowców będzie naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej, aspirant sztabowy Przemysław Galasiński, który opowie o tym, jak nie złowić się na zagrożenia, które czyhają z drugiej strony, czyli po drugiej stronie słuchawki telefonu, a także o tym, jak reagować na najnowsze metody oszustw. Nie ukrywajmy, że oszuści bardzo dobrze radzą sobie z tym, jak oszukać osoby starsze. Te metody ciągle są udoskonalane przez nich i no nie oszukujmy się, sami też czasami możemy się dwa razy zastanowić, jeżeli ktoś do nas dzwoni, czy faktycznie to jest prawda, czy ktoś próbuje nas oszukać. Osoby starsze mogą nie mieć takiej świadomości, która funkcjonuje na co dzień w przestrzeni internetowej czy telefonicznej, jak do nas ktoś zadzwoni. Dlatego tutaj to jest tak istotne i tak ważne, żeby o tym mówić i ciągle wspominać.
3: Ja tylko dodam, że te nowe metody naprawdę się zmieniają i oszustwa dotyczą, jak ja zauważam, nie tylko osoby starsze. To znaczy, wydaje nam się, że ciut młodsi wszystko wiedzą, ale to nieprawda.
4: Dokładnie.
3: Więc może osoby starsze są grupą najbardziej narażoną ze względu na swoją otwartość, takie zaufanie, które obdarzą empatię. Mhm. Natomiast myślę, że ta wiedza, którą będziemy chłonęli, będą chłonęli seniorzy i seniorki, mogą również przesyłać do swoich wnucząt i wnuków i dzieci, bo ja słyszałem o bardzo wielu przypadkach również młodych osób, które padają ofiarą takich wyrafinowanych, coraz bardziej wyrafinowanych przestępstw.
4: Dokładnie,
3: to prawda,
4: tak.
3: Prawda?
4: Bardzo, bardzo często do tego dochodzi. Tak jak pan wspomniał, to, że my dajemy się na to złapać, tak samo łapią się na to seniorzy, którzy... zwłaszcza, którzy mieszkają sami i nie mają wsparcia osób bliskich, które mogą ich pokierować, że no jednak... zostaliśmy tutaj wciągnięci w bardzo niefajne rzeczy. I kolejny temat, który też, jeśli chodzi o prawo i bezpieczeństwo, to będzie sprawę za pan brat. Kwestie dziedziczenia, bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej, to też jest istotna sprawa. Dzwoni wnuczek, mówi, że on szybko potrzebuje blika. Nie do końca jest też tak, że seniorzy nie są aktywni internetowo, nie są bardzo aktywni internetowo, ale jest jeszcze jednak ta druga strona, że jednak zostaną tak pokierowani w rozmowie, że jednak tego blika mogą podać niekoniecznie swojej zaufanej osobie. I to jest jeden z kolejnych właśnie etapów, tematów podczas tego bloku, który dotyczy prawa i bezpieczeństwa.
2: No i mam jeszcze trzeci blok, można powiedzieć, takie podsumowanie tego wszystkiego, co dla seniorów w Poznaniu się dzieje.
4: Tak, tak jak już wspomniałam, Poznań oferuje bardzo wiele aktywności dla seniorów i seniorek. Konferencja powstała przy współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie z centrum, dlatego też mogliśmy zaproponować tak wiele tematów i skumulować je w jednym miejscu. Miejska Rada Seniorów objęła konferencję naszym patronatem na to spotkanie. Również mamy patrona honorowy prezydenta miasta Poznania oraz patronat medialny Radia Emaus, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, bo tutaj nagłośnienie tak ważnych tematów dla seniorów i seniorek jest bardzo ważne i to bardzo wiele nam pomogło. Podsumowanie konferencji zakończy pani Lidia Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, która właśnie opowie o działaniach.

0: funkcjonować w Poznaniu jak najlepiej.
1: Ja myślę, że warto dodać, opowiemy za chwilę o dokładnej dacie i miejscu wydarzenia. Warto dodać, że mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc zachęcamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do uczestnictwa. Zachęcamy każdego z Państwa osobno, ale również wspomnijcie o tym swoim najbliższym. Dzieci, wnuki, zaproście swoich dziadków. Jest to konferencja dedykowana osobom starszym, ale chcielibyśmy, żeby ta wiedza, którą przekażemy Państwu tutaj, głównie Straż Miejska i partnerzy, płynęła w cały świat.
0: Dokładnie, w cały świat. Osoby, które przyjdą, czy to będą przedstawiciele klubów seniora, czy osób po prostu nie wiem, z rodziny na przykład, które chętnie wezmą udział w tym spotkaniu, aby właśnie dzieliły się tą wiedzą, którą nabędą, aby nagłaśniały tą sprawę. Będziemy bardzo wdzięczni.
2: To ja mam jeszcze tylko kilka pytań takich organizacyjnych, bo skoro liczba miejsc ograniczona, to znaczy, że trzeba się wcześniej zapisać, czy można przyjść po prostu na tą konferencję?
0: Zachęcamy do zapisów. Numer telefonu to 61 878 1595. Czynny w godzinach 10-12. Można dzwonić, zgłaszać się. Będziemy prosić o imię, nazwisko, aby po prostu ułatwić te zapisy.
1: No, zachęcamy oczywiście jak zawsze do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Można również u nas osobiście w centrum się zapisać. My te dane zapiszemy i zaprosimy Państwa. Ja tylko dodam, że miejsce jest też wyjątkowo ciekawe, bo spotykamy się niedaleko pana prezydenta, władz miasta. Zapraszamy do sali białej Urzędu Miasta Poznania. Są tutaj takie historie, że w tym budynku, jeśli ktoś nie był jeszcze, był nawet Chopin, który grał koncerty, sala wyjątkowa. No i dodatkowe atrakcje, coś drobnego do przekąszenia, jakieś materiały informacyjne, więc na pewno warto się pojawić. Oprócz wiedzy i pełnego brzuszka będą również gadżety i materiały informacyjne, które warto zabrać ze sobą i dzielić się potem na zewnątrz.
0: Tak, jak najbardziej miejsce wyjątkowe. Konferencja odbędzie się w centrum miasta, także mamy nadzieję, że osoby, które się zapiszą bez problemu dotrą. I tak jak mówiliśmy na początku, serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto.
2: To czy jeżeli ktoś się zapisze, musi uczestniczyć w całej konferencji, czy na przykład jeśli zainteresuje go konkretny blok, może przyjść tylko na ten blok?
0: Jak najbardziej. Konferencja zaczyna się o 9 rano, potrwa mniej więcej do godziny 13. Bloki tematyczne są podzielone w godziny, także jeżeli ktoś nie dotrze na czas, na 9, nie ma problemu, oczywiście zostanie wpuszczony i zostanie wypuszczony, jeżeli dany temat nie będzie go interesował.
1: Ja jednak zachęcam do uczestnictwa w całej konferencji. Te tematy są tak podzielone, że mam wrażenie, i będą przerwy, i będzie czas, żeby trochę w spokoju wyjść na zewnątrz, skorzystać z toalety, więc nie trzeba się obawiać, że trzeba siedzieć cały czas, można wychodzić, wchodzić, ale warto pojawić się już o godzinie 9, warto spotkać się z wyjątkowymi prelegentami, bo to będą bardzo różnorodni. Praktycy, policja, straż miejska, przedstawiciele uniwersytetu, adwokaci, więc temat niezwykle ważny i konferencja wspaniała, mam nadzieję. I mam takie informacje od pana komendanta, że jeżeli ta konferencja rzeczywiście okaże się sukcesem i spełni przede wszystkim Państwa oczekiwania, mamy wspólnie taki plan, aby ją kontynuować, prawda?
0: Tak, jesteśmy tutaj bardzo pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o tą kwestię, aby kontynuować tą konferencję, ponieważ no, co roku na pewno będą kolejne etapy, kolejne tematy, które będzie warto poruszać i omawiać z seniorami.
1: To ja może tylko przypomnę, bo te daty dużo mówimy, a warto, żeby zapisać sobie gdzieś w kajeciku. 11 czerwca między godziną 9 a 13 sala biała Urzędu Miasta Poznania.
0: Plac Kolegiacki.
1: Plac Kolegiacki. Udział bezpłatny, ale zachęcamy i prosimy o zapisy. Pod numerem telefonu 61 878 1595 można również zapisać się u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Ale ja chciałem, bo konferencja jest takim, tak jak pani wspomniała, zwieńczeniem pewnych działań, ale Straż Miejska to nie tylko jedna konferencja. Wspomniała pani o pewnym projekcie, o którym też mówicie, porozmawiamy na konferencji, ale co robi jeszcze Straż Miejska oprócz waszej obecności na ulicach miasta.
2: No, tak. Bo wielu poznaniakom jednak mimo wszystko cały czas kojarzycie się z tymi słynnymi blokadami na koła.

0: blokadami, mandatami i w ogóle jesteśmy bardzo uciążliwi nieraz dla mieszkańców. Natomiast mamy taki dział jak zespół profilaktyki. To jest 9-osobowa grupa, która na co dzień jest troszkę mniej widoczna, ale za to jest prowadzi bardzo intensywne działania od najmłodszej grupy wiekowej, czyli od przedszkolaków aż po młodzież starszą w liceach. A także, jak już wspominaliśmy, prowadzi również spotkania z seniorami w klubach seniora. Jesteśmy bardzo chętnie zapraszani na różnego typu spotkania z młodzieżą, z dziećmi, z seniorami. Tematyka jest bardzo różnorodna. Rozpoczynamy, można powiedzieć, we wrześniu taki rok szkolny, który rozpoczyna bezpieczna droga do szkoły. To jest omawianie, jak bezpiecznie dzieciaczki najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego bezpiecznie poruszają się po ulicach. Później mamy spotkania dotyczące na przykład przygotowujące młodzież z klas czwartych do zdania karty rowerowej. Są przygotowania teoretyczne, później jest praktyka, na końcu jest egzamin. Tutaj współpracujemy z ruchem drogowym, a także zarządem dróg miejskich. Jesteśmy w ścisłej współpracy z tymi jednostkami. Mamy także spotkania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy bardzo dużo o hejcie w szkole, który jest, nie ukrywajmy, obecny. Mówimy o tym, mamy kolejny program dla młodzieży, Wiem, Wybieram Dobrze, który mówi o tym, dlaczego nie warto brać narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Opowiadamy o tym, jak bardzo one szkodzą, co mogą powodować. I jest to program, który też kończy się pod koniec roku konferencją, podczas której też omawiamy to, co udało nam się dotychczas zrobić, co młodzież wywnioskowała z warsztatów, które były też prowadzone w ciągu roku szkolnego. Także zespół profilaktyki to ogrom pracy przez niewielką tak naprawdę grupę ludzi, bo to tylko 9 osób. Natomiast cały rok pracują na to, żeby najmłodsi i ci trochę starsi i ci najstarsi wiedzieli, że jesteśmy otwarci na spotkania, że się spotykamy i poruszamy naprawdę wiele różnych tematów.
1: Czyli to jest też tak, że nie wiem, kluby seniora czy różne stowarzyszenia mogą przyjść do was, się zgłosić, zaprosić, przyjdźcie do nas, chcemy, żebyście nam powiedzieli o tym.
0: Jak najbardziej, można napisać maila, można się zgłosić telefonicznie. Myślę, że najłatwiej i najprościej będzie to mail. Jesteśmy w stanie umówić się na konkretny termin, chociaż nie ukrywam, że jest ciężko, ale robimy wszystko, żeby każdy był zadowolony i mógł skorzystać z tej wiedzy, którą posiadamy i którą bardzo chętnie się dzielimy.
2: Ciężko, bo jest tak wielkie zapotrzebowanie tyle zaproszeń, rozumiem.
0: Dokładnie tak, mamy ogromne zapotrzebowanie szkół, klubów seniora, stowarzyszeń. Myślę, że największą grupą są tutaj szkoły podstawowe, z którymi współpracujemy od wielu, wielu lat i ta współpraca po prostu cały czas jest i myślę, że się na tym nie skończy.
2: To ja tylko dopowiem, bo kilka dni temu zainaugurowaliśmy już drugą edycję Dni Wnuczki i Wnuczka. No i stoisko, nie ukrywam, Straży Miejskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, więc warto przybyć na naszą konferencję i warto współpracować ze Strażą Miejską.
1: Ja jeszcze mam pytanie, jeśli chodzi o seniorów, to jakie najczęściej tematy się pojawiają wtedy na takich spotkaniach?
0: Najczęściej mówimy o tych zagrożeniach, o których też będziemy mówić na konferencji, a dotyczą one właśnie tych oszustw. Oszustw, tych metod, które nowe się pojawiają, które ewoluują, które mogą nieść zagrożenie właśnie dla osób starszych.
2: Ja tylko też dodam, bo też uczestniczyłem w niektórych takich spotkaniach. To są takie życiowe tematy z mojej perspektywy. To, co jest fantastyczne, że strażnicy miejscy nie tylko opowiadają teoretycznie, ale o praktycznych rozwiązaniach. Na przykład, jak zachować się na ryneczku. Czy pieniądze trzymać w którym miejscu. Jak płacić tą kartą albo w autokarze. Jeśli czujesz się zagrożony, kogo poinformować. Wiecie, takie normalne, życiowe kwestie, które czasami sprawiają, że trudno nam się egzystuje w Poznaniu, boimy się czegoś, nie wiemy jak się zachować i po to jest strażnik profesjonalny, który opowie takie, wiecie, z życia wzięte przykłady. Naprawdę warto.
1: Czyli warto, zapraszamy przede wszystkim na konferencję 11 czerwca. Można wtedy pewnie jakieś namiary, kontakty na Straż Miejską złapać i potem zaprosić już na jakieś spotkanie, na przykład do swojego klubu seniora.
0: Jak najbardziej zapraszamy.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzeli na fali, wracamy po krótkiej przerwie i tradycyjnie mamy garść bardzo praktycznych i przydatnych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu się dzieje. A myślę, że przed nami dłuższy weekend i pewnie tych atrakcji będzie co niemiara.
2: Co niemiara i to nie tylko w weekend, ale i w najbliższych tygodniach bardzo wiele fantastycznych wydarzeń. Przypomnę tylko, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Zapraszam na konferencję 11 czerwca, godzina od 9 do 13. Senior aktywny i bezpieczny. Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki. Zapraszam serdecznie. W imieniu centrum zapraszam na spotkanie z cyklu Wolontariat, rozmowy, inspiracje, działania w związku z Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Temat spotkania, które odbędzie się 24 czerwca o godzinie 12, to oswoić AI. A o AI, nowych technologiach, opowiedzą członkini, członkowie Fundacji Focus NGO. Zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zapisy niezmiennie pod numerem telefonu 61 847 21 11. Spotkania nasze w sprawie wolontariatu mają formę krótkiego wykładu połączonego z rozmową. To przestrzeń do zdobywania wiedzy. Tym razem Fundacja Focus NGO opowie o zagrożeniach, ale i zaletach sztucznej inteligencji oraz o tym, jak z nią pracować, aby uzyskać oczekiwany efekt. Ważny temat, warto przyjść do centrum. Zapraszam na wyjątkowe, oryginalne spotkanie. Zaprasza Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania. Zaprasza seniorki i seniorów na warsztaty i konsultacje w ramach projektu I Ty Tworzysz Archiwum. Zapraszamy już 6 czerwca o godzinie 10 pierwsza grupa i o 12 druga grupa, a miejsce Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania, ulica Świerkowa 10. Udział bezpłatny, zachęcam do zapisów pod numerem telefonu 61 878 57 83. Wydarzenie odbędzie się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem Archiwa dla Sprawiedliwości. Temat ten podkreśla fundamentalną rolę, jaką dokumenty archiwalne odgrywają w obronie praw człowieka, budowania sprawiedliwości oraz wspierania fundamentów demokratycznych społeczeństw. W ramach warsztatów dla uczestników odbędzie się oprowadzanie po archiwum, omówienie zasobu, a także praktyczne przećwiczenie zasad zajmowania się dokumentami. Dodatkowo pracownicy w tygodniu od 8 do 12 czerwca, pracownicy archiwum będą prowadzili dedykowane konsultacje w zakresie odnalezienia dokumentacji ze zlikwidowanych zakładów pracy. Warto skontaktować się z archiwum. Było trochę o archiwum, teraz będzie coś wesołego. Festiwal. To już 24. festiwal Zostań Gwiazdą Kabaret. Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu zaprasza na festiwal oraz urodziny Bohdana Smolenia. W ramach tegorocznej odsłony festiwalu o nagrody zawalczą kabarety z różnych stron Polski. Harmonogram. Finał konkursu odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18.30. Miejsce to Teatr Anny Niedźwiedź, ulica Mansfelda 4. Bezpłatne bilety dla seniorek i seniorów wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Numer kontaktowy 602-482-172. Podczas koncertu prowadzonego przez Klub Szyderców BIS goście usłyszą propozycje piosenek, które jury w składzie Krzesimir Dębski i Jan Wołek zakwalifikowało do finału. Zapraszam również na koncerty organizowane przez stowarzyszenie. To koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika 12 czerwca i koncert Perfect Lady Punk Marcin Januszkiewicz z zespołem 13 czerwca. Tam bilety odpłatne. Zapraszam, wstęp wolny, na urodziny Smolenia. Stowarzyszenie 14 czerwca o godzinie 17 zaprasza na skwer Bohdana Smolenia w Poznaniu, znany chyba Państwu, przy ulicy Rybaki Strzałowa. W programie m.in. występ Rokietnickiej Orkiestry Dętej, Ukupolalele, Dominika Czurza z The Voice of Poland, pokazy tańca oraz odwieczny atrybut spotkania, degustacja tortu i kiełbaski. Kontakt Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Skansen i Muzeum Pszczelarstwa Swarzędzu zaprasza seniorki i seniorów do wzięcia udziału w warsztatach rekondzielniczych Barwienie tkanin roślinami. Zajęcia będą dobrą okazją do wspólnego, spokojnego i kreatywnego spędzania czasu. Bezpłatne warsztaty odbędą się 6 czerwca o godzinie 11, a podczas wizyty na uczestników czeka również degustacja miodu wraz z kawą i herbatą oraz zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Zapraszam. Swarzędz, ulica Poznańska 35, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa. Szanowni Państwo, zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury do udziału w projekcie Czerwiec 56 na Fyrtlach. Jest to cykl wydarzeń edukacyjno-historycznych odbywających się na Łazarzu. W ramach tych wydarzeń organizowane są m.in. bezpłatne spacery. Zapraszam 7 czerwca na godzinę 15. Startujemy spod dworca zachodniego PKP i 14 czerwca o godzinie 15 start przy rynku łazarskim. Poznamy dokładnie całe Łazarz i jego tajemnicze historie. A 27 czerwca, więc jeszcze za około 3 tygodnie, zapraszam na piknik rodzinny. Od godziny 12 do 16, a miejsce to Park Wilsona. Zapraszam serdecznie. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na koncert z klasą. Altówki 8 czerwca o godzinie 17. Miejsce oczywiście Plac Wolności 19, sala numer 5, wstęp wolny. Jest to koncert w wykonaniu klasy altówki profesora Marcina Murawskiego z Akademii Muzycznej. W programie m.in. Jan Sebastian Bach, Fryderyk Chopin i Arvo Pärt. Biblioteka zaprasza również na czytanie przestrzeni, czyli miejskie spacery po Parku Wilsona ze Zbyszkiem Zacharciakiem. 9 czerwca, godzina 18, startujemy przy bramie Parku Wilsona od strony ulicy Głogowskiej. No i znany Państwu cykl biblioteki, czyli Pamiętaj o czwartku. Tym razem spotykamy się 11 czerwca o godzinie 17. Oczywiście Plac Wolności 19, sala numer 1. Warto uczestniczyć w warsztatach pamięci. Zapraszam również serdecznie na ciekawostki z przeszłości Łazarza. Jest to prelekcja Marka Reslera, która odbędzie się w filii Biblioteki Raczyńskich, ulica Lodowa 4. Spotykamy się 15 czerwca o godzinie 17. Pan Marek Resler to polski historyk specjalizujący się w historii wojskowości, badaniu dziejów Polski i Wielkopolski. Publicysta regionalny, który opowie o ciekawostkach z łazarskiego Fyrtla. Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu będą nosić teraz nową nazwę. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka. Patron poeta, choć znaczną część życia spędził w Stanach Zjednoczonych, duchem nigdy nie opuścił Poznania i Wielkopolski. To tutaj kształtowały się jego wrażliwość, słynny poznański porządek, w pracy nad tekstem, charakterystyczna ironia, erudycja, przenikliwość. I właśnie Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka zaprasza na spotkanie zatytułowane Spotkania z regionem. Izabela z Czartoryskich i Jan Kanty-Działyński. Historia małżeństwa ze sztuką w tle. Spotykamy się 10 czerwca o godzinie 17 w bibliotece, ulica Bolesława Prusa 3, sala 605. Iza była wyrafinowaną estetką, piękna i chłodna, potomkini możnego rodu Czartoryskich, i Jan Kanty, syn znanego nam chyba wszystkim Tytusa Działyńskiego, człowieka z aspiracjami. Żadne z tych dwojga nie było zachwycone perspektywą zaplanowanego przez rodziców mariaszu. Ona pragnęła niezależności, on kochał inną. Czy ta historia mogła zakończyć się szczęśliwie? Arenę małżeńskich zmagań, jednocześnie wspólnym projektem tej niezwykłej pary, stał się zamek w Gołuchowie. Ciekawa historia w Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. Nowe Zoo. Poznańskie Nowe Zoo zaprasza seniorki i seniorów na specjalną wycieczkę z przewodnikiem. Jak zawsze, w ramach cyklu Czwartek dla seniora w Nowym Zoo. Tym razem spotykamy się 11 czerwca o godzinie 12, a zbiórka w pobliżu mapy przy wejściu od strony ulicy Krańcowej. Bilety cenie 5 zł. Tym razem seniorzy i seniorki z przewodnikami udadzą się wspólnie na wycieczkę kolejką do wybiegu nosorożców czarnych. Będzie można posłuchać ciekawostek na temat tych zwierząt. Następnie, w zależności od decyzji grupy, będzie można pospacerować do wybiegu nosorożca. Po spotkaniu będzie można również zwiedzić całe zoo. 5 zł wejście do nowego zoo na spotkanie w ramach cyklu Czwartek dla seniora. A w ramach spaceru, tak już na zakończenie, zapraszam w imieniu grupy przewodników po Poznaniu na wycieczki tematyczne. Tym razem 6 czerwca, godzina 11 oraz godzina 15. Spotykamy się przy Wartostradzie, dokładnie Most Jordana. Zwiedzimy Wartę. Spacer zatytułowany Spacer wzdłuż Warty. Tajemnice. Kolejne spotkanie, kolejna wycieczka to poznańskie fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. Spotykamy się 18 czerwca o godzinie 18 przed Teatrem Wielkim przy ulicy Fredry. Wstęp oczywiście wolny. Okazuje się, że ratuszowe koziołki to nie jedyne fantastyczne zwierzęta, które można wytropić w Poznaniu. W Poznaniu spotkamy również smoki, Pegazy, mityczne pelikany i wiele innych mniej lub bardziej niezwykłych stworzeń. Ukrywają się one w naszej miejskiej dżungli. Uczestnicy spaceru spróbują je znaleźć oraz dowiedzieć się, jak i dlaczego trafiły do Poznania i czego tu szukają. 18 czerwca, godzina 18, zbiórka przed Teatrem Wielkim. Jak zawsze zapraszam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Ulica Mielżyńskiego 24, niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a numer kontaktowy 61 847 21 11.
1: Z małym tylko wyjątkiem, jutro w piątek centrum nieczynne.
2: Z małym wyjątkiem, rzeczywiście jutro w piątek centrum nieczynne, spotykamy się od poniedziałku, za to mieliśmy wielką radość i przyjemność widzieć się z Państwem w niedzielę z okazji Dnia Wnuczki i Wnuczka. Jutro odpoczywamy, ale od poniedziałku zapraszamy do kontaktu z...
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I mam nadzieję, że mogę obiecać, że naprawdę zdążymy już ten psalm skończyć.
1: Psalm 30, bo to 30, jest tekst, tak, który właśnie omawiamy. Przypomnę Państwu dzisiaj na początku ósmy werset, którego tak, jeszcze nie skończyliśmy ostatnio.
2: Tak, z poprzedniej
1: z łaski
2: sekcji.
1: Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Mówiliśmy ostatnio o tej takiej postawie właśnie nadmiernej pewności siebie, tutaj tego podmiotu lirycznego w tym tekście, który no nagle zostaje sprowadzony do parteru.
2: No tak, ponieważ Pan Bóg zobaczył, że rzeczywiście ta zbytnia pewność siebie autora, być może samego Dawida, króla i tak dalej, była widoczna i w tym momencie ten werset ósmy, proszę Państwa, zauważacie, że to nie jest wypowiedziany od razu po fakcie, jaki nastąpił, tylko już gdzieś przemyślany, bo jest tutaj macie, znaczy przemyślany, przemedytowany, kiedy autor właśnie wpierw wyraża swoją zbytnią pewność siebie, mija jakiś czas, nie wiem, tydzień, może dwa, może więcej czasu, nie mam pojęcia, ale pewien odcinek czasu, kiedy Bóg niewątpliwie go doświadczył, właściwie to on doświadczył własnej słabości. Oczywiście znowuż nie pisze, co tam się stało, ale zdecydowanie zaliczył jakiś dowód słabości. I teraz bardzo ładnie to interpretuje, oczywiście w świetle wiary, ponieważ mówi, wracam od swojej własnej pewności, czyli od przypisywania wszystkiego sobie samemu. Od przypisywania sobie różnych moich sukcesów, a więc tego, co mi się udało, tego dobra, które poczyniłem, zbyt łatwo człowiek w sobie szuka źródła wszelkiego dobra. I to, proszę Państwa, ewidentnie uderza w pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to znaczy nawet siebie samego nie będziesz stawiał na piedestale, a więc nie będziesz uwielbiał siebie samego za to, co zrobiłeś, tylko będziesz uwielbiał Boga, który jak tydzień temu, pamiętacie Państwo, mówiliśmy o tym. Wszystko, co czynimy jako dobro, jest Jego zasługą. Po pierwsze dlatego, że daje nam okazję, po drugie daje nam bliźnich, po trzecie daje nam siłę, po czwarte daje nam dobry pomyślunek i po piąte od razu jeszcze błogosławi nam w tym i zachęca nas do tego. Więc gdybyśmy zapytali znowuż, a co tu wobec tego jest nasze, żeby Bóg nas mógł wynagrodzić za dany dobry uczynek? Oczywiście nasza jest dobra wola, bo ja mogę Bogu odmówić. Czy to z lenistwa, czy z tchórzostwa, czy z obojętności. Mogę Bogu odmówić uczynienia jakiegoś dobra. I oczywiście, że będzie mi to niestety policzone za grzech, bo to jest pewne zawinione zaniedbanie dobra, które mogło się zdarzyć. I to Pan Jezus ewidentnie bardzo, bardzo negatywnie będzie oceniał. Weźcie sobie Państwo na przykład 25 rozdział świętego Mateusza, kiedy mamy ten sąd ostateczny, gdy król zasiądzie do wykonywania czynności sędziowskich i będzie oddzielał te kozły od owiec, od tych, które zaliczy, które postawi na prawicy, zaliczy do zbawienia i od tych, które postawi na lewicy. I mówi, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, bo byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Cały katalog tych dóbr, które zostały zaniedbane przez człowieka z powodu, właśnie mówię, z tych trzech powodów, bo najczęściej nie czynimy dobra dlatego, że jesteśmy albo obojętni na to dobro, albo jesteśmy tchórzliwi, bo się boimy konsekwencji czynienia, że komuś możemy się w czymś narazić, albo też po prostu jesteśmy leniwi, wygodni. I to są te główne trzy ewidentnie zawinione powody i dlatego nieczynienie dobra Bóg ocenia bardzo, a bardzo surowo. W Ewangelii świętego Łukasza macie tę piękną przypowieść o bogaczu i Łazarzu. On też nie zrobił mu żadnej krzywdy, takiej ściśle nie zabo, ani go nie wykopał, ani go nie szczuł psami, ani go nie odrzucał od siebie, ale nie zrobił nic, żeby pomóc temuż biedakowi. I dlatego za brak właśnie tego należnego dobra, za obojętność wobec nędzy ludzkiej, a więc tej konieczności pomagania, no został potem straszliwie ukarany. Także tu warto sobie też taki maleńki rachunek sumienia zrobić, proszę Państwa, nie tylko z grzechów popełnianego zła, ale także zaniedbywanego dobra. Tu bym Państwu bardzo, a bardzo to polecał, bo zresztą patrzcie, że mamy to w pierwszym akcie pokuty, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To zaniedbanie też powinniśmy włączać w nasze akty spowiedziowe i być tego świadomi, ponieważ to są, mówię, jeżeli gdzieś popełniamy grzechy uczynkowe, te zła, to bardziej powiem, że popełniamy je ze słabości, z głupoty, z nieuwagi, może czasami ze zmęczenia, z rozdrażnienia i tak dalej. To są bardzo różne grzechy, ale tam jest mniejszy ładunek złej woli, niż w przypadku braku dobra należnego, bo tam już jest tylko zła wola. Ponieważ czynienie dobra jest jak najbardziej chwalebne. Jeżeli ja tego nie czynię, to nie czynię dlatego, że jestem słaby, że jestem zmęczony, że jestem taki czy taki, ale dlatego po prostu, że jestem albo, raz jeszcze powtórzę, leniwy, obojętny albo tchórzliwy. I to jest właśnie coś, co niestety Bóg będzie brał mocno pod uwagę w osądzeniu jakości naszego czy wartości naszego życia. I stąd też mamy tutaj do czynienia z

0: należy do Boga. I to jest właśnie też jeden, właściwie pochodna tego dogmatu szóstej prawdy wiary, że łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna. Skoro jest nam potrzebna do zbawienia, to znaczy, że również potrzebna jest do każdego dobrego uczynku, który czynimy. Bóg każdy z naszych dobrych uczynków poprzedza swoją łaską. I dlatego autor mówi, to z Twojej łaski zdarzyło się to, co się zdarzyło, to znaczy uczyniłeś mnie górą niezdobytą, a więc jestem mocny, czuję się zwycięski. Wszystko jest powodowane Twoją łaską. I to, proszę Państwa, bardzo gorąco Wam polecam, byście ten typ myślenia mieli. Zresztą też tak radzę moim penitentom w spowiedzi. Kiedykolwiek macie jakikolwiek sukces, to żeby się przed pychą uratować, natychmiast dziękujcie Bogu za to, że wam pozwolił to zrobić. Właśnie wdzięczność Panu Bogu bardzo szybko i skutecznie uchroni was przed jakąkolwiek pychą. Bo jeżeli dziękujecie Bogu za dobro, które wykonujecie, to znaczy, że sobie nie przypisujecie tego dobra, tylko przypisujecie je tak, jak w rzeczywistości jest, czyli źródłu tego dobra, którym w ten czy w inny sposób jest Pan Bóg. I ponieważ, znaczy Bóg nie jest absolutnie łasy na nasze podzięki, moi drodzy, nie. Tylko, że to jest tytuł sprawiedliwości. Ja oddaję Bogu to, co należy do Niego. Jeżeli zaś natomiast sobie przypisuję, to tak jakbym to ukradł Panu Bogu. I dlatego Bóg, ponieważ nie znosi złodziejstwa, no to prędzej czy później da mi o sobie przypomnieć i powie hola, hola, no zwróć jednak uwagę na to, że każde dobro, które czynisz, to czynisz tylko dlatego, że ja ci na to pozwalam. Ja ciebie do tego zachęcam i tak dalej. Więc z tytułu sprawiedliwości, proszę Państwa, i życia prawdą. Jeżeli dziękujecie za każde dobro, które wykonujecie, zapewniam was, będziecie uchronieni przed pychą. Bo pycha z czynienia dobra to jest przypisywanie go sobie i to wyłącznie sobie. Nie? A więc autor takiej pychy nie ma, bo mówi, z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie górą niezdobytą. I teraz widzicie drugi typ doświadczenia. Ponieważ autor przez jakiś czas prawdopodobnie nie chciał tego uznać, czy może nie potrafił dostrzec tego, że zawdzięcza wszystko Panu Bogu, również swoje dobro, no to Pan Bóg powiedział, no to ja Cię teraz sprawdzę. I proszę bardzo, ukryłeś swe oblicze i natychmiast zacząłem się gubić. To znaczy doświadczył w jakiś sposób odstąpienia Pana Boga od siebie, nagle poczuł się słaby. Ta słabość, ona się mogła wyrazić w bardzo różnych okolicznościach, na przykład gdy stanął przed silniejszym od siebie, albo stanął przed warunkami, których nie mógł pokonać, przed okolicznościami, które mu zamknęły drogę do tego czy innego działania i nagle zobaczył, że jest rzeczywiście słaby, że do tej pory wszystko, co mu tak dobrze szło, to zawdzięczał rzeczywiście działaniu samego Pana Boga, który go i w tym wspierał, i do tego zachęcał, i go podtrzymywał, i tak dalej. Dlatego dopóki sobie tego nie uzmysłowił, no to Pan Bóg mu to odebrał. I właśnie poczuł nagle swoją słabość. Poczuł swoją nędzę, swoją biedę, swoje niemożności, i tak dalej. Wtedy właśnie powiedział, Boże, rzeczywiście, jeżeli mam skonfrontować, dlaczego do tej pory mi się tak wszystko fajnie udawało, a teraz nagle wszystko gdzieś tam mi leci. No właśnie, mówi Pan Bóg. Ponieważ zapomniałeś o mnie. I dlatego chcę ci pokazać, czym jesteś wtedy, kiedy ja ciebie opuszczę. Czyli beze mnie nic nie możesz uczynić. To zawsze oddaję tutaj chwałę naszemu wielkiemu profesorowi, księdzu Marianowi Piątkowskiemu. On był od duchowości, kapitalnie nas nauczał w seminarium. I mówi, zapamiętajcie sobie te trzy prawdy, które niech wam w sercu pobrzmiewają. Akurat teraz mi się przypomniał, nie wiem, czy on tutaj jest przy nas, ale akurat tak mi się przypomniało, te trzy zdania. Pierwsze, sam z siebie jesteś nikim, sam z siebie nic nie posiadasz i sam z siebie niczego nie potrafisz, niczego nie możesz. To są takie trzy przepiękne zdania, które też będą was chroniły, proszę Państwa, przed pychą jakąkolwiek przypisywania czegokolwiek sobie, bo wszystko, mówię, co mamy, wszystko, czym jesteśmy, wszystko, co możemy, zawdzięczamy wyłącznie Panu Bogu. I bardzo proszę o tym pamiętać, to nie jest tania pobożność czy jakaś tam tania pokora, to jest sama prawda. To jest sama prawda. Dlatego im bardziej będziecie nią żyli, tym bardziej będziecie trwali w sprawiedliwości wobec Pana Boga. No i w tym momencie mamy odpowiedź Jego. Skoro ogarnęła mnie trwoga, czyli doświadczyłem swojej własnej niemocy, no to z powrotem wołam do Ciebie, Panie,
1: I błagam Boga mego o miłosierdzie, tak, bo tego jeszcze nie przeczytaliśmy wcześniej. Więc...
0: Aha, bo tego jeszcze nie czytaliśmy, tak, czyli ósemeczka.

0: piąteczka. Jeszcze nie, ale ósemeczka już tak, to już omówiliśmy. Proszę Państwa, pan Hubert jak zwykle czuwa, co jest bardzo dobre. Ja już się tak troszkę zapędziłem, ale widzicie, że to jest naturalny bieg myśli. Że skoro ja swoją nędzę odczułem, no to do kogo mam wołać? No to tylko właśnie do ciebie, panie, i błagam ciebie o miłosierdzie. Czyli znowuż umocnij mnie w tym, co chcę uczynić, tak żebym się znowuż poczuł mocny. Ale teraz już mam świadomość, że to pochodzi wszystko od ciebie, bo ty mi dajesz wszelkie warunki, które są mi potrzebne i w których ja w ogóle cokolwiek mogę zrobić. Ja daję tylko moją dobrą wolę, a reszta, Boże, należy do ciebie. I to jest właśnie coś, na co, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, bardzo Was do tego zachęcam. Wszystko, co będziecie czynić, zresztą warto byście prosili każdego dnia, Boże, przypominaj mi o tym, że wszystko zawdzięczam Tobie. Zapewniam Was, że Pan Bóg będzie to robił. Mówię nie dlatego, że jest łasy na nasze pochwały Mu nic nie dają, ale dlatego, że to wynika z tytułu sprawiedliwości. Sprawiedliwości, ponieważ On ma prawo do naszej wdzięczności, bo taka jest prawda. I teraz z kolei werset 10 i 11, panie Hubercie.
1: Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch cię będzie wysławiał albo rozgłaszał twą wierność? Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną, bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem.
0: Te słowa, proszę Państwa, wskazują nam na coś o wiele poważniejszego, niż my mówimy. Ja oczywiście nie chcę Wam powiedzieć, że ja spłycam tekst tego psalmu, tylko chodzi mi o to, że ja rozszerzam to na wszelkie warunki naszego życia. My bardzo często, a właściwie najczęściej nie znajdujemy się w tak krańcowych położeniach, jakim znalazł się autor, że był bliski bram śmierci, a więc ciężko chorował. Potem prawdopodobnie jakaś może nieudana bitwa, albo coś tam, jakiś napad mógł być i tak dalej, no bo pożytek z krwi mojej, to znaczy wtedy, kiedy ją przelewałem, a przelewa król, jeżeli już to chodzi o wojnę. Mówię, my nie mamy tak ekstremalnych sytuacji w swoim życiu, przynajmniej wielu nie mamy. Najczęściej to życie toczy się w sprawach o wiele bardziej tam, powiedzmy, błahych, czy łatwiejszych do przejścia, dlatego też ten tekst psalmu mówi tam na swoim poziomie. Tylko mi chodzi o to, że jakie wnioski możemy z tego dla nas tutaj właśnie wyciągnąć. I to myślę, że będzie nam o wiele bliższe. Czyli autor co tutaj stwierdza? Boże, jeżeli ja umrę, to przecież to mamy też zresztą w innych psalmach stwierdzone, przeolu nikt ciebie nie wychwala. Nie? A więc jeżeli ja się znajduję u bram śmierci, no to jeżeli pozwolisz, abym umarł, będziesz miał o jednego wyznawcę mniej. Pewnie, że to jest takie liczenie troszkę, że Pan Bóg da się ułapać. No Pan Bóg, pamiętajmy, proszę Państwa, jest absolutnie niezależny od nas, od naszych próśb. Gdyby Pan Bóg chciał rzeczywiście być bezwzględnie zawsze i tylko chwalony przez nas, no to dlaczegoż pozwoliłby umierać świętym? No kto oddawał mu większą część niż jego najwięksi przyjaciele? Czyli święci, a jednak oni też odchodzą. Oni odchodzą i na tym świecie już nie usłyszymy ich modlitw, ich wychwalania Pana Boga. Oczywiście, że my już dzisiaj znamy tę głębię tajemnicy. Oni są już w niebie i tam wychwalają Boga 100 razy lepiej niż tutaj na ziemi, ale patrząc oczami starotestamentowymi, no to utrata jakiegokolwiek wyznawcy przez Pana Boga oznacza zmniejszenie Jego chwały i autor biblijny o tym wiedział. Ja mam jeszcze zresztą tak opracowując swego czasu mój komentarz biblijny do pierwszej księgi machabejskiej, to bardzo podobną sytuację właśnie na potwierdzenie tego. W drugim rozdziale mamy tam taki, no nie powiem czy spór, ale pewien dylemat do rozstrzygnięcia przez Matatiasza, który wywołał powstanie przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi. To tam w skrócie możecie sobie zupełnie Państwo znaleźć w takich chociażby króciutkich omówieniach, bo ja to tam jak zwykle bardzo szczegółowo tam już omawiałem, co zresztą widać po długości i po tempie bardzo wolnym omawiania tych wersetów. Ale o co chodziło? Proszę Państwa, Grecy, czyli poganie, wydali wojnę Żydom w szabat. Szabat jest wielkim świętem żydowskim i oni absolutnie nie mogą pracować. No i stanęli przed dylematem. Jeżeli walka jest rodzajem pracy, no to my wtedy będziemy, no nie będziemy przestrzegać Bożego przykazania. No i poszli za tym właśnie, ponieważ Bóg zakazał wszelkiej pracy, to 1000 Żydów, którzy sprzeciwili się również Antiochowi, po prostu pozwoliło się wyrżnąć jak kaczki, bo to było w szabat. I oni powiedzieli, nie będziemy walczyć w szabat, bo my chcemy szabatu przestrzegać. I to było, proszę Państwa, bardzo chwalebne, bo przecież oddali swoje życie za prawo Boże. Tyle, że właśnie tamci stanęli przed dylematem. Jeżeli my tak będziemy postępować, no to Grecy zawsze będą wywoływali wojny w szabat i wyrżną nam cały naród. No to kto będzie wobec tego przestrzegał prawa, w tym również prawa szabatu, jeżeli nie będzie całego narodu, bo oni nas wszystkich będą wyrzynać co tydzień. To jest bardzo ważny dylemat właśnie. Dylemat, przed którym Bóg postawił członków swojego ludu. I zobaczmy na to bardzo pragmatyczne rozwiązanie. Musimy podjąć walkę, oczywiście walkę obronną. Musimy podjąć również w szabat, bo inaczej oni nas wszystkich co szabat będą mordować, bo my się nie będziemy bronić, bo będziemy przestrzegać prawa szabatu. Nie? I dlatego zobaczcie, to jest to, co potem ogłosił Pan Jezus. Nie jest człowiek dla prawa, tylko prawo dla człowieka. I dlatego, kiedy następują takie i takie okoliczności, co zresztą Izraelici, właśnie Żydzi w 67 roku, kiedy była ta wojna sześciodniowa, potem w 73, ja tam też akurat to tak troszkę w komentarzu pamiętam, umieściłem, że ci poszli właśnie za radami Matatiasza, że w szabat trzeba prowadzić wojnę. Oczywiście, że synagoga zaraz powiedziała, ale to może być tylko wojna obronna. No więc jak zwykle wymyślili, że wojna napastnicza, kiedy oni zaatakują, ale atakują prewencyjnie, żeby się obronić. Więc można to i tak, no otrzymali ostatecznie zgodę i prowadzili wojnę w szabat, mimo że to była wojna najeźdźcza, ale określili ją jako wojna obronna, nie? Więc tu widzicie, proszę Państwa, ten dylemat jest i rzeczywiście autor Księgi Machabejskiej już na powiedzmy dobre dwa wieki przed, na półtora wieku przed Panem Jezusem, ten sam dylemat podał, że nie może być prawo bezwzględnie stosowane, bo doprowadzi nas do śmierci. Jeżeli chodzi o konieczność życia, to prawo Boże ustępuje przed piątym przykazaniem, nie? Czyli nie zabijaj. Czyli również ratuj swoje życie. Ale pan Hubert już czeka.
1: Przedłużyliśmy pierwszą część dokładnie, więc proszę Państwa, za kilka minut się usłyszymy w drugiej części tej dzisiejszej audycji. Trochę krótszej.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do tekstu. 30 psalm omawiamy dzisiaj podczas programu. Czytaliśmy sobie kilka wersetów do 11. Coś jeszcze z tych fragmentów?
2: To znaczy tak, bo tu jest akurat to, co Państwo macie, jeżeli macie ten tekst. Jaki jest pożytek z krwi mojej i z mojego zejścia do grobu? Czy proch będzie Cię wysławiał albo rozgłaszał Twoją wierność? To jest właśnie dokładnie to, o czym wspominaliśmy przed przerwą, że człowiek umarły nie chwali już Boga. Ponieważ oni, mówię, nie wierzyli w to, co my wierzymy, co nam Pan Jezus objawił, że po śmierci mamy przejście do życia wiecznego. I nawet jeżeli człowiek jest w czyśćcu, również wychwala Pana Boga. A ja już nie mówię o niebie, ale to dopiero my wiemy. Natomiast oni nie. Oni mówili w Szeolu, owszem, przebywają tam nasze dusze, ale to jest tylko takie miejsce straszliwego przebywania. Mówię, nie jako kary, nie cierpienia, tylko takiego bezsensownego, takiego wałęsnego sania się, takiego strasznego smutku, takiej deprechy totalnej. I tam człowiek nie ma ochoty w ogóle wychwalać Pana Boga, bo ciągle biadoli tylko nad swoim aktualnym życiem, jakim jest. No i w tym właśnie momencie autor chce użyć tego argumentu wobec Pana Boga i mówi, zachowaj jeszcze moje życie tutaj na tejże ziemi. Wiem już, że jestem człowiekiem słabym, jestem człowiekiem krótkowiecznym, że całość mojego życia zależy tylko od Twojej woli, więc zachowaj mnie jeszcze, Panie, a ja za to będę Ciebie wychwalał, a więc będę przymnażał Tobie chwały, zwłaszcza w moim sercu. To, czy on pojmował to w sposób akceptowalny przez Pana Boga, to znaczy właśnie z tą pokorną świadomością, że Bóg niczego od nas nie potrzebuje. Czy myślał również o tym, że jednak ta chwała Boża będzie większa, ale oczywiście gdzie? Zarówno w jego sercu i też potem na ziemi, bo jeżeli on wychwala Boga publicznie, no to wtedy zachęca wszystkich słuchaczy, by robili to samo. I wtedy rzeczywiście na ziemi, w sercach ludzkich oraz na ziemi, ta chwała się powiększa, bo im więcej ludzi chwali Boga, to tym bardziej ta chwała Boga jest widoczna. I mówię, ciągle mamy tę świadomość naszej wiary, że Panu Bogu to nic naprawdę nie przydaje. Nic nie przydaje. Bo Pan Bóg ma chwałę absolutnie doskonałą, pełną. Jeden anioł być może w niebie oddaje chwałę większą niż my tutaj ludzie na ziemi. I dlatego Pan Bóg nie jest łasy na nasze chwały, ale z tytułu sprawiedliwości. Jeżeli wychwalamy Pana Boga, czy to dziękując, czy to wielbiąc Go, czy to śpiewając Mu, czy cokolwiek innego robiąc, no nawet poprzez nasze cierpienie, są różne sposoby oddawania Bogu chwały, no to wtedy my tę chwałę Bogu przymnażamy, ale tutaj, na ziemi, czy to w naszych sercach, czy to w sercach naszych bliźnich, nie? I potem mamy to, wysłuchaj Panie, 11, zmiłuj się nade mną, bądź Panie dla mnie wspomożycielem. Dalsza część wołania, no bo właśnie człowiek stwierdza, że sam, kiedy już Bóg pozwoli mu odejść albo skaże go na to odejście, no to już nic nie zrobi, dlatego czuje się zupełnie bezradny wobec tejże woli Bożej, bo Bóg już mu wyraźnie pokazał, że na sobie nie ma absolutnie polegać, no więc ta modlitwa wersetu 11 jest takim właśnie błaganiem do Pana Boga o łaskawość, o życzliwość, o dobroć. No i mamy
1: 12 i 13.
2: Odpowiedź teraz? Pana Boga. Tak, to już będzie końcóweczka.
1: Biadania moje zamieniłeś w taniec, wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc, psalm to by śpiewało, Boże mój Panie, będę Cię wysławiał na wieki.
2: Tak, widzicie Państwo, reakcja Pana Boga jest taka, że autor biblijny przekonał Pana Boga, oczywiście przekonał, ja mówię w cudzysłowie, bo przecież Pan Bóg w niczym nie musi być przekonywany przez ludzi, bo my nie mamy żadnej argumentacji na działanie Pana Boga, ale akurat w tym przypadku ta jego prośba zbiegła się właśnie z tą życzliwością Pana Boga, który nie tyle, znaczy w ogóle, no nie myślmy, że Pan Bóg zmienił jakąś swoją decyzję, bo on go ubłagał. Nie, Pan Bóg nie zmienia nigdy swoich decyzji, bo jego decyzje są raz na zawsze i to są zawsze decyzje zmierzające do naszego dobra. Przez cokolwiek by one wiodły, to są decyzje zmierzające do naszego dobra. I tu, proszę Państwa, ja mówię przez cokolwiek, tak, także przez śmierć, także przez chorobę, także przez cierpienie. Jeżeli Bóg uważa, że te warunki życiowe, jakie przechodzimy, służyć mają naszemu dobru jako zbawieniu, to On to da. I żadne, zapewniam Was, modlitwy tego nie zmienią. I dlatego, jeżeli prosicie, bo tu akurat kiedyś, to też pamiętam, miałem, nie powiem, że taki spór, ale właśnie taką małą dyskusję, no to w ogóle po co się modlić, skoro Pan Bóg nie zmienia swoich wyroków? Tak, oczywiście, że się modlić, ponieważ my po pierwsze tych wyroków nie znamy i jeżeli my się nie modlimy o to, na czym nam zależy, na przykład o uzdrowienie, no to nie ma znaczy z naszej strony żadnej odpowiedzi. I wtedy Pan Bóg kontynuuje dalej to, co uważa za dobre dla nas, ale jeżeli my się modlimy, to Pan Bóg ze względu na tę modlitwę, dawno już przewidując, że ta modlitwa będzie, daje nam to, o co prosimy, by umocnić nas w chwale oddawanej Jemu już jako ludzie zdrowi. Ale to Bóg postanowił naprawdę w nieskończonej przeszłości, zanim my się modlimy do Niego. Naprawdę, proszę Państwa, Pan Bóg doskonale wie, co my będziemy robić jutro, co my będziemy robić za rok, za 10 lat, za 20, o ile pozwoli nam żyć. I Pan Bóg wie, że danego dnia, na przykład, no nie wiem, weźmy sobie tam 7-8 kwietnia 2027 roku, co my będziemy robić, to już Pan Bóg doskonale wie. Jeżeli wie, że się w tym dniu będziemy modlić, no to On już dzisiaj postanowił właśnie, że ta modlitwa będzie przez Niego przyjęta. I On będzie w tym momencie, już zaplanuje to, czy zaplanował już dawno, co my będziemy robili na skutek tej modlitwy. Dlatego wszystko doprawdy jest, proszę Państwa, w ręku Boga. To nie tak, że my zaskakujemy Pana Boga czymkolwiek. Nie. Jego wola raz postanowiona zawsze będzie taką samą wolą. Tylko że my się mamy modlić po to, żeby uaktywnić nasze serce do przyjęcia tego, co Bóg nam chce dać. I to jest sens naszej modlitwy. Proszę Państwa, w niczym nie odwracamy woli Pana Boga. W niczym. Bo Pan Bóg nie daje się przekonać ludzkimi argumentami. Nie. Ja wiem, że być może was szokuje w tej chwili, ale taka jest prawda. My nie mamy żadnej władzy nad Panem Bogiem. Żadnej. Naszą, owszem, święci byli, którzy to mówili, chyba święty Jan Wianney, o ile się nie mylę, że władzę największą, tak w cudzysłowie, nad Bogiem ma człowiek pokorny. Mm-hmm. Czyli ten, który jest absolutnie świadomy tego, kim jest Bóg i kim jest człowiek. I wtedy z taką pokorą, kiedy człowiek coś wypowiada, no to Bóg się, to Bóg daje się. Nie, to też tak nie jest. W sensie
1: to takim, nie jest władza nad Bogiem.
2: To nie jest władza, oczywiście, w sensie ścisłym, żebym ja mógł zmusić Pana Boga do czegoś. Nie. Pan Bóg po prostu wszystko, każdą okoliczność mojego życia już przewidział. Zarówno tę pozytywną, jak i tę negatywną. Czyli zarówno, powiedzmy, On już wie, czy za 2 lata da mi cierpienie, które ma moje życie na przykład naprowadzić z powrotem na Jego ścieżki życia. I ja wtedy przez modlitwę otwieram serce na zrozumienie Jego woli. To jest to. Jeżeli wtedy Bóg zaplanował już dawno na przykład, że ja z danego cierpienia wyjdę, to tak, to po tej modlitwie Bóg mi to da. Ale proszę Państwa, błędem jest stwierdzenie, że dał mi to na skutek tej modlitwy. To nie. Nie. Bóg, jeżeli cokolwiek robi, to robi dlatego, że mnie kocha, a nie dlatego, że ja się modlę. Natomiast mówię, nie chcę w was wyrobić takiego przekonania, że w ogóle nie warto się modlić. W życiu mi tego nie róbcie. Bo jeżeli się przestaniecie modlić, bo i tak nic nie zmieni woli Bożej, to znaczy, że się okazujecie totalnie obojętni na to, co Bóg z wami robi. I w tym momencie Pan Bóg ewidentnie będzie, nie wiem, czy będzie zwiększał cierpienie, ale będzie w inny sposób przypominał, kto tu rządzi, kto tutaj ma władzę. I dlatego my się modlimy do Pana Boga, żeby nie odmienił swoją wolę, tylko żebyśmy my potrafili przyjąć to, co On nam ma do zaproponowania. I dlatego, proszę Państwa, macie to raz po raz, że mimo naszych modlitw Bóg nas nie wysłuchuje. Dlaczego? Bo stwierdził, że cierpienie jest lepsze dla nas, jest bardziej dla nas skuteczne w naprowadzeniu nas do Niego. I może tak być, że przynajmniej przez jakiś czas, tylko potem, kiedy Bóg stwierdza na przykład, że już dojrzeliśmy do tej sytuacji, a żeby do zdrowia powrócić na skutek naszej wytrwałej modlitwy, to On nam to da. To da, ale to my dorastamy przez modlitwę, a nie Bóg zmienia wolę, bo my się modlimy. Nie? To trzeba po prostu sobie przemyśleć. Ja też potrzebowałem czasu, żeby to zrozumieć. Broń Boże, byłoby największym błędem, proszę Państwa, gdybyście zaniechali modlitwy, twierdząc, że Bóg i tak nie odmieni swojej woli. Nie. On poprzez tę modlitwę stwierdza, czy dorośliśmy do tego, co nam chce dać. Jeżeli stwierdza, że modląc się wytrwale na przykład o zdrowie, Dorośliście do tego, by to zdrowie otrzymać, to on wam to da, ale to nie na skutek modlitwy, tylko dlatego, że on was kocha. Po prostu dlatego, że was kocha i wybiera dla was najlepszą sytuację, jaką możecie mieć. Dlatego módlcie się ufnie, Boże, o łaskę zdrowia. Ale zobaczcie sens modlitwy Ojcze Nasz. Nie moja, ale Twoja wola, Panie, niech się stanie. To jest dla nas absolutnie naczelne. Dlatego Pan Jezus ujął ją jako jedną z siedmiu próśb Ojcze Nasz. Właśnie po to, byśmy my przez modlitwę nie zmuszali Pana Boga do czegokolwiek, tylko przez modlitwę dorastali do zrozumienia, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. A Pan Bóg już dalej będzie czynił swoje. Kiedy ja, raz jeszcze powtórzę, dorosnę do zrozumienia tego, o co Panu Bogu chodzi, czyli dlaczego było cierpienie, dlaczego byłem chory, to Bóg mi da to zdrowie. Ale poprzez modlitwę. Ale nie na skutek tej modlitwy, tylko poprzez modlitwę, bo ja dorastam poprzez modlitwę do odbioru tego czy innego daru Pana Boga, nie? Dlatego nie ustawajcie w modlitwie, naprawdę nie. Ale nie myślcie sobie, że modlitwą zmienicie cokolwiek w działaniu Bożym. Bóg zawsze kieruje się miłością, czyli naszym dobrem. Jeżeli to dobro ma wieść przez cierpienie, to Bóg będzie to dawał tak długo, jak będzie potrzeba. Natomiast jeżeli dzięki modlitwie dorośniemy szybciej do zrozumienia działania Bożego, to Bóg da to zdrowie. Ewidentnie da, bo z powrotem je przywróci, ale mówię ciągle, przywróci na skutek tego, że w planie Jego było już odwieczne danie nam tegoż zdrowia. I to jest, proszę Państwa, wszystko. Myślę, że dobiegamy już tak troszkę do końca programu, jeszcze mamy troszkę
1: tak,
2: czasu.
1: Tak, zdecydowanie dobiegamy do końca programu, została nam minuta, dwie praktycznie, więc...
2: Aha, no to czyli proszę Państwa, to, bo ja już bym tak wam nie chciał, zresztą już właściwie skończyliśmy cały psalm. Cały psalm, to ja tylko tak może podsumuję, ponieważ cały werset 13 właśnie jest taką piękną odpowiedzią na to, co Bóg uczynił. I znowuż Państwu powtarzam, nie dlatego, że zmienił swoją wolę na skutek naszych modlitw, tylko dlatego, że pokazał, jaka jest jego wola od dawna już zaplanowana w życiu tego czy innego człowieka, tutaj akurat w życiu psalmisty, że akurat Bóg, wiedząc o tym, że on będzie do niego wołał, że on będzie go błagał, już kiedyś zaplanował to, że to życie wróci do zdrowia, wróci do pełni radości. I autor, rozumiejąc to, w 12 i 13 mówi, no to już tylko teraz mogę wychwalać Pana Boga właśnie za to, co mi uczynił, że oto zdecydował się z miłości do mnie, ciągle to powtarzam, nie na skutek moich modlitw, tylko z miłości do mnie, zdecydował się przywrócić mi zdrowie, po to bym jako człowiek zdrowy w pełni oddawał mu chwałę, oczywiście, gdzie? Najlepiej w świątyni, bo to jest jego dom, dom jego przebywania, dom, w którym on zdecydowanie wysłuchuje. To jest dokładnie to samo, jak my też to mamy, że wszędzie możemy wychwalać Pana Boga, gdzie się znajdujemy, czy w lesie, czy na łące, czy nad jeziorem, czy w naszych zakładach pracy, czy na ulicy, gdziekolwiek możemy wychwalać, ale ewidentnie uprzywilejowanym miejscem jest Kościół. I dlatego tam, ja zawsze to lubię, proszę Państwa, też tak powtarzać, odwiedzajcie Kościół. Bardzo was o to proszę, do tego was zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że raz, że sprawiacie ogromną radość Bogu, który właściwie prawie całą dobę jest sam. Poza może niedzielą, kiedy częściej spotyka się z nami, całą dobę jest sam i w dzień, i w nocy. Ale też po drugie, dla nas jest to takie wartościowe, że gdzie, proszę Państwa, znajdziecie lepsze warunki, bo znajdziecie ciszę. Nigdzie już dzisiaj ciszy nie macie. Zobaczcie, jak my gonimy na wakacje, wyjeżdżamy tam, gdzie jest ewentualnie cisza. Nie tylko piękno, nie tylko tam możliwość wypoczynku, ale przede wszystkim szukamy dzisiaj ciszy. To dlatego tak chętnie opuszczamy nasze miasta rozgważone, hałaśliwe i tak dalej. A w kościołach mamy ciszę. Bardzo was do tego zachęcam, żeby gdzieś tam od tego zgiełku świata się uwolnić. Idźcie do kościoła. Nie wiem, czy się akurat będziecie modlić, czy nie. Może warto tylko posiedzieć i popatrzeć na tabernakulum, ale sama cisza, ona was tak cudownie otuli, że wyjdziecie uspokojeni. To już tak na tyle, by dokończyć ten nasz dzisiejszy program.
1: Takie
2: chyba
1: siedzenie
2: wszystko.
1: Też jest modlitwą w jakiś
2: też
1: sposób.
2: Też jest, tak, oczywiście.
1: No. Boże mój Panie, będę Cię wysławiał na wieki, kończąc tak. Właśnie słowami tego psalmu 30. Psalm 31, czyli błaganie w ucisku i dziękczynienie, to już za tydzień będzie trochę, no tym razem już trudniejsza sytuacja.
2: Trudniejsza, no tak.
1: Ale to, proszę Państwa, nie wyprzedzam faktów, to dopiero za tydzień. Tymczasem za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechowski.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: Boże ciało jest, jak przypomina Leon XIV, okazja do dawania odważnego świadectwa o swej wierze. Wojna, sztuczna inteligencja i synod to tematy najbliższej narady papieża z kardynałami. Męczennicy komunizmu uczą nas pozostać ludźmi sumienia pośród zagrożeń współczesnych ideologii, uważa postulator sprawy morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś Boże Ciało. We Włoszech uroczystość ta została przeniesiona na najbliższą niedzielę. O jej znaczeniu mówił Leon XIV na wczorajszej audiencji ogólnej.
1: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu.
0: Sytuacja na świecie, encyklika o człowieku w dobie sztucznej inteligencji i synod to główne tematy przyszłego konsystorza. Poinformował o tym kardynałów i dziekan kardynał Giovanni Battista Re. Konsystorz odbędzie się w Watykanie 26, 27 i 29 czerwca. Będzie czasem modlitwy, słuchania, wolności i szczerej wymiany zdań. Ojciec Święty liczy na wsparcie każdego z Was, napisał kardynał Re.
2: Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował, że przyszły konsystorz będzie podzielony na 4 sesje. Pierwsza będzie poświęcona sytuacji na świecie. W atmosferze modlitwy kardynałowie będą dzielić się tym, czego doświadczają w różnych częściach świata. Opowiedzą o cierpieniach swego ludu i znakach nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania. Druga i trzecia sesja będą poświęcone pierwszej encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas.
0: Konsystorz zakończy się 29 czerwca mszą w Bazylice Watykańskiej.
3: Wiadomości ze świata.
0: Kapłani, którzy pozostali wierni swemu sumieniu pomimo uwięzienia i tortur, to silne świadectwo dla naszych czasów w kontekście nowych ideologii i sztucznej inteligencji, która, jak przypomina Leon XIV, nie ma sumienia. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim postulator procesu dwóch morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych.
4: Václav Drbola i Jambula sostanzialmente.
5: Księża Jambula i Václav Drbola zostali straceni przez komunistów po pokazowym procesie. Pomimo tortur pozostali ludźmi sumienia i nie wyparli się swej wiary, mówi postulator ich sprawy Maria Cristina Bresciani. Jej zdaniem to właśnie wolne sumienie najbardziej wadziło komunistom. Morawscy kapłani byli lubiani przez wiernych i mieli silny wpływ na młodych ludzi. Władze obawiały się, że staną się wzorem dla nowych pokoleń. Pokazowy proces, w którym zostali skazani na śmierć, miał odstraszyć i upokorzyć morawskich katolików.
0: Beatyfikacja straconych w 1951 i w 1952 roku męczenników odbędzie się w przyszłą sobotę w Brnie. W imieniu papieża będzie jej przewodniczył kardynał Michael Czerw.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: Uczeni w piśmie być może umniejszają Mesjaszowi z fałszywej pokory, która pragnie tak bardzo wywyższać Boga oraz to, co dawne i czcigodne, aż to, co ludzkie i związane z nami, zupełnie traci na znaczeniu. Ta sama postawa nieraz tak mocno akcentuje wszechmoc Bożą i naszą od niej zależność, że nasza odpowiedzialność i sprawczość prawie znika. Kiedy indziej tak wychwala Boga, wyolbrzymiając naszą małość i grzeszność, że brzmi to raczej jak zarzut i niewdzięczność wobec Boga, który dobrze nas stworzył. Pomyśl, czy doceniam Boże stworzenie i dary, które otrzymałem?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Ksienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Czas by już skończyć. Piechota grzecznie się sprawiła i hostes mocno nadwerężeni. Rzeczywiście, nieprzyjaciel nie mógł nic wskórać jazdą. Co chwila rozpuszczał konie. Podpadał do kołowrotu, ale po salwie cofał się bezładnie. I jako fala, rozlawszy się po płaskim brzegu, zostawia po sobie muszle, kamyki, martwą rybę. Tak po każdym ataku zostawało kilkanaście ciał końskich i ludzkich na drodze przed kołowrotem. Wreszcie ataki ustały. Podjeżdżali tylko ochotnicy, paląc w stronę wsi z pistoletów i muszkietów dość gęsto, aby uwagę bilewiczowskich zająć. Natomiast pan miecznik wylazł szybko po węgłach pod okap dworku, dojrzał ruch w tylnych szeregach nieprzyjacielskich ku polom i chruśniakom ciągnącym się z lewej strony Wołmontowicz. Stąd będą tentowali.

W jednym miejscu tylko była wydeptana droga do płaskiego brzegu, przez który przepędzano bydło do boru. Pan Tomasz coraz częściej jakoś jął się oglądać w tamtą stronę. Naraz między przejrzystą, bo pozbawioną już liści wierzbinową gęstwą, ujrzał przy zorzy wieczornej połyskującą broń i czarniawą chmurę żołnierstwa. Babinicz nadchodzi, pomyślał, lecz w tej chwili przypadł do niego pan Chrząstowski, który szwadronem jazdy dowodził. Od rzeki szwedzką piechotę widać, krzyknął w przerażeniu. Zdrada jakowaś, zawołał pan Tomasz, na rany Chrystusa. Skoczże waś ze swoim szwadronem na tę piechotę, inaczej w bok nam przyjdzie. Siła wielka, odrzekł pan Chrząstowski. Wesprzyjcie ją choć na godzinę, my zaś będziemy się w tyłku lasom salwować. Pan Chrząstowski skoczył i wkrótce ruszył błoniem na czele 200 ludzi. Co widząc, nieprzyjacielska piechota poczęła się szybko formować w gąszczach na przyjęcie nieprzyjaciela. Po chwili szwadron rozpuścił konie, a zaś z wierzbinowych krzów zagrzmiała muszkietowa palba. Miecznik zwątpił już nie tylko o zwycięstwie, ale nawet o ocaleniu własnej piechoty. Mógł jeszcze wycofać się w tył z częścią jazdy, z pannami i szukać schronienia w lesie. Lecz taki odwrót równał się wielkiej klęsce, bo prowadził za sobą wydanie pod miecz większej części partii i resztek ludności laudańskiej, która zgromadziła się w Wołmontowiczach dla widzenia Babinicza. Same Wołmontowicze zostałyby naturalnie w takim razie z ziemią zrównane. Pozostawała jeszcze jedynie nadzieja, że pan Chrząstowski przełami ową piechotę. Tymczasem ściemniło się na niebie, ale w zaścianku blask czynił się coraz większy, bo zapaliły się wióry, drzazgi i heblowiny leżące kupą przy pierwszym domu od kołowrotu. Od nich zajął się sam dom i krwawa łuna zaświeciła nad wioską. Przy jej blasku ujrzał pan miecznik jazdę Chrząstowskiego, wracającą w popłochu i nieładzie. Za nią zaś piechota szwedzka wysypywała się z gąszczów, idąc pędem do ataku. Wówczas zrozumiał, że trzeba cofać się jedyną wolną drogą. Już więc dopadł do resztek jazdy, już machnął szablą i krzyknął: w tył mości panowie, a w ordynku, gdy nagle i z tyłu odezwały się strzały, pomieszane z okrzykiem żołnierstwa. Poznał tedy miecznik, że jest otoczony, że wpadł jakoby w pułapkę, z której nie ma ni wyjścia, ni ratunku. Pozostawało mu tylko zginąć z chwałą, więc wyskoczył przed szereg jazdy i zawołał: padniemy jeden na drugim, nie pożałujem krwi za wiarę i ojczyznę. Tymczasem ogień jego piechoty broniącej kołowrotu i lewej strony zaścianka zesłabł, a coraz potężniejszy krzyk nieprzyjaciela zwiastował jego bliski triumf. Lecz co znaczą te chrapliwe głosy krzywu w szeregach sakowiczowskiej watachy i warczenie bębnów w szeregach szwedzkich? Wrzaski słychać coraz przeraźliwsze, jakieś dziwne, zamieszane, jakby nie triumf, ale przerażenie w nich brzmiało. Ogień przy kołowrocie ustaje naraz, jakby kto nożem przeciął. Kupy jazdy sakowiczowskiej lecą na złamanie karku od lewej strony ku głównej drodze, z prawej strony piechota staje i zamiast naprzód poczyna się cofać ku zaroślom. Co to jest? Na rany Chrystusa, co to jest? Krzyczy miecznik. Wtem odpowiedź przychodzi ze strony owego borku, z którego wyszedł Sakowicz. A teraz sypią się z niego ludzie, konie, chorągwie, buńczuki, szable i idą. Nie raczej pędzą jak wicher i nie jak wicher, ale jak trąba powietrzna. W krwawych blaskach pożaru widać ich jak na dłoni. Idzie ich tysiące, ziemia zdaje się uciekać spod ich nóg, a ci lecą ławą zbitą, rzekłbyś jakiś potwór wychylił się z Dąbrowy i sadzi przez pola ku wiosce, by ją pochłonąć. Leci przed nimi gnane pędem powietrze. Leci strach i zatracenie. Już, już są, już dopadają. Zwieją Sakowicza jak wicher. Boże, Boże wielki! Krzyczy jak w obłąkaniu miecznik. To nasi! To chyba Babinicz! Babinicz! Wrzeszczą za nim wszystkie gardziele. Babinicz! Rozlegają się przerażone głosy w sakowiczowskim oddziele. I cała nieprzyjacielska watacha wykręca się w prawo, chcąc umykać ku swojej piechocie. Płot łamie się z trzaskiem przeraźliwym podparciem piersi końskich, pastewnik zapełnia się uciekającymi, lecz tamci już siedzą na ich karkach. Tną, sieką, bodą, tną bez wytchnienia, tną bez miłosierdzia. Słychać krzyki, jęki, świst szabel. Jedni drudzy wpadają na piechotę,
Przewracają ją, łamią, roznoszą.

noszą, rzekłbyś tysiące chłopów stanęło do młocki, cepami bije. Wreszcie cała masa zwala się ku rzece, ginie w zaroślach, przetacza się na drugi brzeg. Jeszcze ich widać, gonią ciągle i tną, a tną, oddalają się, zabłyśli raz jeszcze szablami i znikli wreszcie w krzach, w przestrzeni, w ciemności. Piechota miecznikowa poczęła ściągać się od kołowrotu i z domów, których już bronić nie potrzeba. Jazda stoi czas jakiś w takim zdumieniu, że milczenie głuche panuje w szeregach. I dopiero gdy płonący dom zawala się z trzaskiem, głos jakiś odzywa się nagle. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, burza to przeleciała. Noga żywa z tego pościgu nie wyjdzie. Dodaje drugi głos. Mości panowie, woła nagle miecznik, a my nie skoczymy na tych, którzy nam z tyłu zachodzili? W odwrocie oni teraz, ale ich dogonim. Bij, zabij, odpowiadają chórem głosy. I cała jazda, zawróciwszy się, wypuszcza konie za ostatnim oddziałem nieprzyjaciół. W Wołmontowiczach zostają tylko starcy, niewiasty, dzieci i panienka z towarzyszką. Domu gaszono w mgnieniu oka, po czym radość niepojęta pochwytuje wszystkie serca. Kobiety z płaczem i szlochaniem wznoszą ręce ku niebu i zwracając się ku stronie, w którą popędził Babinicz, wołają: Boże ci błogosław, wojenniku niezwyciężony, zbawco, któryś nas, nasze dzieci i domy od zagłady ocalił. Zgrzybiali Butrymowie powtarzają chórem: Boże ci błogosław, Boże cię prowadź, bez ciebie byłoby już po Wołmontowiczach. Ach, gdyby w tym tłumie wiedziano, że wieś od ognia i ludność od miecza ocaliła właśnie ta sama ręka, która przed 2 laty do tej wioski wniosła ogień i miecz. Po ugaszeniu pożaru, kto żyw począł zbierać rannych, groźni zaś wyrostkowie, przebiegając skłonicami po bojowisko, dobijali Szwedów i sakowiczowskich grasantów. Oleńka wnet wzięła komendę nad opatrunkiem. Przytomna zawsze, pełna energii i siły, nie ustała w pracy dopóty, póki każdy ranny nie spoczął w chacie z przewiązanymi ranami. Po czym cała ludność poszła za jej przykładem pod krzyż, odmawiać litanie za poległych. Przez całą noc nikt oka nie zmrużył w Wołmontowiczach. Wszyscy czekali na powrót miecznika i Babinicza, krzątając się przy tym, aby zwycięzcom należyte zgotować przyjęcie. Szły pod nóż hodowane w lasach woły i barany. Ogniska huczały aż do rana. Anusia jedna w niczym nie mogła brać udziału, bo naprzód odjął jej siły strach, a potem radość tak wielka, że do szału podobna. Oleńka musiała mieć i o niej starania, ona śmiała się i płakała na przemian, to znów rzucała się w ramiona towarzyszce, powtarzając bez ładu i porządku: A co? Kto nas ocalił i miecznika, i partię, i całe Wołmontowicze? Przed kim Sakowicz uciekł? Kto go pogrążył i Szwedów razem z nim, pan Babinicz? A co, wiedziałam, że przyjdzie. Przeciem do niego pisała. A on nie zapomniał. Wiedziałam, że przyjdzie. Ja to go sprowadziłam, Oleńko, ja szczęśliwa. Nie mówiłam, że ci. Jego nikt nie zwycięży. Jemu pan Czarniecki nie dorówna. O Boże, Boże, prawda, że on tu wróci? Dziś jeszcze. Bo żeby nie miał wrócić, to by nie przychodził, prawda? Słyszysz, Oleńka? Jakieś konie rżą w oddali. Ale w oddali nic nie rżało. Nad ranem dopiero rozległ się ten to krzyk, śpiewy i wrócił pan miecznik. Jazda na spienionych od pogoni koniach zapełniła cały zaścianek. Śpiewom, krzykom, opowiadaniom nie było końca. Miecznik umazany krwią, zdyszany, ale radosny, opowiadał do wschodu słońca, jako zniósł oddział rajtarii nieprzyjacielskiej. Jako 2 mile na nich jechał i prawie do nogi wytępił. On również, jak całe wojsko i wszyscy laudańscy, byli przekonani, że Babinicz wróci lada chwila. Lecz przyszło południe, potem słońce odbyło 2 połowę drogi i poczęło się zniżać, a Babinicz nie wracał. Anusia atoli pod wieczór dostała wypieków na twarzy. Zaliby mu tylko o Szwedów, nie o mnie chodziło, myślała sobie w duszy. Przecie list odebrał, skoro tu przyszedł. Biedna nie wiedziała, że dusze Brauna i Jurka Bilewicza były dawno już na tamtym świecie i że Babinicz żadnego listu nie odebrał. Bo gdyby był odebrał, błyskawicą wróciłby do Wołmontowicz. Tylko nie dla ciebie, Anusiu. Upłynął znowu dzień. Miecznik nie tracił jeszcze nadziei i nie ruszał się z zaścianka.
Anusia zacięła się w milczeniu. Spostponował mnie strasznie. Ale dobrze mi tak za moją płochość, za moje grzechy, mówiła do siebie. Na trzeci dzień pan Tomasz wysłał kilkunastu ludzi na zwiady. Ci wrócili czwartego dnia z doniesieniem, że pan Babinicz wziął poniewierz, a ze Szwedów nikogo nie żywił. Po czym poszedł nie wiadomo dokąd, bo słuch o nim przepadł. Już go nie znajdzie, póki znowu nie wypłynie, rzekł na to miecznik. Anusia zmieniła się w pokrzywę. Kto z młodszej szlachty i oficerów dotknął się jej, wnet się sparzył. Piątego zaś dnia rzekła do Oleńki. Pan Wołodyjowski, taki sam dobry żołnierz, ale mniejszy grubian. A może, odrzekła na to w zamyśleniu Oleńka, może pan Babinicz wierności dla tamtej dochowuje, o której ci w drodze z Zamościa wspominał. Na to Anusia. Dobrze, wszystko mi jedno, ale nie powiedziała prawdy, bo jej wcale nie było jeszcze wszystko jedno.